0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

Konkwista mi wychodzi bokiem. Odlećmy stąd na chwilę. Odlećmy stąd najbliższym lotem. Tam, gdzie gwiazdy nic nie mówią. Nikt nie spyta.

uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Niech trochę się ogrzeje. A może zmieni się w coś więcej.

Radio Mafera 98,6 MHz.

urodziłeś się królem, pokaż wszystkim koronę głów. Berło pięści wznieś jak księżyc nad morzem głów. Twój tron nosisz ze sobą ciągle na spodzie, stupnie szata czyni króla, masz na sobie tylko spojrzeń rój. Niebo jest twoim dachem, orszakiem, ptaki o świcie, błazne masy dla ciebie jak ty dla nich, bo żyjesz poza ich pogonią.

go. Gdy już nie wiesz dokąd iść, słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Daj się ponieść, daj się ponieść. Masz w sobie coś, co możesz pokazać tylko wybranym. Wciąż jest nas zbyt mało, by doprowadzić do zmiany. Lecz każdy z nas ma moc, by zacząć powoli wsączać łzy w serce.

tego. Ty już nie wiesz dokąd iść, słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Włóż koronę, włóż koronę.

dobry poranek. Piątek to zawsze ten najlepszy poranek. Witamy się z wami serdecznie. Wera odpowiedzialna za realizację. Zuza za serwisy. Edgar będzie z wami do godziny 10. To Aferanek Radio Afera. Dzień dobry.

Ależ pięknie to się nam wszystko składa. Dzień dobry raz jeszcze. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj mamy 19 dzień czerwca, godzina 6.34 na zegarach. Jeszcze raz przypomnijmy, Wera, Zuzaj oraz Edgar. Ten skład z wami dziś do godziny 10. Zrobimy wszystko, ale to naprawdę wszystko, żeby was rozbudzić. Na przykład ja będę starał się uruchomić monitor albo swój komputer, żeby mi podpowiedział, jak to tam wygląda, jeżeli chodzi o... Dlaczego mi podpowiada jedną miejscówę z wrocławskiej Wi-Fi sieć. Coś mi się wydaje, że mogę mieć na to wpływ swoją obecnością tam. Dobrze, 19 dzień czerwca. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, albowiem jest to ostatni piątek, kiedy dzieci idą do szkoły w tym roku szkolnym i mają zajęcia. To znaczy, wiadomo, te zajęcia to już tam udawane trochę, ale jeszcze faktycznie takowe posiadają. Dzisiaj Romuald, ale przede wszystkim Gerwazy i Protazy świętują swoje imieniny, do tego Odon, Otto, Gaudenty i coś mi się wiedzie, że to takie bardzo, nie wiedzieć dlaczego, ale niemieckie imiona, nie? Bo Otto, Odon, Gaudenty, Romuald, może nie niemieckie, ale jakoś tak mi się kojarzy. A Gerwazy, Protazy, no to wszyscy wiemy doskonale. Dziś mamy dzień leniwych spacerów, czego wam życzę, albowiem pogoda dzisiaj będzie taka, że raczej tylko leniwe spacery, jeżeli w ogóle jakiekolwiek. Mamy także Światowy Dzień Anemii Sierpowatej oraz Dzień Kibica Wisły Kraków. Ja nie wiem, czy ja powinienem o tym mówić w Poznaniu, bo ten dzień to także tak zwany Dzień Wiślaka, tudzież Dzień Wisły. Święto jednego z najbardziej znanych klubów piłkarskich w Polsce. Dzień powstał z inicjatywy kibica i upamiętnienia powstania klubu w czerwcu 1906 roku. No, wiadomo jednak, kto rządzi w Krakowie.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: No, to na trzy. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

King Gizzard and the Lizard Wizard. To nie jest tak, że Vera wzięła i ucięła ten kawałek. Ten kawałek tak się kończy. Tak panowie sobie stwierdzili, że tak sobie będą grać. No ale co zrobić, takie ich prawo jako artystów, i ci artyści mają prawo także do tego, żeby tworzyć kawałki, które trafiają na listę aferowych nowości. 14 minut do godziny 7. Natalia Marczuk, do ciebie. Tak.

To były raporty pogodowe, ale mi spłonęły. No co zrobić dzisiaj, drodzy słuchacze? Wera, lubisz taką temperaturę, taką wysoką temperaturę powietrza? Tak, lubisz? To dzisiaj się bardzo szeroko uśmiechniesz. 31 stopni, odczuwalna 32 stopnie. Dlaczego? Za co? W tym momencie 20 stopni na termometrach, odczuwalna 20 stopni. Dodam, jest przed 7 rano. Wiatr w porywach do 25 km na godzinę maksymalnie, ale pamiętajcie, że to będzie wiatr, co jak będzie was smagał po twarzy, to od razu będziecie mieli poparzenia 4 stopnia. Tak pi razy oko. Ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali i to ciśnienie będzie was... Wiecie, jak się w szybkowarze jest coś takiego, nie? Że jest wysokie ciśnienie i wysoka temperatura. No to właśnie Poznań to dzisiaj będzie taki szybkowar. I tak będziecie mogli się czuć, jak czaj, który z takiego szybkowaru wylatuje. Chmurki będą, ale te chmurki nic nam dobrego nie przyniosą. 31 stopni. No i deszcz. Deszcz. Deszcz, który spadnie, ale dopiero w okolice godziny 21, ale powiem wam, że jak ten deszcz spadnie, to uważajcie na siebie, bo całkiem możliwe, że to będą naprawdę bardzo mocne, bardzo obfite opady deszczu i teraz już bez beki. Wiatr także wtedy troszeczkę mocniejszy, nawet nie troszeczkę, bo do 50 km na godzinę, ale jeżeli myślicie, że dzisiaj jest najgorzej, nie! Jutro będą 33 stopnie Celsjusza. Wera, przestań się tak uśmiechać. To jest nie fair. Słuchajcie, ja nie chcę nic mówić, ale przed chwilą biegł jakiś hobbit i pytał o drogę do góry przeznaczenia. Taka temperatura dzisiaj będzie w Poznaniu. 8 minut do godziny 7, a my tymczasem płoniemy.

coś mi się wydaje, że Zuza i Vera dzisiaj specjalnie będą mówić, że a nad morzem to u nas jest chłodniej, a nad morzem to u nas tak nie ma. 31 stopni, jutro 33, przygotujcie się naprawdę, albowiem lato przypływa. Nie wiem, czy w Czechosłowacji było takie lato, nie pamiętam takiego lata, a jest lato, jest słońce, jest bardzo gorąco. To śpiewało DC, ale lato przypływa, to utwór Czechosłowacji. Lato przypływa.

0: Dzień dobry pani Zuzanno.
1: Dzień dobry.
0: Czy pani taką temperaturę toleruje, uwielbia, czy hejtuje?
1: Na razie jest chyba jeszcze, powiedzmy, ile teraz jest?
0: 20 stopni.
1: Jest akceptowalnie, natomiast wiem, do jakich temperatur dziś dojdzie i nie jest to akceptowalnie.
0: Czyli tropiki 9.
1: Nie Dobrze. Jeżdżę w ogóle do ciepłych krajów. Nie rozumiem, czemu ludzie tam jeżdżą, szczerze.
0: W sumie masz morze pod domem.
1: No ale to nie są ciepłe kraje. No i właśnie dobrze.
0: No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze także, że zaczynamy spotkania z serwisami informacyjnymi. Na pierwszy w tym momencie zaprosić was mogę o godzinie 6:57.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Wczoraj odbyła się konferencja w sprawie odwołania Jacka Śkowiaka. Zorganizowało ją nieoficjalne zrzeszenie kilku organizacji, mianowicie Socjalnego Kongresu Kobiet, Inicjatywy Pracowniczej, Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom oraz kolektywu Rozbrat, które odpowiedzialne jest za obrzucenie prezydenta miasta tortem. Grupy dążą do zorganizowania referendum.
2: Chcemy głównie, aby dotarło do wszystkich mieszkańców i organizacji, że będziemy chcieli zorganizować wspólny, bardzo szeroki front. Liczymy na to, że będziemy mogli odłożyć różne nasze niesnaski z ostatnich lat na bok, żeby spotkać się razem i porozmawiać o tym, jak możemy zorganizować referendum i odwołać Jacka Jaśkowiaka.
1: Mówiła Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet. W ramach referendum aktywiści chcą odwołać zarówno prezydenta, jak i Radę Miasta. 28 czerwca w rocznicę poznańskich protestów zaplanowano otwarte spotkanie dla wszystkich organizacji, które zamierzają poprzeć inicjatywę. Planowana jest konsolidacja dwóch poznańskich szpitali klinicznych. Mowa o szpitalu uniwersyteckim oraz ginekologiczno-położniczym. Jak przekazuje Głos Wielkopolski, Senat Uniwersytetu Medycznego wydał warunkową zgodę na takie zmiany. Ostateczna decyzja ma zapaść jesienią, a połączenie planowane jest z dniem 1 stycznia przyszłego roku. Ta zmiana ma ułatwić dostęp do konsultacji specjalistycznych i zwiększyć dostępność anestezjologów. Połączenie nie będzie wiązać się ze zmianą lokalizacji lecznic, nie będzie też zwolnień pracowników.
3: Zdrowie pod lupą.
1: Czerwiec miesiącem świadomości lipodemy. To właśnie w tym miesiącu specjaliści i organizacje starają się zwiększyć wiedzę na temat przewlekłej genetycznej choroby podskórnej tkanki tłuszczowej. Ma ona postać obrzęku tłuszczowego, który dotyka głównie kobiet i powoduje ból.
4: Pacjentkom towarzyszy również dyskomfort, uczucie ciężkości, ból, nadwrażliwość na dotyk, tkliwość. Często też występują tendencje do powstawania siniaków, a także oporność tej chorobowo zmienionej tkanki na różne metody odchudzania.
1: Mówiła w studenckim patrolu Aleksandra Sarba z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Lipedema jest często mylona z otyłością lub celulitem, jednak w przeciwieństwie do nich reaguje słabo na dietę i aktywność fizyczną. Chociaż lipedema jest chorobą przewlekłą, odpowiednie postępowanie pozwala znacznie poprawić komfort życia i zmniejszyć obrzęki.
3: Tematy, które nas łączą.
1: W niedzielę poznaniacy i poznanianki pobiegną na cześć poznańskiego czerwca. Bieg upamiętniający strajk generalny poznańskich robotników z 1956 roku odbywa się za tydzień, odbywa się tydzień wcześniej ze względu na natłok zaplanowanych wydarzeń w dzień rocznicy, czyli 28 czerwca.
5: Trasa biegu jest szczególna, ponieważ odbywa się ona w historycznej przestrzeni Cegielskiego. To jest ta trasa, którą robotnicy też opuszczali 28 czerwca zakłady, kiedy wychodzili na ulicę Poznania.
1: Mówi dyrektorka Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 Kinga Przyborowska. Na dzień dzisiejszy zapisało się 1800 zawodników, co stanowi rekord biegu. Maksymalna ilość uczestników wynosi 2000, a zapisy trwają do poniedziałku. Bieg odbywać się będzie na dystansie 5 km i 10 km oraz w formie sztafety pamięci czerwca.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry panu. My jeszcze cały czas nie stopieni. Godzina 7:01.

0: No i pani Zuzanno, to jak tam z tym kalendarzem?
1: No proszę się już mnie nie czepiać.
0: Dobrze, to nie będę się czepiał w takim razie.
1: Dzisiaj trudny poranek był, okej?
0: Okay? No a dlaczego był trudny poranek? Proszę bardzo,
1: chcesz,
0: proszę
1: żebyśmy
0: opowiedzieć.
1: To mówili?
0: Ja nie mam problemu, ja nie mam problemu. Proszę bardzo.
1: No dobrze, źle spałam.
0: A idź pani w ogóle takie tutaj. Ja myślałem, że będzie mięso na antenie rzucone.
1: Że będą dymy.
0: Tak, tak.
1: No to dymy to nie ja.
0: Dobrze, afery za to na antenie. I to wcale nie dlatego, że radio afera, ale o aferach będzie już za momencik, albowiem za momencik będziemy przechodzić do przeglądu prasy. Z Zuzą spotkamy się za 28 minut.
1: Tak, dokładnie.
0: W serwisie komunikacyjnym. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.
0: Życzymy przyjemnej pracy, a wam życzymy teraz przyjemnego słuchania audycji porannej. Kiedy to 19 dnia czerwca mamy Dzień Leniwych Spacerów i Dzień Kibica Wisły Kraków. Najlepszego!

Gazeta Wyborcza, zapraszamy. Na początek właśnie od niej będziemy rozpoczynać. Na początku właśnie od niej będziemy rozpoczynać. Będziemy właśnie od niej rozpoczynać przegląd prasy. Gazeta Wyborcza właśnie. I na pierwszej stronie zdjęcie z Moskwy, bo w Moskwie znów płonie rafineria. W wyniku coraz częstszych ataków ukraińskich częściowo lub w całości zatrzymanych... Jakiej składni oni tutaj używają? W wyniku coraz częstszych ataków ukraińskich częściowo lub w całości zatrzymana jest produkcja w 13 rosyjskich rafineriach. Rosja, która jeszcze niedawno mianowała się energetycznym supermocarstwem, została zmuszona do kupowania benzyny w Azji. To słowa Wacława Radziwinowicza, człowieka, który na Rosji zna się jak mało kto, a zdjęcie faktycznie takie przerażające, no ale jak widać, może to skłoni, jeżeli nie pana Putina, to chociaż jego najbliższe otoczenie, albo mieszkańców Moskwy do tego, żeby zdali sobie sprawę z tego, jakie okropieństwa czyni ich armia w Ukrainie. Gazeta Wyborcza na jedynce także o tym, że wszędzie czuł się outsiderem. Niespełna miesiąc temu na festiwalu filmowym w Cannes odebrał nagrodę dla najlepszego reżysera, Paweł Pawlikowski. Podobnie jak Thomas Mann, przez całe życie szukał swojego miejsca na ziemi. Do kina dotarł okrężną drogą i duży materiał na ten temat na stronie 18 i 19, ale zdecydowanie tematem numeru jest to, że doszło do porozumienia pokojowego nie do końca. Do wstępnych porozumień, które zostały podpisane, Iran ugrał więcej, przetrwał wojnę z najpotężniejszą armią świata, nie zrezygnował z programu nuklearnego, za to pokazał, że w każdej chwili może zatrząść globalnymi rynkami. Choć Donald Trump chwali się, że wygrał wojnę z Iranem, to reżim w Teheranie zyskał najwięcej. Po 4 miesiącach Donald Trump zawarł z Teheranem wstępne porozumienia, z którego jasno wynika, że nic nie ugrał. Ale teraz to mamy w Gazecie Wyborczej, papierowej, którą możecie wziąć do ręki albo wejść na ich stronę i tam zobaczyć jedynkę właśnie dzisiejszego wydania. A z kolei w Rzeczpospolitej informacja dosłownie sprzed 6 minut o tym, że rozmowy Stany Zjednoczone Iran w Szwajcarii zaplanowane na piątek nie odbędą się. No więc co mogę wam powiedzieć, drodzy słuchacze? No, na dwoje babka wróżyła to by było zbyt delikatne określenie, ale to wy już możecie sobie powiedzieć nieco więcej. Jak już wspomniałem nazwę Rzeczpospolitej, to przejdźmy właśnie do tejże gazety. No i tam pytanie, kto zyskał na wojnie? W porozumieniu, które Trump podpisał w Wersalu, jest prawie wszystko, czego chciał Iran. Problem mają za to sojusznicy USA na Bliskim Wschodzie, szczególnie Izrael. Dlaczego? No o tym przeczytacie w Rzeczpospolitej. Tam także o tym, czy przepływanie przez cieśninę Ormuz będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami dla Iranu. No i co z atomem i irańskim programem atomowym? W Rzeczpospolitej na jedynce także, tak jeszcze zerkam, o czym bym wam powiedzieć. O tym, że ukraińskie firmy rosną nad Wisłą. Ukraińscy są najbardziej liczną grupą zagranicznych przedsiębiorców. Dla części z nich Polska stała się już bazą do ekspansji na nowe rynki. No, przepraszam, że tak jakoś dziwnie to powiedziałem. No i sondaż Rzeczpospolitej. Czy pana zdaniem wszyscy kierowcy taksówek, niezależnie od narodowości, powinni mieć zdany również polski egzamin na prawo jazdy? Tak bezwzględnie uważa 84% badanych. W taksówce tylko polskie prawo jazdy. Tragiczny wypadek w Ząbkach spowodowany przez zagranicznego kierowcę taksówki z aplikacji ponownie otworzył dyskusję o bezpieczeństwie na drogach. Jak wynika z sondażu, który wam przedstawiłem, no Polacy zdecydowanie chcieliby, żeby taksówkarze mieli polskie prawo jazdy i więcej nie tylko na temat samego sondażu, ale także na temat kwestii prawnych przeczytacie w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No i tam jeszcze wiele innych informacji. Już odrzucam, bo już widzę takie pseudoreklamy, to zostawiamy na boku takie informacje. Głos Wielkopolski z kolei. No i właśnie, tutaj bardzo ciekawe podejście do tematu. Rząd na chleba. Nie żądamy chleba, tylko rząd na chleba. I to opisane taką dosyć charakterystyczną czcionką, ale nie tą dokładnie, którą znajdziecie na zdjęciach z roku 1956. Dlaczego w taki sposób dziennikarze Głosu Wielkopolskiego podeszli do tematu? A no to dlatego, że postawiono pytanie. Czy najświętsze hasło robotników poznańskiego czerwca jest własnością prywatną? Afera przed dzień obchodów rocznicy. Chociaż dochodów... Ta moja pomyłka chyba mogła być, może się okazać, może nie brzemienna w skutkach, ale profetyczna. Głos Wielkopolski, tam właśnie o tym, jak wygląda sytuacja tego niezwykle ważnego hasła, jeżeli chodzi o jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Poznania. O tym przeczytacie na stronie 10 i 11. Poza tym w Głosie Wielkopolskim także, no właśnie o czym? No rzecz jasna, o prezydencie Jacku Jaśkowiaku obrzuconym tortem. To jest temat, który nie schodzi z pierwszych stron i nie schodzi
No, głos Wielkopolski to się popisał, bo nie schodzi także z pierwszych stron takich pudelkowatych. Przynajmniej głos Wielkopolski zadał pytanie, miał artykuł na swoim, w swoim wydaniu internetowym, artykuł, w którym to opisywano, gdzie został wybrany garnitur Jacka Jaśkowiaka i gdzie się dobrał. I to jest pokaz tego, że coś chyba się popsuło na świecie, wiecie? Coś chyba dziennikarstwo poszło nie w tę stronę, w którą miało pójść. Jeżeli chodzi z kolei o poznański dodatek do Gazety Wyborczej, no to tutaj w końcu możemy coś powiedzieć, ale rzecz jasna również, jak prezydent Poznania przejął narrację po ataku w urzędzie. Tort ze śmietaną i mistrz Muay Thai. Uderzenie tortem w prezydenta Poznania przesłoniło ideę protestu. Dla anarchistów był to żart i forma sprzeciwu, dla polityków akt przemocy i zapowiedź eskalacji, dla policji przestępstwo, a Jacek Jaśkowiak już tutaj czyni pewne porównania do zamordowanego prezydenta Gdańska, pana Adamowicza. I można było się tego spodziewać. Szczerze, jak zobaczyłem ten filmik, to od razu pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie, że w ten sposób będzie tkana narracja przez Urząd Miasta. No i jak widać, rzeczywiście tak to mniej więcej wygląda. Czyn chuligański, mówi policja, a Jaśkowiak twierdzi, że sympatyce lub bojówkarze partii Razem. I chyba troszeczkę ich zrównuje z jakimiś akcjami terrorystycznymi, ale... bojówkarskimi to na pewno. W każdym razie, oczywiście śmiechy, chichy, Jacek Placek, ale no, zdjęcie obiegło nie tylko polskie media. 12 minut po godzinie 7, to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy. My mamy kawkę z Werą już zrobioną, tylko nie mamy jej w rękach, ale Wera sobie przyniosła kawkę. A ja zostałem porzucony. No cóż, no, nie chce mi się więcej. Nie chce mi się więcej, wychodzę, wstaję. Nie wiem, jak sobie poradzicie do 10. Albo może zostanę i pogramy. Bo nie chce mi się więcej, to singiel od Skubasa. Grajmy. Tu Aferanek w Radiu Afera na 98.6.

0: Autopromozja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.00.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
7: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry, ulotki.
9: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Earth has told you that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off.
1: Thundercat i Tame Impala na ficie. No more lies. Możecie mnie nie wyśmiewać, możecie, dziękuję wam bardzo. My nie będziemy się wyśmiewać z nikogo, albowiem 31 stopni to nie jest temperatura do życia, Vera, która cały czas twierdzi, że to jest dobra temperatura. To znaczy, to by była dobra temperatura o 12, a nie o 7 rano. To znaczy 21 stopni, które teraz mamy, a maksymalnie dzisiaj tych stopni będzie 31 i wieczorem burza. I będę to wam mówił do godziny 10, a na 23 minuty po godzinie 7 z kolei przejdziemy do nowości muzycznej. Ta nowość muzyczna podobno to ulubiony utwór naszej dzisiejszej realizatorki. Zachwycona jest utworem Ache od Polki. No to faktycznie taka Polka nam się robi.

Opa! Polki Jaczem, Asze, Ache, przepraszam, nie wiem do końca jak wymówić nazwę tegoż utworu, ale wiem za to jak wypowiedzieć nazwę zespołu, na który was zapraszamy, a raczej na koncert, którego toż zespołu was zapraszamy, A Day to Remember, to oni wystąpią w poniedziałek w klubie B17. Mamy dla was zaproszenia podwójne, drodzy słuchacze, na tenże koncert. Jeżeli chcielibyście zaproszenia zgarnąć, a z A Day to Remember także Madball i Dying Wish, absolutne legendy, będzie się działo. Co jest najlepsze, że Madball supportuje A Day to Remember. To jest niesamowite. No i właśnie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak brzmi takie pop-punkowe granie połączone z metalcorem. Ja wiem, że teraz brzmi jak encyklopedia, jak Wikipedia, ale czasem należy przybliżyć i w taki sposób naszym słuchaczom granie, na które zapraszamy, to wysłajcie SMS-y pod numer 7148, tak? Pod ten numer? Nie pomyliłem się? Nie. 7248. Jednak 7248. Afera kropka... wasze imię i nazwisko i także prosilibyśmy, żebyście do nas napisali, no właśnie, o co zapytamy, jak sobie radzić z upałem? Tak? Tak? Jak sobie radzić z upałem? Można po prostu lubić jak Vera, a można sobie radzić. W jakiś sposób. 7248, koszt wiadomości to 2,46 zł. Day to Remember, a także Madball w klubie B17 już w najbliższy poniedziałek. 7248, koszt wiadomości 2,46 zł. Dobrze, że my mamy klima w tym studiu. Teraz to już jest bardzo, bardzo dobre. A tymczasem do poniedziałku trochę czasu. My wam go będziemy umilać między innymi graniem The Dumplings.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Pogody chyba nie trzeba zapowiadać, ale dla porządku powiedzmy, że na ten moment jest około 19-20 stopni, ale dojdzie dziś do 30 stopni. Zresztą mamy ostrzeżenie przed bardzo wysokimi temperaturami od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zatem chrońcie się dziś od słońca oraz nie dajcie się oślepić na drogach, nie rozpływajcie się. Korków większych na ten moment nie ma, natomiast na pewno przybędą, bo dziś rozpoczyna się Pyrkon. Zatem co w kwestii komunikacji miejskiej i korków? No cóż, to będzie weekend imprez masowych w Poznaniu. Zatem korki będą, ale też będą zmiany w transporcie zbiorowym. Zmiany na liniach 4, 5, 6, 10, 12, 17, 171, 176, 195 i na liniach nocnych. Oprócz tego dziś o godzinie 18 nastąpi zamknięcie ulicy Kraszewskiego. Pomiędzy ulicami Szylinga a Zwierzyniecką wprowadzona zostanie zmiana trasy linii 164 w związku z tym. Jednocześnie kończy się dziś remont nawierzchni na ulicy Starołęckiej, zatem przywrócone zostają trasy linii 123, 158, 194 i 221. Dużo się dzieje. Zaglądajcie koniecznie na strony ZTM i MPK Poznań, bo wszystkich szczegółów Wam nie dam rady tutaj przekazać. No i dzwońcie oczywiście w razie problemów na drogach 61 875 02 13.
0: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: blood.
1: Old Jay na antenie, a tymczasem my na 25 minut, no 25 i pół minuty przed godziną 8 przejdziemy do kalendarium, drodzy słuchacze. No i mamy dzisiaj 19 dzień czerwca. My sobie zerkniemy, co też wydarzyło się tego dnia i mogę wam powiedzieć, że o ile jest to 170 dzień roku, to o tyle w roku 1963, uwaga, rozpoczął się pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Genialna impreza, która już się od tylu lat niesie i polską pieśń do każdego polskiego domu zanosi. Z kolei w roku 1971 otwarto Kołobrzeskie Molo, a w roku 1994 odbyły się wybory samorządowe. Czekajcie, bo widziałem coś o karcie nauczyciela, ale nie, to jednak chodziło o szkołę nauczycielską. I to w Kielcach, więc może nie będziemy szli tą drogą psie Sabo. Zerkamy teraz, w ogóle będzie jeszcze dużo dat, bo ja zapomniałem, że mamy minutowe intro, na które sam się zgodziłem, więc zerkniemy sobie jeszcze do roku 1930. Wtedy to do Gdyni przypłynął zakupiony we Francji, początkowo niemiecki, żaglowiec szkolny Dar Pomorza. No, czy to przypadek, że Dar Pomorza tak naprawdę jest niemiecki? Że symbol polskiego żeglarstwa jest związany z Niemcami? Ja tylko zadaję pytania. W roku 1768 wojska rosyjskie zdobyły bar i nie chodziło wcale o to, że rosyjscy żołnierze weszli i w knajpie wiadomo co później robili, tylko miejscowość Bar, gdzie zresztą została zwołana konfederacja w roku 1768. I to też nie ta konfederacja z panem Mentzenem i Bosakiem, tylko ta konfederacja, która jest uznawana za pierwsze polskie powstanie narodowe, zakończona pierwszym rozbiorem Polski. A jak? Zerkamy do kalendarium muzycznego, drodzy słuchacze, i mamy rok 1972. Dennis Lickshen z formacji Refused, to on świętuje dziś swoje kolejne urodziny. I z tej okazji nieco energii na antenie.

0: Thank you.
1: Autopromocja.
2: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.

0: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.

The Casino i Delta. Pytanie, czy Delta jest ujemna? Delta chyba nie może być ujemna, bo jak jest ujemne, to wtedy nie można dokonywać żadnych tych równań matematycznych, prawda? Tak? Tak? Nie? Nie? Nie można. Dobrze, Delta ujemna, naj. Jak Delta, to tylko, nie wiem, na przykład Nilu, albo Wisły, albo Warty, bo chyba jest też Delta Warty, nie? Jak uchodzi do Odry, tak mi się wydaje. Ja mówię, że nie masz racji. Czyli Delta może być ujemna. Tak? Może być. To, co chodziło z tą ujemną Deltą? I jakby co to 618750213 albo aferanek@afera.com.pl. Dajcie nam znać. Tak samo bardzo dziękujemy jednemu z naszych słuchaczy, który napisał, że mieliśmy błąd ortograficzny w naszej apce. Na szczęście udało się to już chyba poprawić. I chyba teraz być może palnąłem kawę na antenie. Kwadrans do godziny 8. Przejdźmy w takim razie do nowości muzycznej. Wyruszamy teraz nie do Delty, ale ruszamy na Marsa, albowiem to od grupy Szumy tenże singiel sprezentowany na naszej antenie już się rozkręca.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: This is not a love song, jak to śpiewa Till Lindemann, i chyba w wtorek zrobiłem, w poniedziałek dokładnie to samo. Tymczasem my będziemy rozmawiać z kimś innym niż poniedziałek, ale również ze znawcą tematu, człowiekiem, który nie spał całą noc, żebyście wy mogli usłyszeć najświeższe informacje z mundialu. Szymon Kamuda, siema.
2: Hej, siema, dzień dobry.
1: No, słychać lekkie zmęczenie, ale i chyba lekkie podekscytowanie tymi spotkaniami, które od wczoraj.
2: Dokładnie tak, ponieważ był właśnie taki rollercoaster emocjonalny, bo mecze były albo super ciekawe, albo absolutnie nudne. Zaczniemy od tego bardzo nudnego, czyli rozgrywanego na początek o 18:00 Czechy RPA. Dwa zespoły, które bardzo źle zaczęły pierwszą kolejkę, przegrywając swoje mecze. No i tutaj potwierdziły, dlaczego przegrały te mecze, ponieważ w tym spotkaniu nie działo się za dużo. Czesi w 6 minucie ze sprawą Michala Sadilka strzelili gola na 1-0 i potem myśleli, że tak jak Szwajcarzy w pierwszej kolejce dojdą sobie na piechotkę, nie strzelając, nie biegając. To się zemściło, poszła kontra już w ostatnich kilkunastu minutach spotkania, w 80 bodaj pierwszej minucie RPA na bramkę Czechów. Był faul, sfaulowany zawodnik RPA, no i rzut karny pewnie wykorzystany przez Teboho Mokenę, no i 1-1. Bardzo trudna sytuacja dla obu zespołów, ponieważ mają po jednym punkcie w tabeli. Korea punktów 3, Meksyk punktów 6. Pamiętajmy, że teraz jest zmieniona zasada i przy tym samym bilansie punktowym nie liczy się bilans bramek, tylko liczy się starcie bezpośrednie, więc dla nich będzie to bardzo trudne.
1: A jak trzy drużyny będą miały tyle samo punktów, to wtedy mała tabela?
2: To wtedy mała tabela. Kombinujemy jeszcze bardziej niż wcześniej.
1: Cóż zrobić? Czesi będą musieli tak naprawdę liczyć na to, że uda im się wygrać w ostatniej kolejce z Meksykiem.
2: Dokładnie.
1: Żeby móc awansować.
2: Meksyk ma już pewny awans, więc tutaj mogą liczyć na szansę, że wyjdą rezerwowym składem czy coś takiego, ale to zobaczymy.
1: Jednak grają u siebie, nie?
2: No właśnie, to jest, ściany pomagają.
1: Ściany pomagają, to po pierwsze, a po drugie nie można zawieść swoich kibiców. Rozpoczęliśmy drugą kolejkę tak swoją drogą, bo o tym nie powiedzieliśmy, a w sumie od tego powinniśmy zacząć. W kolejnym meczu Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Oj, tam to się działo.
2: Tam to się działo, ale tak naprawdę dopiero od 75 minuty. Tutaj to spotkanie w polskiej telewizji komentował Jacek Laskowski i było tak nudno, że po prostu musiał rzucać żartem za żartami, już też bardzo słusznie.
1: A pan Jacek umie.
2: Dokładnie. Bardzo słusznie stwierdził, że piłka nożna w tym momencie już nie polega na graniu dwóch połów, tylko czterech kwart. I można powiedzieć, że dopiero w tej czwartej kwarcie rozpoczęła się jakakolwiek akcja. Pierwsze te 75 minut Szwajcarzy grali tak jak z Katarem, na stojąco, bez pomysłu, a Bośniacy po prostu byli gorsi piłkarsko. Więc też nie mieli jak ich ugryźć. Ale później, jak już worek z bramkami się otworzył, to najpierw bramka Joana Manzambiego na 1-0, chwilę później świetna akcja sam na sam, jeden z piłkarzy szwajcarskich wycięty kawałek przed szesnastką, czerwona kartka i rzut wolny, czerwona kartka dla Tarika Mucharemowicza z Bośni i Hercegowiny. Wtedy już Bośniacy musieli grać w dziesiątkę i sytuacja była trudna. Na domiar złego Ruben Vargas strzelił gola na 2-0 w 84 minucie, w 90 jeszcze raz Manzambi 3-0, ale Bośniacy stwierdzili, że chociaż honorową strzelą. Po rzucie rożnym, po zamieszaniu w 93 minucie Ermin Mahmić strzelił bramkę honorową, ale na tym strzelanie się nie skończyło, ponieważ jeszcze rzut karny wykorzystany przez Granita Szakę i było 4-1.
1: No w każdym razie bramek w tej ostatniej kwarcie napadało, no ale swoją drogą, skoro jesteśmy gramy w ojczyźnie sportów właśnie, gdzie raczej gra się na kwarty, to nie ma co się dziwić.
2: No dokładnie, w sumie może to dla nich
1: a może normalne. To nawodnienie ostatnie, to takie wiesz, jak z kosmicznego meczu.
2: Czyli to tak bardziej nie, że woda, ale jakiś napój magiczny od Panoramixa, tak?
1: No, ciekawe, gdzie Panoramix właśnie jest i ciekawe, gdzie ci Galowie.
2: Dokładnie.
1: Z kolei przejdziemy teraz do kolejnych spotkań, bo mi tutaj cały czas mnie wyrzucam. No i dużo bramek również w meczu grupy B, gdzie dwie drużyny, dwie reprezentacje krajów na literę K dały popis, albo przynajmniej jedna z nich popis dała.
2: Zdecydowanie. 6-0 Kanadyjczycy pokonali Katar w meczu, który rozgrywał się o północy polskiego czasu, więc jeżeli ktoś stwierdził, że nie idzie spać, to na pewno nie zasnął, bo działo się dużo. Szybkie rozpoczęcie już w 16 minucie Kyle Larin, później 29 minuta Jonathan David. W ogóle on był bardzo mocno krytykowany, bo jest taką największą gwiazdą reprezentacji Kanady, jeżeli chodzi o linię ataku, a w pierwszym meczu nie dał od siebie praktycznie nic. To jest generalnie taka kwestia, jak u nas Lewandowski próbuje coś zrobić, nie udaje mu się, jest później krytykowany we wszystkich mediach, to tutaj z Jonathanem Davidem podobnie.
1: No, a jest to... lagana Davida?
2: W tamtym meczu to tak nie wyglądało, ale zobaczymy, może jeszcze się doczekamy Lagina Davida, ale on tutaj się zrewanżował krytyką, ponieważ w 29 minucie strzelił pierwszą bramkę, w 48 minucie w doliczonym czasie gry pierwszej połowy strzelił drugą bramkę, później jeszcze w doliczonym czasie gry drugiej połowy strzelił trzecią bramkę, więc hat-trickiem odpowiedział na krytykę, ale tutaj ważniejsza sprawa jest taka, że Katar kończył ten mecz w dziewiątkę. W 33 minucie po faulu został wyrzucony z boiska
1: Homam Al-Amin,
2: dokładnie. Amin, najpierw to był w ogóle rzut karny i żółta kartka, ponieważ nie ma podwójnego karania w piłce nożnej, ale później system VAR pokazał, że nie ma faulu w polu karnym, więc zamieniono to na rzut wolny, a skoro nie ma jednej kary, no to musi być druga, więc zamieniono żółtą kartkę na czerwoną. Druga czerwona kartka to 53. minuta dla Asima Madibo i tutaj bardzo brutalny faul. W ogóle nikt nie widział na pierwszy rzut oka, że to był faul, ponieważ to było takie tam zwarcie, po prostu kopnięcie w nogę, zdecydowanie na kartkę, ale to nie było nic poważnego, po prostu sędzia gwiznął, poszedł nawet kawałek dalej, a tu się okazało, że noga złamana, wygięta, w ogóle w pół pojawiły się nosze. Po chwili, po golu Neitana Saliby w 64 minucie też przepiękny gest dla swojego kolegi, dla Ismaela Kone, który właśnie doznał tego złamania. Panowie wzięli jego koszulkę, podnieśli do kamer, do stadionu, żeby po prostu pokazać wsparcie swojemu koledze, bo to jest w ogóle jeden z największych talentów całej kanadyjskiej piłki.
1: Szymon, musimy kończyć i to naprawdę. Meksyk, Korea Południowa 1-0. Szybko, który mecz polecasz na dziś?
2: Na dziś mogę polecić na pewno Brazylia, Haiti. Zobaczymy, czy Brazylijczycy jakkolwiek się rozpędzą, i Turcja, Paragwaj. Dwa największe zawody tak naprawdę pierwszej kolejki.
1: Przynajmniej, jeżeli do tej pory możemy coś takiego powiedzieć. Szymon był naszym był naszym specjalistą.
2: Dziękuję, bardzo miłego dnia życzę.
1: My również życzymy miłego dnia. Jak miły dzień, to dużo energii. Jak dużo energii, to znowu taka piosenka. Wee!

0: Dzień dobry pani Zuzanno.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy pani śledzi wydarzenia mundialowe?
1: Nie.
0: Dobrze. A czy śledzi pani sytuację w poznańskiej policji?
1: No, troszkę może.
0: No bo z tego co wiem, to ważne rocznice.
1: Tak, dokładnie. I okrągła. Będzie
0: okrągła. Dziesiąta? Pięćdziesiąta?
1: Więcej.
0: Pięćset.
1: Kto da więcej? Sto.
0: Sto, sto. No dobrze, no to w takim razie serwis na 102, nawet na 3 minuty przed godziną 8. Musimy ten zegarek naprawić swoją drogą, bo złą godzinę pokazuje, ja się łapię na tym.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Aktywiści będą się bronić przed prawem. Policja postawiła zarzut m.in. o naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego osobom odpowiedzialnym za obrzucenie ciastem prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka. Mowa o mężczyznach z kolektywu Rozbrat. Kamil Siemaszko z tej organizacji tłumaczy jednak, że to nie ich czyn jest problemem w całej sprawie.
2: Prezydent Jaśkowiak jest znany z tego, że nie jest chętny do dialogu z mieszkańcami, unika rozmów z mieszkańcami Ognia, co mogliśmy widzieć chociażby po mieszkańcach osiedla maltańskiego. W momencie, gdyby został przyciśnięty podczas interpelacji poselskiej, to po prostu uciekł z niej. Więc był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób de facto mieszkańcy Poznania mogą się ze prezydentem komunikować.
1: Zarzuty usłyszeli dwaj mężczyźni, jeden w wieku 40, drugi 22 lat. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Inicjatywa pracownicza uruchomiła zbiórkę internetową, której celem jest pokrycie kosztów ich ochrony prawnej. W Poznaniu obchodzono w tym tygodniu stulecie powołania w policji funkcji dzielnicowego. Z tej okazji ruszyła akcja hashtag Znani na Dzielni, w ramach której zostaną upublicznione wizerunki wielkopolskich dzielnicowych wraz z kontaktami do nich. Celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości obywateli na temat tego, do kogo można się zwrócić o pomoc. A rola dzielnicowego jest ważna, mówi przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego, młodszy inspektor Andrzej Szary.
3: Bez względu na to, jaki był to okres w historii Polski, czy przedwojenny, czy w okresie socjalizmu, czy komunizmu, czy obecnie, on był zawsze pozytywny. To jest właśnie, pokazuje, że bez względu na to, jaki jest czas, taki policjant pierwszego kontaktu jest potrzebny i on zawsze będzie pozytywnie postrzegany, ponieważ jego rolą jest prewencja, nie represja.
1: Policjanci przyznają, że funkcja dzielnicowego cieszy się powodzeniem. Kandydaci na nią zgłaszają się na tyle chętnie, że praktycznie nie ma na nią wakatów.
4: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Dziś rozpoczyna się Pyrkon, festiwal fantastyki przyciągnie w najbliższych dniach prawdopodobnie około 65 tysięcy fanów gier, filmów, literatury czy cosplayu, którzy będą mogli korzystać z 22 stref tematycznych do niedzieli. Wiele osób przyjeżdża z tej okazji do Poznania na kilka dni, ale organizatorzy o nich również pomyśleli.
5: Jeszcze istotna rzecz, mamy tak zwany we współpracy z Fundacją Nurt na Strzyżynku jest uruchomiony Pyrkan. Czyli jeśli ktoś chce tani nocleg w klimacie pyrkonowym, to ten Pyrkan jest dostępny od czwartku do poniedziałku, czy na 4 noce można przyjechać, więc staramy się likwidować wszelkie bariery, które stoją na przeszkodzie, żeby w tym festiwalu sympatycznie uczestniczyć i żeby te koszty były rozsądne.
1: Prezes zarządu Stowarzyszenia Klubu Fantastyki Druga Era, Piotr Derkacz, to była osoba, która teraz przemawiała. Na 3 dni festiwalu zaplanowano 2400 punktów programu, w tym ponad 60 koncertów oraz 340 zaproszonych gości. Pełen program oczywiście na stronie pyrkon.pl.
4: Głos natury na 98,6.
1: Na koniec tego serwisu mały zwierzoporadnik z obszaru ala ornitologicznego. Jeśli zauważycie ptaka na ulicy, chodniku czy w parku, nie ingerujcie w jego sytuację od razu, bo może to być niedźwiedzia przysługa z waszej strony. Istotne jest ocenienie, czy ptak jest chory, czy może jest podlotem, czyli młodym ptakiem. W tym drugim przypadku nie wymaga pomocy i dotykania, tym bardziej, że może być niebezpieczny dla człowieka.
6: Pytanie, co to za gatunek i jak go można złapać, żeby sobie ani ptakowi krzywdy nie zrobić, bo to ludzie często zapominają, że no, ptaki po pierwsze się bronią, po drugie mogą być zapasożycone, mogą mieć patogeny, żebyśmy nie zachorowali. To jak w medycynie ludzkiej, pierwsza zasada jest taka, po pierwsze nie szkodzić.
1: Ostrzega profesor Piotr Trejanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeśli zwierzę faktycznie w naszej ocenie potrzebuje pomocy, należy skontaktować się ze służbami miejskimi lub

0: profesjonalnymi ośrodkami rehabilitacji dzikich zwierząt. I w tym serwisie to wszystko. Na kolejny zapraszam przed godziną 9.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Tak sobie pomyślałem o tym dzikim ptactwie i wyszło mi, że ja uciekam przed jednym gatunkiem od 20 lat, przed bocianami.

0: No tak, no tak mi wyszło, że od 20 lat już mi się udaje pomijać te gniazda bociania.
1: Udaje ci się, ale ty tak celowo ich unikasz?
0: No, jednak uważam, że rodzicielstwo powinno być świadome.
1: Ja tam lubię bociany.
0: No dobrze, okej. Okay, no, każdy co tam ten, no. A w ogóle jakie ulubione ptactwo dzikie?
1: Kaczka.
0: Kaczka?
1: Tak.
0: A dlaczego kaczka? Gdybyście musieli zobaczyć, Zuzia się oczy zaświeciły. Od razu zapytamy Werę. Wera, jakie twoje ulubione ptactwo? Napisz nam tutaj, bo na antenę to chyba nie możesz. Uwaga, uwaga. Nie pobije chyba kaczki. I bardzo dobrze, bo Zuza miałaby pretensje wtedy, bo
1: dokładnie.
0: Kaczka jest the best.
1: Nie wolno bić kaczek.
0: Nie. Poza tym, co niektórzy by stwierdzili, przepraszam, to teraz zabrzmi bardzo boomersko, ale no jeszcze jakiś czas temu byłoby to odebrane bardzo politycznie.
1: No to prawda.
0: Ale teraz już nie. To co, Zuza, widzimy się i słyszymy za 55 minut.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, przylecisz, rozumiem.
1: Tak.
0: Razem z kaczką.
1: Albo przyczłapię.
0: Nie wiem, co na to kura nasza, ale bo ona podobno nie jest specjalnie zazdrosna, ale jednak byśmy mogli jej sprawić małą przykrość, gdybyśmy tutaj z taką kwak-kwak-kaczką przybyli. Światowy dzień, przepraszam, nie światowy dzień, dzień leniwych spacerów dziś mamy, a także dzień kibica Wisły Kraków. Przepraszam, mówię to po raz ostatni, bo słyszałem, że już jakieś bojówki chodzą w okolicach Świętego Rocha i mają pretensje, że jednak w Krakowie, każdy to powie, Krakowie rządzi. W Krakowie Romuald, Gerwazy i Protazy, te osoby dziś mają imienina. Jeżeli chodzi o żenujące powiedzenie, no to oczywiście do tych dwóch imion, czyli Gerwazy i Protazy, będziemy się odnosić. Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego. Cudowne, prawda? Ale mamy jeszcze jedno powiedzenie. Uwaga! Idealne do pogody. Na święty Protazy każdy się poparzy.

Set Smiles i Lustro to jest pierwszy singiel, który zapowiada ich album Komercja, który niedługo ma się ukazać, ale wczoraj prapremierowo zagraliśmy singiel, który dzisiaj ma swoją premierę od grupy Set Smiles. Właśnie tenże singiel zatytułowany jest i wam powiem albo nie powiem, nie powiem wam, bo jak chcesz, o, jak chcesz. I będzie od poniedziałku na liście nowości, to już mogę zdradzić, Tymek mi pozwolił, a skoro już mamy 6 minut po godzinie 8, to ja zamykam jadaczkę i przechodzimy do tego punktu programu.

w ogóle jadaczka, jakie to jest piękne słowo, jadaczka, zamykać jadaczkę. My teraz za to będziemy otwierać płytę tygodnia. Kalejdoskop od zespołu Wyjdzie w praniu, kostrzyński zespół, jak to mi tutaj Mikołaj Pluciński podpowiedział, więc ach, a wiadomo, Kostrzyń to stolica polskiej muzyki. Tylko to był kiedyś i ten nad Odrą, a nie ten wielkopolski, chyba że coś się zmieniło. Ostatnie spotkanie, MW. Czy chodzi o jakąś młodzież bardzo polską? Posłuchajmy. Wyjdzie w praniu, Kalejdoskop, nasza płyta tygodnia, czas start.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: W każdy piątek o 22.00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
4: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
5: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
4: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
5: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
4: ciekawe.
5: Pojawisz. Pojawisz się
4: ciekawe.
5: W filmie.
4: Ciekawe!
6: Lecisz tam na dół do popcornu.
4: No dawaj! Afera w kinie!
7: W każdą sobotę o godzinie 18.00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowa.

Już wiem, że to nie jest takie łatwe, żeby poprawić aplikację, ale ze spokojem nasz dział techniczny będzie robił wszystko, żeby to przygotować w odpowiedni sposób. Zabawne jest to, drodzy słuchacze, wy w ogóle kiedyś musicie przyjść do nas do radia, bo u nas szyba jest tak pochylona, tak jak być powinno, ale to powoduje, że ja nie widzę na przykład teraz ludzi, którzy są po drugiej stronie, ja widzę ich zarys, ale nie widzę, co oni... Znaczy, Werę jeszcze widzę, ale Pluta i Huberta już absolutnie nie. Zapraszamy, jeżeli kiedyś byście chcieli przybyć do studia Radia Afera, na przykład z wycieczką zakładową, sądzę, że wszystko jest do zrobienia. Przede wszystkim pamiętajcie, że w styczniu, kiedy jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to wtedy możecie wylicytować możliwość współprowadzenia poranka. No ale my teraz mamy czerwiec, mamy 19 dzień tego jakże pięknego miesiąca, chyba najcudowniejszego miesiąca, chociaż obecnie jest trochę za gorąco, co już zdążyłem ustalić, nie ze wszystkimi. Praca w REM, tak samo jak i temperatura wrze, bo powietrze wrze. I chyba teraz powiedziałem dość źle. Singiel od człowieka.

Praca w Rei, tak samo konkurs jak najbardziej gorący jest na antenie. A Day to Remember to oni w klubie B17. Razem z Medbolem zaprezentują się w klubie B17. Jeszcze raz to powtórzę. My mamy dla was zaproszenia podwójne na tenże poniedziałkowy wykon. 7248 koszt wiadomości, 2,46 zł. A w treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko i jakie macie sposoby na to, żeby poradzić sobie z upałami, bo dzisiaj 31 stopni na termometrach będzie. No, to czekamy na Eski.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Temperatura ma dzisiaj osiągnąć nawet 30 stopni. Na ulicach coraz więcej osób walczy z gorącem, nosząc dodatkowe butelki wody i wiatraczki. Kolejki do budek z lodami stają się coraz dłuższe i nic nie wskazuje na to, że nastąpi jakaś zmiana. Ale wiesz, co jest też gorące? Wydarzenia kulturalne, które zamiast rozpalać twoją skórę, rozpalą twoje serce. Ja jestem Martyna Michna i przedstawię ci, co dzisiaj rozgrzewa poznańskie emocje.
0: Przynęta kulturalna.
2: Czy chcesz może poczuć trochę magii i szaleństwa? Spotkać niesamowite osoby i wejść do świata, z którego być może już nigdy nie będziesz chciał wyjść? Już dzisiaj Poznań zamieni się w stolicę magii i czarodziejstwa, komiksów, gier i niezwykłych przygód. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się pierwszy dzień Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Podczas jego trwania czekać na ciebie będą goście z całego świata. Koncerty, cosplayerzy, turnieje, strefy gier i setki atrakcji dla całych rodzin. Nieważne, czy jesteś fanem smoków, gwiezdnych wojen, anime, planszówek czy literatury fantasy, na Pyrkonie znajdziesz swój świat. Nie czekaj zatem i udaj się już o godzinie 12 na Międzynarodowe Targi Poznańskie i dodaj do swojego życia szczyptę magii. Jeśli jednak ten dzień chcesz spędzić spokojnie i bez ogromnych tłumów, to polecam ci przyjść na Plac Kolegiacki o godzinie 18. Tam rozpocznie się niezwykły spacer, straszne historie, stare miasto. Gdy wieczór otuli Poznań, odkryjesz jego mroczniejsze oblicze, pełne duchów, zjaw, diabłów i legend, które od wieków nie dają mieszkańcom spokoju. Dowiesz się, czy naprawdę są miejsca, których po smroku lepiej unikać i który z poznańskich duchów jest najbardziej prawdziwy. Nie trzeba się zapisywać ani kupować biletów. Wystarczy pojawić się na starcie i zabrać ze sobą odrobinę odwagi. Przyjdź o godzinie 18 na Plac Kolegiacki i wejdź w klimat krętych uliczek Poznania. A jeśli po całym dniu fantastycznych przygód nie masz jeszcze dość emocji, to wieczorem dźwięki instrumentów zaprowadzą cię na rozbrat. Na scenie spotkają się listy, batyskada i widmo jutra. Trzy różne brzmienia i jeden wspólny cel. Stworzyć muzykę, która zostaje z człowiekiem na długo. Dodatkowo koncert zespołu Listy będzie się łączyć z promocją nowo wydanej przez nich płyty Dolecz się. Na tym albumie polska liryka spotyka się z nowoczesnym, alternatywnym brzmieniem i zyskuje zupełnie nowe życie. A to wszystko przy pomocy eterycznych ballad i noise'u. A do tego podczas tego wydarzenia odbędzie się wspólne świętowanie publicznie powszechnych urodzin. Jak to mówią, zawsze jest okazja, by celebrować, a tym bardziej w tak skoczny wieczór. Wbijaj zatem na rozbrat o godzinie 19.30 i zobacz, co polska scena muzyczna ma dzisiaj do zaoferowania.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

i będzie się działo w ten weekend w stolicy Wielkopolski. Marsz Równości, Pyrkon, Świętowianki, wiele innych eventów, ale my jesteśmy od tego, żeby wam przybliżać i te, o których jest troszeczkę ciszej. I dlatego na 20 czerwca, czyli już na najbliższą sobotę, chcielibyśmy was zaprosić do muszli koncertowej w Poznańskim Parku Wilsona, albowiem tam scena będzie wypełniona muzyką Mozarta i Vivaldiego. Proszę bardzo, jak cztery pory roku Vivaldiego, jak to śpiewał Rysiu Rąkowski. Wieczorem otworzą muzobajki, barwne autorskie utwory stworzone specjalnie dla dzieci i młodzieży. I będzie tutaj bardzo różnorodnie, bardzo kreatywnie. I to wszystko od godziny 18. Najpierw muzobajki, później cztery pory roku Antonio Vivaldi, następnie przeboje Mozarta, o 21:30 pokaz tańczących fontan z ogniem. Także zapraszamy, jak widać, drodzy słuchacze, w Poznaniu dla każdego coś miłego i sztuka wysoka u nas nie zeszła do rynsztoka.

0: I uwaga, już za momencik na naszej antenie spotkanie dwóch królowych, albowiem królowa Kinga będzie spotykała się z królową Boną. Królowa Bona przywiozła nam renesans, przywiozła nam ziemniaki, włoszczyznę, przywiozła nam także gdzieś takie doświadczenie, jeżeli chodzi o trucie ludzi. Z kolei królowa Kinga przywiozła nam piękną audycję, na którą zapraszamy już teraz. Swoją drogą to kawka się kończy.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo! Na dworze Zygmunta Starego pojawiła się z rozmachem, niczym burza, zmieniając polską scenę polityczną na wieki. Królowa Bona Sforza d'Aragona, bo o niej mowa, przybyła z Bari w 1518 roku, przynosząc nie tylko bagaż pełen wyszukanych ubrań i ksiąg, ale również mentalność renesansowej Italii, gdzie polityka była sztuką równie finezyjną jak freski Michała Anioła. Bona jak Machiavelli w spódnicy, mówili współcześni. I trudno się z nimi nie zgodzić. Dla niektórych była uosobieniem sprytu i podstępu, dla innych symbolem postępu i nowoczesności. Dla wszystkich jednak wyzwaniem. Wyobraźmy sobie renesansowy dwór. Uczty, muzyka, uczone dysputy. Ale dwór krakowski, do którego Bona wniosła tchnienie Italii, była także areną brutalnych rozgrywek politycznych. I w tej rzeczywistości Bona odnalazła się jak ryba w wodzie. Poślubiła Zygmunta Starego, króla już nie pierwszej młodości, i niemal natychmiast przejęła inicjatywę. Nie była kobietą, która pozwalała, by sprawy toczyły się same. To Bona wprowadziła na polskie ziemię model gospodarki, zwany rolnictwem intensywnym. Kto wie, może gdyby nie ona, Polska nie stałaby się spichlerzem Europy. Włoska królowa była też pionierką w kwestii podatków, co nie zawsze spotykało się z entuzjazmem szlachty. Oprócz rolnictwa, Bona zrewolucjonizowała kuchnię i obyczaje dworskie. Była wielką miłośniczką kuchni. Nie znaczy to jednak, że lubiła dużo jeść. Wręcz przeciwnie. Uważała, że powinno jeść się mało, ale dobrze. Z jej inicjatywy na stołach dworskich pojawiły się takie warzywa jak szpinak, kapusta włoska czy pomidory. Jednak mit o rozpowszechnieniu włoszczyzny jest niestety tylko mitem. Styl żywienia Bony nie przyjął się zupełnie. Dużo lżejsza kuchnia była obiektem żartów dworzan, jakoby u Włochów cienko się jadało. Biesiady polskie polegające na objadaniu się i nadmiernym piciu miały się cały czas dobrze, na co Włosi zresztą nie byli obojętni i twierdzili, że jeden Polak zje za pięciu Włochów. Polska szlachta, przywiązana do swojej wolności i przywilejów, z nieufnością patrzyła na włoską monarchinię. Bona miała wizję silnej monarchii, w której władza królewska odgrywała kluczową rolę. Jej plany centralizacji spotkały się jednak z oporem. Nazwano ją zbyt ambitną, co w ustach krytyków brzmiało niemal jak zarzut kryminalny. Dodatkowo Bona angażowała się w skomplikowane sieci sojuszy, co sprawiało, że zjednywała sobie jednych, a zrażała drugich. Szczególnie pamiętne są jej starcia z Habsburgami, których uważała za największe zagrożenie dla niezależności Polski. Jej nieugięta władza o sukcesję dla syna, Zygmunta Augusta, stała się jednym z najbardziej widowiskowych spektakli politycznych w XVI wieku. Udało jej się osadzić syna na tronie za życia ojca, co było ruchem bezprecedensowym. Ale Bona to nie tylko polityka i gospodarka. To również opowieść o kobiecie, która potrafiła kochać, intrygować i żyć pełnią życia. Jej relacje z Zygmuntem Starym były przedmiotem plotek i spekulacji. Jedni twierdzili, że to Bona trzymała króla w garści, inni widzieli w niej oddaną żonę, która po prostu miała silny charakter. Bona nie stroniła od teatralnych gestów. Kiedy jej wrogowie rzucali oskarżenia, potrafiła stanąć przed Sejmem i publicznie bronić swoich racji, co w tamtych czasach było wydarzeniem niemal bez precedensu. Czy była intrygantką? Niewątpliwie. Ale każda intryga miała swój cel. A tym celem była zawsze korzyść dla dynastii lub państwa. Królowa Bona zginęła na wygnaniu w 1557 roku, otruta przez doradcę w swoim rodzinnym Bari. Do dziś Bona pozostaje postacią kontrowersyjną. Jedni widzą w niej kobietę wyprzedzającą swoje czasy, inni obcą, która nigdy nie zrozumiała polskiej duszy. Ale może właśnie na tym polega jej fenomen. To, jak jej historia wpłynęła na kolejne pokolenia, jest dowodem na to, że nawet najbardziej kontrowersyjni władcy mogą być inspiracją. Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
5: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
6: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
5: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
6: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
5: ciekawe.
6: Pojawisz się
5: ciekawe.
6: W filmie.
5: Ciekawe!
7: Lecisz tam na dół do popcornu!
5: Montowaj! Afera w kinie!
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

No i trochę Kalifornijne, nie? Zawsze mile widziane. Drodzy słuchacze, mamy w tym momencie 19,5 minuty do godziny 9. Słuchacie audycji porannej Radia Afera. Audycji porannej, chociaż kiedy zerkniecie na termometry, to coś wam chyba nie będzie to współgrało z zegarem, albowiem w tym momencie na termometrach już, uwaga, 22,5 stopnia. I będzie tylko goręcej. Wera się cieszy, ja płaczę. Już zapowiedziałem, że dzisiaj do szkoły idę w krótkich spodenkach i wybaczcie wszyscy, ale ja w tym momencie dress code szkolny, nauczycielski muszę mieć, delikatnie mówiąc, w głębokim poważaniu. 31 stopni dzisiaj maksymalnie temperatura odczuwalna, jeszcze wyższa, wieczorem możliwe burze, raczej niemożliwe, ale wręcz pewne i to z bardzo mocnymi opadami deszczu, także uważajcie na siebie. Jeżeli dzisiaj będziecie wychodzić gdziekolwiek, no to może nawet nie parasol, ale sądzę, że jakiś sztormiak by się przydał, albo po prostu zmokniecie i od razu wyschniecie, bo temperatura i tak będzie bardzo wysoka. Jutro maksymalnie 34 stopnie na termometrach, także informacje dobre są takie, że kiedyś to minie. Ten gorąc kiedyś musi minąć, parafrazując klasykę, a jeżeli chodzi o sytuację na poznańskich ulicach, to chyba nie jest najgorzej, chociaż teraz wchodzę na motosygnały Radia Poznań, których to serdecznie pozdrawiamy, bo to są nasi bohaterowie. No i niestety trzeba się przyzwyczaić do utrudnień na węźle Krzesiny. No tak, zapomniałem o tym, bo będzie ruszał remont, ale to dopiero w przyszłym tygodniu, więc uważajcie na siebie na A2. W centrum za dużo utrudnień nie ma, mamy dobrą informację. A jeżeli myśleliście kiedykolwiek o tym, żeby wziąć sobie wolne, albo żeby wziąć pracę zdalną na dziś, to jest właśnie idealny moment. 31 stopni na termometrach. To jest coś, co powoduje, że ja mam ciarki. Tylko to nie są ciarki chłodu, chociaż ich bym bardzo potrzebował.

Po godzinie 9 zapraszamy Was na rozmowę z naszą szefową działu kultury, Michaliną Janas, Misią Janas, która to opowie nam o tym, jak będzie wyglądała aktywność Radia Afera podczas festiwalu Malta. Będzie się działo i to będzie bardzo dużo się działo. Jeżeli chcielibyście szczegóły, to zostańcie z nami i po godzinie 9 na antenie Misia o wszystkim opowie. A jeżeli nie macie czasu albo chcielibyście sobie utrwalić, to zapraszamy na naszą stronę www.afera.com.pl. Tam o wszystkim tym, co będzie się działo pomiędzy 21 a 28 czerwca. Nie tylko jeżeli chodzi o Malta Festival, ale także o co chodzi w związku z tym, że Radio Afera z Festiwalem Malta działa. Działa bardzo mocno, no bo jakże mielibyśmy z Maltą nie działać. W końcu mamy blisko nad Maltę. Rzut beretem. W Malcie chyba się kąpać nie należy. Tak coś mi się wydaje, ale na Maltę należy się wybierać. Także Malta i Afera po godzinie 9. Zanim to nastąpi, jednak na pewno będzie serwis informacyjny, pogadamy trochę o kaczkach, ale także będziemy mieli dla Was ciało elektryczne. To najnowszy singiel od Michała Kisielewskiego i trafił na listę nowości. Wygląda

Przepraszam bardzo, to jeszcze nie ten moment. Musiałem sobie przypomnieć troszeczkę kaczą mowę. Ostatnio w poniedziałek też do kaczek nawiązywaliśmy, prawda, Tymek? W poniedziałek też coś było o kaczkach chyba. Tymczasem okazuje się, że na mundialu, który, przypomnijmy, rozgrywany jest w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, oficjalne maskotki są. Nie, jest to łoś symbolizujący Kanadę, jaguar reprezentujący Meksyk oraz bielik amerykański reprezentujący Stany Zjednoczone. Swoją drogą, Kanadyjczycy i Meksykanie potrafią troszeczkę z jajem podejść, nie? Amerykanie, nie, musi być bielik amerykański. To tak jakby u nas był orzeł biały. A u nas co było maskotką? Nie, u nas było jak z Ukraińcami organizowaliśmy imprezę, to było takie dwie maskotki. No ale dobrze. Okazuje się jednak, że mundial rozgrywany w Ameryce Północnej ma także swoją nieoficjalną maskotkę. Jest nią kaczor Merlin. Kaczor widywany jest w centrum miasta Meksyk. Filmy z nim błyskawicznie zyskały popularność w sieci. Opiekunowie kupili mu taką miniaturową koszulkę reprezentacji Meksyku. Jest genialny. Merlin w ogóle, on zaczarował cały świat. Pytanie, czy ma także takie okrągłe korytko? Albo czy za nim jakiś biega rycerz, a może nawet i więcej rycerzy, którzy są właśnie rycerzami okrągłego korytka. No i my mamy rozmowę z naszym kaczorem i zapytaliśmy kaczora Merlina, kaczorze Merlinie, jak się tobie podoba mundial obecnie? Tutaj prosimy o wyłączenie, prosimy wrócić do naszej rozmowy z kaczką, która została przygotowana. Bo Merlin, o i dobrze. I teraz uwaga, uwaga, panie Merlinie, jak się panu podoba mundial? Ja przetłumaczę, skaczę go na ludzki. Kaczor Merlin powiedział, że bardzo mu się podoba mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale obawia się o tego bielika, orła bielika, czy przypadkiem nie wyrządzi krzywdy innemu ptactwu. Ale drogi Merlinie, jakiej reprezentacji przede wszystkim kibicujesz? Oczywistym jest, że kibicuję reprezentacji Curaçao, tak jak każda osoba, która chociaż troszeczkę interesuje się piłką nożną. I drogi Merlinie, gdybyś mógł zaczarować mundial, to co byś zrobił? Jaką magię byś wprowadził? Przepraszam, bo nie zrozumiałem do końca. Czy mógłbyś troszeczkę wyraźniej? Kaczor Merlin, gdyby mógł zaczarować mundial, to by spowodował, że zagraliby tam Polacy, bo takiego śmiechu żadna inna reprezentacja nie byłaby w stanie spowodować. Dziękujemy bardzo, kaczorze Merlinie. Życzymy tobie magicznych chwil i obyś nie skończył na stole. Bo ten stół może być twoim ostatnim i żebyś nie stał się kaczką łajdaczką. Witam, że...

0: No i oto Zuzanna w studiu, wielka fanka kaczek.
1: Tak?
0: Dzień dobry.
1: Tak.
0: A wiesz, że przed chwileczką mówiliśmy o kaczkach na antenie?
1: No coś tam słyszałam właśnie.
0: No właśnie, i kaczka Merlin to jest taka nieoficjalna kaczka, albo w sumie nawet maskotka mundialu.
1: Aha.
0: Czyli w sumie trochę o mundialu mówimy.
1: No tak właśnie. Mnie podszedłeś.
0: No ale co, że kaczka
1: to
0: zdradziła?
1: Podstęp.
0: Nie, nieprawda, to nie był żaden podstęp.

0: Stary jestem, reklama sprzed ponad 20 lat. 3 minuty do godziny 9, czas na świeżutki serwis informacyjny.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Koleje Wielkopolskie rozbudowują regionalny tabor kolejowy. Przewoźnik zakupi 2 używane spalinowe zespoły trakcyjne z zagwarantowaną opcją rozszerzenia zamówienia o 2 kolejne pojazdy. Inwestycja jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie podróżnych na trasach niezelektryfikowanych, w szczególności z Poznania do Wągrowca i Wolsztyn.
2: Poznań Główny to jest nasze oczko w głowie, jak to zrobić, aby tu przejechać. I będziemy robić wszystko, żeby jak najwięcej pociągów założyć. Więcej taboru, to nie zapomnijmy także, że chcielibyśmy w weekendy pojeździć częściej.
1: Tłumaczy prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski. Zakupione pociągi to trójczłonowy skład wyprodukowany w 2009 roku przez firmę PESA. Przed włączeniem do regularnego kursowania przejdą one gruntowną rewizję oraz proces tak zwanej polonizacji, polegający na dostosowaniu urządzeń pokładowych do krajowych wymogów. Pojazdy mają zostać dostarczone w ciągu 12 miesięcy.
3: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: Rada Powiatu pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za miniony rok. Dochody wyniosły 767 milionów, które przełożyły się na 79 milionów nadwyżki budżetowej. Starosta poznański Jan Grabowski uważa to za powód do dumy.
4: Podsumowaliśmy wykonanie roku 25. To podsumuję, jak ten budżet został wykonany. Ocena pracy zarządu to także jest ocena pracy naszych pracowników i w starostwie, i w tych naszych jednostkach.
1: Jeśli chodzi o wydatki, najwięcej, bo ponad 220 milionów złotych wydano w 2025 roku na drogi, m.in. na budowę obwodnicy Swarzędza. 192 miliony powiat wydał na edukację, 93 na politykę społeczną i ochronę zdrowia, 8 na bezpieczeństwo, nieco ponad 2 miliony na ochronę środowiska. W Poznaniu odsłonięto kolejny mural w ramach kampanii Bohater On. W ramach ogólnopolskiego konkursu Muralowe Panny w przestrzeniach miejskich pojawi się 5 zwycięskich malowideł upamiętniających uczestniczki Powstania Warszawskiego.
5: W natłoku informacji często karty historii pomijają dokonania kobiet, często pomijany temat przemocy wobec kobiet w czasie konfliktów zbrojnych. Ten temat w ogóle nie pojawia się w podręcznikach do historii, a często polami bite były również ciała kobiet i o tym nie należy zapominać.
1: Mówi organizatorka kampanii Bohater On, Agnieszka Łesiuk-Krajewska. Praca namalowana na ścianie Szkoły Podstawowej nr 57 imienia Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu została zaprojektowana przez szóstoklasistkę Polę Kasińską. Autorka zestawiła bohaterki Powstania Wielkopolskiego i Powstania Warszawskiego, podkreślając wspólne wartości, które je łączyły. Odwagę, poświęcenie oraz gotowość do działania na rzecz wolności.
3: Zaglądamy do zoo.
1: Ostatnio miały miejsce liczne narodziny w ogrodzie zoologicznym. Na świat przyszło 7 miotów chomika europejskiego. Młodych ma być ponad 20, a 8 miot jest w drodze. Skąd szczególny entuzjazm opiekunów zoo w tej kwestii?
6: Jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem według IUCN, czyli Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. A to oznacza, że jego liczebność jest niska i na dodatek przez cały czas odnotowujemy trend spadkowy tej liczebności, a więc chomików po prostu jest z roku na rok coraz mniej.
1: Informuje Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Chomik europejski to nie jest ten chomik, którego znamy z własnych domów, a szansa zobaczenia go jest dosyć niska. Zoo hoduje ten gatunek zachowawczo, to znaczy chroni go przed wyginięciem, nie udostępniając przy tym wybiegów do zwiedzania. Póki co więc chomik europejski rozmnaża się w European Hamster Breeding Center. I w tym serwisie to wszystko, a na ostatni zapraszam o 9.57.
7: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Wągrowiec, wągrowiec. Chcesz chomika? To powiedz.

0: ty miałaś chomika?
1: Nie, ja nie miałam.
0: Naprawdę? A miałaś kaczkę?
1: No też właśnie.
0: A bociana miałaś?
1: Wiesz co, miałam jaskółki.
0: Jaskółki?
1: I gołębie.
0: Czekaj. Gołębie jestem w stanie zrozumieć, ale ty jesteś z Trójmiasta, nie ze Śląska. A to no na Śląsku jest. Się gołębie hoduje.
1: Wiesz co, te gołębie się same zahodowały na naszym balkonie. I było to zresztą bardzo traumatyczne przeżycie. Tak sobie rok z nimi mieszkaliśmy i wiele młodych się przewinęło przez to gniazdo i zostało z jakiegoś powodu eksterminowanych.
0: Nie... Naprawdę musiałaś użyć tego słowa?
1: No niestety.
0: Eksterminacja gołębi?
1: Sroka bardzo chętnie

0: oglądała do tego gniazda.
1: Czyli te gołębie nie wypadły sroce spod ogona.
0: W każdym razie już tego gniazda tam nie ma, a jeśli chodzi o jaskółki, no to tak, kiedyś znaleźliśmy dwie młode jaskółki, bo ktoś kiedyś zrzucił ich gniazdo, najpierw jedną, potem drugą, no i tak przez jakiś czas się nimi zajmowaliśmy.
1: Czy wy mieliście zoo własne w takim razie?
0: No nie mieliśmy za to 50 chomików, które zdychają.
1: Vera za to pyta ciebie o mewy. Czy miałaś?
0: Mewy? Oj nie, mew nie mogę mieć, one są niebezpieczne. W sensie,
1: naprawdę?
0: No mewy są super, ale one potrafią zjeść małego psa, w sensie ja się do mew nie zbliżam, uwielbiam je, bo są z nadmorza, ale zresztą przyleciały za mną tu do Poznania, one latają nad starym zoo, więc jak ja idę gdzieś, to one latają, kiedy ja czekam na tramwaj.
1: Czy sugerujesz, że taka mewa, jeżeli porwie takiego małego pieska, to będzie mefedron?
0: No możliwe, tak. Albo mewomik, jak porwie chomika.
1: To jest ten trop, którym powinniśmy zmierzać, albo za którym powinniśmy podążać. Dziękujemy bardzo. Już za niedługo kolejne spotkanie z Zuzą, a dokładnie za 54 minuty, albowiem za tyle minut będziemy mieli na antenie ostatni serwis informacyjny. Zdecydowanie mniej czasu pozostało nam do spotkania z Misią Janas, szefową działu kultury, która opowie nam na antenie o tym, jak będzie wyglądała aktywność Radia Afera podczas Festiwalu Malta, który już za momencik się rozpoczyna. Teraz jednak zanim Misia na antenie, to Dziwna Wiosna i bardzo długo wyczekiwany utwór, idealny pod tę pogodę. Płonę, płonę, płonę.

0: Absolutna legenda Poznania, czyli Festiwal Malta, rozpoczyna się już za moment w stolicy Wielkopolski. Będzie bardzo dużo się działo. Niezwykle bogaty program, ale także i w tym programie będzie można znaleźć nas, czyli Radio Afera. I na temat tego, jak będzie wyglądała aktywność naszego radia podczas Festiwalu Malta, porozmawiamy z szefową działu kultury naszego radia, czyli z Michaliną Janas. Halo, halo, dzień dobry, Misiu.
1: Hej, cześć, dzięki za zaproszenie.
0: To my dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Jak widać, w końcu jest poranek z kulturą. W końcu nadszedł ten moment, kiedy możemy to powiedzieć głośno i wyraźnie. No ale przejdźmy do tego, co będzie się działo podczas Festiwalu Malta i gdzie będzie można nas zobaczyć, usłyszeć i jak to wszystko będzie się łączyło w całość.
1: No to zaczynamy od niedzieli, bo w niedzielę będzie wielki koncert otwarcia nad Jeziorem Maltańskim. No i my też tam się pojawimy. Od godziny 17 do godziny 19 będziemy wam właśnie relacjonować trochę próby generalnej tego koncertu, ale też już wtedy zaczniemy rozmowy z artystami, twórcami i twórczyniami tego, co będziemy mogli zobaczyć w nadchodzącym tygodniu, bo program jest naprawdę bardzo, bardzo obszerny i jest po prostu o czym gadać. Jest tyle do gadania, że to nie będzie jedyna transmisja na żywo, jaką odbędziemy w ramach tegorocznej Malty, bo pojawimy się też w centrum festiwalowym we wtorek i w czwartek od godziny 18 do godziny 20. No i tam już będzie po prostu full Malta Team, czyli po prostu gadamy o tym, co się już działo, relacjonujemy rzeczy, ale też zapowiadamy. Także tam na pewno będzie bardzo dynamicznie i będzie dużo, dużo ciekawych rozmów.
0: Będziemy, no właśnie, bo o te rozmowy chciałem zapytać, bo to, że nasi dziennikarze, nasi reporterzy będą relacjonować i zapowiadać, no to chyba również i pojawią się głosy tych, którzy festiwal tworzą, ale chyba również podczas niego występują.
1: Tak, dokładnie. Jeszcze konkretnego line-upu naszych rozmów nie chcę zdradzać, ale w tym roku naprawdę jest dużo takich kolaboracji maltowych, w ramach których na przykład jakaś polska artystka albo polski artysta wchodzi właśnie we współpracę z kimś z zagranicy i takim przykładem na przykład jest opera L'Amour de la Mer i to jest Coco Rosie. Czyli taki francuski duet razem z Justyną Wasilewską. No jeszcze oczywiście mamy na przykład ogromne wydarzenie, o którym jest bardzo głośno medialnie już od dłuższego czasu, czyli właśnie Magdalena Cerecka i jej performance The Second Woman, który trwać będzie aż 24 godziny. No naprawdę jest tego bardzo dużo. Między innymi też Ewa Dziarnowska będzie występować, która jest tutaj naszą lokalną dziewczyną, jest poznanianką, ale już od kilku lat po prostu zwiedza cały świat ze swoimi performance'ami, które głównie opierają się na ruchu, bardziej niż na słowie, na ruchu, na tańcu i ona też w niedzielę, nie w tą niedzielę, tylko następną niedzielę, ostatnią niedzielę Malty zaprezentuje właśnie swój performance aż 3-godzinny, This Resting Patience, który po prostu zwiedził chyba cały świat i był na największych, najważniejszych festiwalach sztuki współczesnego performance'u, no a teraz mamy okazję go zobaczyć tutaj u nas.
0: No i jak z tym studiem festiwalowym, bo takowe, z tego co widzę, to również na antenie będzie tak, że po poranku to nie będzie już muzyka, tylko będzie kultura w przyszłym tygodniu.
1: Tak, dział kultury no totalnie przejmie ten przyszły tydzień, jeżeli chodzi o... Nareszcie jest ta przestrzeń. W końcu przejmiemy te poranki. No i tutaj z kolei bardziej podczas studia maltańskiego, które będzie od poniedziałku do niedzieli, od poniedziałku do piątku będzie od godziny 10:05, a w weekend będzie od godziny 8:00. No i tutaj codziennie przez godzinę jest bardziej szansa na to, żeby właśnie reporterzy i reporterki z działu kultury mogli się podzielić swoimi wrażeniami z tego, co widzieli dnia poprzedniego, ale też oczywiście będziemy dla was wybierać nasze polecajki, które po prostu uważamy, że warto zobaczyć danego dnia, kiedy będziemy występować na antenie. No i tutaj też będzie, wiadomo, prezentacja dźwięków, które zbierzemy. Mamy zamiar rozmawiać nie tylko z artystami w plenerze i zbierać te dźwięki od nich, ale też chcemy bardzo usłyszeć to, jakie wrażenia mają poznaniacy i poznanianki. Czyli będziemy też robić ankiety, będziemy się tym dzielić na antenie. Także to będzie totalnie po prostu... No taki review, powiedzmy, tego, co się dzieje aktualnie podczas Malty, co się będzie dziać aktualnie podczas Malty.
0: Szczegóły oczywiście znajdziecie na naszej stronie afera.com.pl, a naszych dziennikarzy, reporterów, dziennikarki i reporterki znajdziecie na mieście, bo Malta Festiwal dzieje się w mieście i to jest niezwykle ważne, bo był taki moment, kiedy to się troszeczkę zmieniło, teraz to jakby znowu jest otwarcie w kierunku Poznaniak i Poznaniaków. No ale czym jest, Michalina, twoim zdaniem dziś Festiwal Malta dla Poznania?
1: Ja myślę, że Festiwal Malta dzisiaj dla Poznania jest no, taką ogromną gratką i ogromną szansą kulturalną dla naszego miasta, ponieważ no, Malta prezentuje taki program, który jest międzynarodowy. Dlatego bardzo dużo osób z całej Polski, ale też z Europy zjeżdża się do nas, do Poznania na ten czas. No i też po prostu jesteśmy, gościmy, tak, tych ludzi z zagranicy i pokazujemy, że Polsce też zależy na tym, żeby być w tym takim dialogu dotyczącym tego, jak wygląda współczesny teatr, bo on ma mnóstwo odsłon i oczywiście to, co możemy zobaczyć lokalnie u nas w, powiedzmy, tych największych miastach Polski, jest też bardzo dobre i świetne. Ale jednak, kiedy mamy po prostu ten dostęp do tych międzynarodowych produkcji, to możemy naprawdę zobaczyć, jak to kiedyś też by mogło u nas wyglądać w Polsce. Bo tak ogromne produkcje, na przykład ja tutaj myślę o no właśnie tej operze z Cocorosie, albo na przykład o Tiago Rodriguezie z Dystansem, to naprawdę są tak ogromne produkcje, których jeszcze Polska nie realizowała takich rzeczy. No ale tak jak mówię, Malta jest świetnym miejscem, żeby zainspirować takimi formami i żebyśmy po prostu też za kilka lat, może kilkanaście, nie wiem, zobaczymy jak nam pójdzie, żebyśmy też mogli po prostu być w tym takim międzynarodowym dialogu dotyczącym tego, jaką przyszłość ma po prostu teatr i performance w Europie, na świecie.
0: Misia, już wymieniłaś kilka punktów programu, na które warto zwrócić uwagę i gdzieś tam wybierać się, jeżeli chcecie brać udział w Festiwalu Malta. Nie ma chyba lepszej osoby do zadania tego pytania, do skierowania tego pytania niż ty, żebyś jeszcze kilka polecajek takich od siebie naszym słuchaczom podała teraz na antenie.
1: No, tego jest bardzo dużo, ale myślę, że mogę się ograniczyć do takich moich totalnych topowych po prostu wyborów. No, na pewno właśnie ten Tiago Rodriguez, o którym wspomniałam. Mhm. To jest portugalski reżyser, który wystawia spektakl, który właśnie jest... który jest oparty o taką obrotową scenę. No i spektakl sam opowiada o relacji matki, znaczy ojca i córki. I dzieje się on po katastrofie klimatycznej. I ten ojciec i ta córka zostają rozdzieleni, ponieważ córka zostaje wysłana na Marsa, a ojciec zostaje na Ziemi. No i ta obrotowa scena też powoduje to, że my podczas oglądania tego spektaklu mamy szansę zobaczyć bardzo... tą relację pod bardzo różnymi kątami. No i też tutaj sam Diego Rodriguez ma taki styl bardzo poetycki, to też mi po prostu osobiście pasuje, ale myślę, że ten temat tej relacji właśnie ojcowskiej z właśnie jego córką, myślę, że to jest coś, co mnie bardzo interesuje i co bardzo polecam i myślę, że to będzie coś, na co najbardziej czekam teatralnie. A jeżeli chodzi o muzykę, bo Malta też co roku prezentuje naprawdę ciekawy line-up muzyczny, to myślę, że najbardziej czekam na po prostu The Blessed Madonna, bo już kiedy w ogóle informacja o tym, że ona wystąpi, wypłynęła, to wszyscy moi znajomi właśnie już powiedzieli po prostu, że totalnie na to idą. No i The Blessed Madonna to jest no, ikona tak naprawdę sceny klubowej i to jest osoba, która między innymi no, stworzyła to, co dzieje się teraz, czyli fakt tego, że my po prostu słyszymy najczęściej na DJ setach bardzo różne gatunki muzyczne, które są zmiksowane, które się przeplatają. No i właśnie The Blessed Madonna jest jedną z tych osób, która jako pierwsza to robiła i która to rozpowszechniła. No i tam wiadomo, The Blessed Madonna jest też producentką muzyczną, współpracowała między innymi z Dua Lipą i z Frankiem Again. Także mam nadzieję, że ten jej DJ set, jej koncert będzie po prostu pełen jakichś popowych hitów, ale też jakiegoś funk disco, jakieś też pomieszane z techno, także bardzo, bardzo na to czekam.
0: I teraz mieliście, drodzy słuchacze, małą zapowiedź tego, co będziecie mogli usłyszeć w przyszłym tygodniu na antenie Radia Afera, kiedy to i studio festiwalowe, i będzie pełno polecajek, zapowiedzi i wszystkiego, co możliwe, a wszystko przygotowane przez dział kultury Radia Afera. Chylimy czoła, a szefowa tegoż działu, Michalina Janas, była naszą gościnią. Dzięki wielkie, Misia, i powodzenia dzisiaj. I nie tylko
1: dzięki.
0: Dzisiaj.
1: Dzięki. Mega dziękuję i do zobaczenia na Malcie, mam nadzieję.
0: Do zobaczenia na Malcie bez dwóch zdań, bo każdy po zdaniach coś mi się wydaje, że na Maltę się w jakiś sposób wybiera, żeby celebrować swoje uczestnictwo w tym jakże ważnym festiwalu. Być może co niektórzy wybiorą się na koncert, który to jest wielkim powrotem. Bejrut po 19 latach w Poznaniu. I znowu na festiwalu Malta. I także na antenie Radia Afera.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20. Paperback
4: Writer. Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

tobą zawsze w domku z sauną. To Nuance, a tymczasem nie szkoda nam kolejnych elementów muzycznych, które będziemy wam prezentować. Nie szkoda, albowiem no po prostu to są dobre fragmenty. To jest dobra muzyka. To jest Olka. To jest Nie Szkoda. Nie Szkoda to nazwa jej singla. Olka to artystka. No i na 25 minut po godzinie 9, nieco później niż zwykle faktycznie, zaprezentujemy wam tenże utwór z listy aferowych nowości.

Nie szkoda Jolka, 28 minut po godzinie 9. Już za chwileczkę będziemy mieli dla was angielskie śniadanie. My najpierw odezwę się do naszej słuchaczki Marty, która wybiera się do Wągrowca do pracy i hasło Wągrowiec, Wągrowiec, też chomika, to powiedz, bardzo chętnie sprzeda w tymże mieście i nawet z wielką satysfakcją dorobi, tak samo jak z wielką, swoją drogą pozdrów Wągrowiec, dawno mnie nie było tam, a tymczasem my zerkamy jeszcze raz do naszego worka z nagrodami, a tam zaproszenie na poniedziałkowy koncert A Day to Remember, a także razem z nimi legendarnym Madball, jeżeli chcielibyście jednych i drugich zobaczyć i usłyszeć w klubie B17 w najbliższy poniedziałek, razem z osobą towarzyszącą, to ślicie SMS-y 7248, afera, wasze imię i nazwisko, a także napiszcie nam, jakie wy macie sposoby na poradzenie sobie z upałami. Dlaczego? Albowiem dzisiaj 31 stopni, jutro 33 stopnie, ale najgoręcej i tak to będzie, drodzy słuchacze, w poniedziałek w B17. Koszt wiadomości 2,46 zł i ja sądzę, że A Day to Remember, to my sobie teraz zagrajmy, a później już będziemy pałaszować angielskie śniadanie.

0: That's the Kinks. And as we kink our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
3: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
2: Tak.
3: A jaka pana interesuje formuła?
2: Zapowiedzi i relacje?
3: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
2: Halo, słucham.
3: Z wizją czy bez?
2: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
4: Już od 22 czerwca, od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
5: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe.
6: O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
7: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.00.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

Jak to ktoś kiedyś powiedział, wszystko w muzyce wymyślili Beatlesi, ale później przyszli Clash i stwierdzili, że jeszcze można troszeczkę zamieszać. Rock the Casbah na antenie Radia Afera. 13 minut do godziny 10. 13 minut jeszcze macie, ażeby wziąć udział w naszym konkursie do wygrania wejściówki na poniedziałkowy koncert Day to Remember, a także Madballa, legendarnego Madballa i chyba równie, może nie równie legendarnego, ale bardzo znanego obecnie zespołu gdzieś tam graniczącego, grającego muzykę z pogranicza metalcore'u i takiego pop-punkowego kalifornijskiego punk rocka. Jeżeli chcielibyście ich usłyszeć na żywo, razem z osobą towarzyszącą, bo wejściówka jest podwójna, ślijcie smsy pod 7248, w treści pisujcie afera, wasze imię i nazwisko, a także jakie wy macie sposoby na upały, które, no, prawdziwe tropikalne upały przybyły do Poznania i będą one jeszcze większe, także jeżeli nie usłyszycie mnie w przyszłym tygodniu, to znaczy, że spłonąłem. Chociaż jak to Frontside śpiewa, moja deklaracja płonie, to ja powiem, że moje ciało płonie, a Day to Remember i Madball w najbliższy poniedziałek w klubie B17. Koszt wiadomości 2,46 zł, a z kolei teraz na antenie Kurkus. No to, droga pani, proszę bardzo, proszę grać.

Malta Festiwal startuje już za niedługo. Michalina Janas, szefowa działu kultury, była naszą gościnią, która opowiedziała o tym, co będzie się działo z perspektywy słuchacza Radia Afera, albowiem aż trzykrotnie będziemy gościli na terenie Festiwalu Maltańskiego. Będziemy 21 czerwca, będziemy 23 czerwca i uwaga, 25 czerwca w centrum festiwalowym będziemy razem z wami 23 i 25 od godziny 18 do 20, a od 17 do 19 21 nad Jeziorem Maltańskim. My będziemy relacjonować próby z koncertu otwarcia i dużo mówić o tym, co będzie się działo w Poznaniu, a będzie działo się bardzo dużo. Na dodatek jeszcze dorzucamy nasze maltańskie studio festiwalowe, które będziecie mogli usłyszeć po poranku, od poniedziałku do piątku po godzinie 10, a także w sobotę i w niedzielę po godzinie 8. Także zapraszamy, będzie się działo i to będzie się bardzo dużo działo. W ogóle w Poznaniu dużo się dzieje. Chociaż jak to niektórzy mówią, tu nic się nie dzieje. Tu nie ma gdzie iść i czego słuchać. No i oni chyba jednak troszeczkę się mylą.

0: No dobra, to jakie są te sposoby na radzenie sobie z gorącem?
1: Zamienić się w kaczkę, bo kaczka dużo czasu spędza w wodzie.
0: Okej, ale kaczka nie tonie.
1: No i co?
0: No i nie może się, zanurzyć cała? Może.
1: No one tak, jak szukają jedzonka, to tak robią tym dzióbkiem w dół. Nie no, na
0: I
1: pewno mogą.
0: Im wystają.
1: Tak.
0: Pozdrawiamy naszego szefa działu marketingu, Bartka Masenowaka, który ma cały zestaw zdjęć kaczych kuprów w swoim telefonie. Za chwilę powinien się pojawić. Nasza realizatorka, dziwnie nas spojrzała, Vera, na hasło kacze kupry. Kaczy kupry w ogóle, to brzmi jak miejscowość na Podkarpaciu. Dobrze, dziękujemy pięknie, serwis

0: publicznej, bo tak należy to kwalifikować, to jest absolutnie niedopuszczalne w demokracji. Chciałbym, żeby demokracja funkcjonowała na zasadzie jednak wymiany poglądów i w jakiś sposób wzajemnego przekonywania się lub też korzystania z instytucji chociażby wymiaru sprawiedliwości.
1: Polityk uważa, że można by przemyśleć wprowadzenie zabezpieczeń na czas sesji w urzędach. Aktywiści, którzy dokonali ataku, sądzą jednak, że ich czyn rozpatrywany w kategoriach przemocy jest niczym wobec przemocy ekonomicznej i symbolicznej prezydenta miasta, który nie troszczy się o niezamożnych.
2: O tym mówią lekarze.
1: Poznań będzie refundował szczepienia przeciwko RSV. Wirus ten jest szczególnie niebezpieczny dla seniorów. Powikłania wywołanych przez niego infekcji dolnych dróg oddechowych mogą przerodzić się w ostre zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc lub nasilenie istniejących już schorzeń, np. astmy czy niewydolności serca. Szczepienia, które są jedyną metodą ochrony przed zakażeniem, NFZ zapewnia osobom po 65 roku życia. Jednak osoby w wieku od 60 do 64 lat, które według zaleceń powinny również taką szczepionkę uzyskać, mogą ją otrzymać tylko przy pokryciu połowy kosztów z własnych środków. Radni stolicy Wielkopolski podjęli decyzję o stworzeniu nowego programu profilaktycznego, w ramach którego właśnie ta połowiczna kwota będzie pokrywana. Placówki medyczne świadczące usługę zostaną wyłonione na drodze konkursu. Adresatami programu są osoby rozliczające podatki w Poznaniu.
2: Przystanek Informacja.
1: Na Maltę wraca najstarszy czynny parowóz w Polsce. Od tego weekendu z powrotem będzie można jeździć Borsigiem BN2T, berlińską maszyną z 1925 roku. Z okazji powrotu parowozu na trasę Maltanki ogłoszono dni pary.
3: 20 i 21 czerwca kursy na Maltance, jak co weekend, odbywać się będą co 30 minut od godziny 10 do 18. Planowe odjazdy parowozu ze stacji Maltanka o pełnych godzinach, natomiast ze stacji Zwierzyniec pół godziny później.
1: Mówi rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Przez dwa lata Borsig BN2T nie kursował z powodu koniecznych napraw. Rewizję wewnętrzną kotła wykonuje się co 6 lat, ale ponieważ parowóz Maltanki to unikat, niektóre potrzebne części trzeba było wykonać na zamówienie. Dąb Krzysztof ma szansę zostać drzewem roku. Poznański kandydat do tego tytułu na początku bieżącego tygodnia miał ponad 1000 głosów zdobytych w ramach internetowego głosowania, ale to nie koniec, bo konkurs trwa do końca miesiąca. Dlaczego warto głosować akurat na Krzysztofa?
4: Dąb Krzysztof to nie tylko drzewo. To prawdziwy strażnik historii. Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i nie uległ żadnym klęskom żywiołowym. Wiek drzewa szacowany jest na 250-300 lat.
1: Mówi Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Drzewo nosi miano Króla Wildy, natomiast Krzysztofem zostało nazwane przez artystkę Annę Siwczyk, zaangażowaną w rewaloryzację placu, na którym rośnie dąb. I to był ostatni serwis podczas tego aferanka. Zapraszam oczywiście na popołudniowe wydanie, a my słyszymy się w serwisach porannych za tydzień.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.

0: Dzień dobry, cześć i czołem, jestem Wesoły Romek, a co z tym Krzysztofem, tak swoją drogą?
1: A Tomek?
0: Krzysztof, dąb Krzysztof, król Wildy, kto by się spodziewał? No, tak. Muszę przyznać, że przeżył obie wojny światowe i powstanie wielkopolskie.
1: Czy w poznańskich mindsetach zdetronizuje Bartka? Bo zawsze jak się mówi dąb, to zawsze się mówi o dębie Bartku i tak każdy go kojarzy, nie?
0: No ale bo Bartek jest podpoznański, nie?
1: No,
0: to jednak Bartek już dawno wyjechał. Zjawisko suburbanizacji, tak, wśród drzew już dawno nastąpiło, jak widać.
1: Może przyszłe rządy Krzysia.
0: Krzysia?
1: Krzysia.
0: Krzyś, dąb Krzyż. Krzyś.
1: Dąb Krzyż. Oj, oj.
0: Może, może dąb Krzysztof kiedyś zostanie krzyżem.
1: Nie.
0: No ale dąb,
1: nie.
0: Wiesz, jak nie wiesz? Wiesz, w jaką stronę to pójdzie?
1: Wiem, że nic nie wiem.
0: To dużo wiedzieć, bardzo dużo. Dziękuję bardzo, pani Zuzanno Pobłocka-Bulczak. Dobrze powiedziałem?
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak.
0: Dobrze powiedziałem.
1: Tak,
0: dobrze.
1: Tak.
0: Przepraszam, bo ja zawsze. Ja aż zacząłem tak rękoma teraz wywijać, bo zacząłem się stresować. Jak są nazwiska dwuczłonowe, to ja mam zawsze taki lekki stresik.
1: Spoko, ja dopiero od roku mam.

0: Też się uczę dopiero.
1: O, dobrze, to teraz mi się lepiej zrobiło na sercu. Wera Leduchowska była odpowiedzialna z kolei za realizację. Ja, czyli Edgar, miałem wielką przyjemność od godziny 6:30 bycie razem z wami. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Tak? W przyszłym tygodniu do usłyszenia?
0: Tak.
1: W przyszłym tygodniu do zobaczenia? Wera jeszcze nie wie, Zuza powiedziała, że tak. Dziękujemy wam pięknie. Dobrze, jeszcze szybciutko rozwiązujemy konkurs. Do wygrania były wejściówki na poniedziałkowy koncert A Day to Remember oraz Madballa w klubie B17. I wejściówkę podwójną zgarnia, czyli co, w końcu z tym koncertem, tak?
0: Tak?
1: Zuza? No nie wiem, no ty miałaś podjąć decyzję.
0: Jezu, to jest trudne.
1: No wiem o tym, wiem, dlatego ciebie poprosiłem.
0: No dobrze, może być z koncertem.
1: Dobrze, no to wygrywa w takim razie Klaudia, która do nas napisała, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z upałem jest wybranie się na porządny koncert. Skakujesz w pogo, ba, a nawet moszpit i wtedy nawet wysokie temperatury na dworze są ostatnią rzeczą, o której się myśli. Pozdro. No i tak to właśnie wygląda. Klaudia, zaraz do ciebie napiszemy eskę. Wybierasz się wraz z osobą towarzyszącą na koncert A Day to Remember oraz Madballa w klubie B17 w poniedziałek, a my na sam koniec jeszcze zerkniemy sobie do kalendarium. Czy będą kaczki? Czy będą kaczki w kalendarium? Jak sądzisz?
0: No, poproszę.
1: No, a jednak nie tym razem.
0: Ko?
1: No, ale to wina Tymka naszego.
0: Jezu, znowu pod pucha, ty to tak wiecznie.
1: Pod kaczka. Dokładnie 13 lat temu miała miejsce premiera singla Do I Wanna Know od Arctic Monkeys i właśnie tym utworem się z wami dziś żegnamy. Życzymy chłodnego dnia. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady. Z Poznania, Polski, Europy i świata. Poniedziałki i piątki od 18.
1: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja. Trashic Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
5: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Mobilne studio Radia Afera na koncercie otwarcia Malta Festival. Zapraszamy na wywiady i zapowiedzi z najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy w niedzielę od 17 do 19 z pleneru Jeziora Maltańskiego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.

krew to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratować.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności, związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
3: Reklama. Alter Mixer.

0: Komisarz. Autopromocja.
1: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
2: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
1: Tak.
2: A jaka pana interesuje formuła?
1: Zapowiedzi i relacje.
2: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
2: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
3: Już od 22 czerwca, od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Sporting Klub Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
6: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
5: W poniedziałki i piątki od 18.00.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Temperatura ma dzisiaj osiągnąć nawet 30 stopni. Na ulicach coraz więcej osób walczy z gorącem, nosząc dodatkowe butelki wody i wiatraczki. Kolejki do budek z lodami stają się coraz dłuższe i nic nie wskazuje na to, że nastąpi jakaś zmiana. Ale wiesz, co jest też gorące? Wydarzenia kulturalne, które zamiast rozpalać twoją skórę, rozpalą twoje serce. Ja jestem Martyna Michna i przedstawię ci, co dzisiaj rozgrzewa poznańskie emocje.
0: Przynęta kulturalna.
2: Czy chcesz może poczuć trochę magii i szaleństwa? Spotkać niesamowite osoby i wejść do świata, z którego być może już nigdy nie będziesz chciał wyjść? Już dzisiaj Poznań zamieni się w stolicę magii i czarodziejstwa, komiksów, gier i niezwykłych przygód. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się pierwszy dzień Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Podczas jego trwania czekać na ciebie będą goście z całego świata. Koncerty, cosplayerzy, turnieje, strefy gier i setki atrakcji dla całych rodzin. Nieważne, czy jesteś fanem smoków, gwiezdnych wojen, anime, planszówek czy literatury fantasy, na Pyrkonie znajdziesz swój świat. Nie czekaj zatem i udaj się już o godzinie 12 na Międzynarodowe Targi Poznańskie i dodaj do swojego życia szczyptę magii. Jeśli jednak ten dzień chcesz spędzić spokojnie i bez ogromnych tłumów, to polecam ci przyjść na Plac Kolegiacki o godzinie 18. Tam rozpocznie się niezwykły spacer, straszne historie, stare miasto. Gdy wieczór otuli Poznań, odkryjesz jego mroczniejsze oblicze, pełne duchów, zjaw, diabłów i legend, które od wieków nie dają mieszkańcom spokoju. Dowiesz się, czy naprawdę są miejsca, których po smroku lepiej unikać i który z poznańskich duchów jest najbardziej prawdziwy. Nie trzeba się zapisywać ani kupować biletów. Wystarczy pojawić się na starcie i zabrać ze sobą odrobinę odwagi. Przyjdź o godzinie 18 na Plac Kolegiacki i wejdź w klimat krętych uliczek Poznania. A jeśli po całym dniu fantastycznych przygód nie masz jeszcze dość emocji, to wieczorem dźwięki instrumentów zaprowadzą cię na rozbrat. Na scenie spotkają się listy, batyskada i widmo jutra. Trzy różne brzmienia i jeden wspólny cel. Stworzyć muzykę, która zostaje z człowiekiem na długo. Dodatkowo koncert zespołu listy będzie się łączyć z promocją nowo wydanej przez nich płyty Dolecz się. Na tym albumie polska liryka spotyka się z nowoczesnym, alternatywnym brzmieniem i zyskuje zupełnie nowe życie. A to wszystko przy pomocy eterycznych ballad i noise'u. A do tego podczas tego wydarzenia odbędzie się wspólne świętowanie publicznie powszechnych urodzin. Jak to mówią, zawsze jest okazja, by celebrować, a tym bardziej w tak skoczny wieczór. Wbijaj zatem na rozbrat o godzinie 19.30 i zobacz, co polska scena muzyczna ma dzisiaj do zaoferowania.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
3: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu.
3: No dawaj! Afera w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
8: Słuchasz, Ale.

0: Autopromocja.
1: W każdy piątek o 22 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
3: Normalnie o tej porze.
4: W każdą sobotę od 21 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

jaskrę, pod nimi pedzi, na nich opaskę. I tak naprawdę nieważne, zamknięte, otwarte, bo nie tylko nimi cię widzę.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16.30.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13.00 witamy po ciemnej stronie nieba.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Mobilne studio Radia Afera na koncercie otwarcia Malta Festival. Zapraszamy na wywiady i zapowiedzi z najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy w niedzielę od 17 do 19 z pleneru Jeziora Maltańskiego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
0: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Za konsoletą Paweł Zjeżdżałka, czyli jeden z naszych ulubionych realizatorów.
1: Oprócz tego jeszcze masa innych osób.
0: Masa innych osób w tamtej części studia. Koło mnie
1: Ewa Grajek
0: oraz Julia Kazubska. Cieszymy się, że jesteśmy w to piątkowe, piękne, upalne popołudnie z wami.
1: No, jeszcze Max przyszedł. Cześć, Max.
0: Cześć, Max. I dzisiaj dużo dobrej muzy. Czeka was też konkurs związany trochę z tańcem i muzyką.
1: I wolnością.
0: Tak, a dzisiaj obchodzimy jeszcze na przykład Światowy Dzień Anemii Sierpowatej.
1: Co jeszcze? Oprócz tego Dzień Leniwych Spacerów i Dzień Kibica Wisły Kraków. To trzecie nas. Dobra, tak. Nie róbmy właśnie między
0: nie
1: państwami.
0: Róbmy między klubami.
1: Miastami.
0: Zdecydowanie.
1: Ale Dzień Leniwych Spacerów ja na przykład planuję jakoś celebrować.
0: Zdecydowanie, ja też i zachęcamy też was do tego.

0: A my znowu przychodzimy do Was z Waszym aferowym konkursem. Tym razem będzie dużo o wolności i o ciszy, a propos naszych leniwych spacerów.
1: Tak, wolność i cisza, czyli inaczej Silent na wolności 2026. Możecie zgarnąć wejściówkę podwójną na taki Silent już dzisiaj na Placu Wolności, czyli piątek 19 czerwca. Słuchajcie, tam możecie znaleźć aż 5 kanałów z różnymi gatunkami muzyki, słuchawki. No i w ogóle, Ewa, ty byłaś kiedyś

0: Na Silent Disco?
1: No właśnie miałam pytać, wiesz, że nie?
0: Żartujesz.
1: Ja bardzo często widuję tych ludzi na Placu Wolności i uważam, że to jest fantastyczne.
0: Polecam ci z całego serca, to jest w ogóle jak w innym świecie. I cudownie tak? Jest to oglądać z zewnątrz, że każdy tańczy, a jest totalna cisza na zewnątrz, bo ludzie tylko słyszą to w słuchawkach.
1: No z zewnątrz to właśnie fajnie wygląda. Także jeśli wy też nigdy nie byliście, albo właśnie byliście i uważacie, że to fantastyczne, tak samo jak Julia, i chcecie powtórzyć, to zachęcamy was bardzo serdecznie do wzięcia udziału w naszym aferowym konkursie. A żeby wziąć udział w naszym aferowym konkursie, Matko Boska. Udział w naszym aferowym konkursie, przede wszystkim dzisiaj trzeba być leniwym.
0: Leniwym, bo obchodzimy dzisiaj Dzień Leniwych Spacerów. Więc wyślijcie SMS pod numer 7148. Najpierw piszcie słowo afera, potem wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. A czego będzie dotyczyć pytanie?
1: A pytanie konkursowe to dzisiaj: gdzie najbardziej lubicie chodzić na leniwe spacery? Jakie jest takie szczególne miejsce w Polsce albo na świecie, gdzie szczególnie lubicie się wybierać? Koszt SMS-a to złoty 23 i my czekamy do was jeszcze 40 minut na was.

0: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
1: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
0: Poniedziałki i piątki od 18.
2: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
3: Reklama. Hurtownia na 98,6.

0: Lepiej, kochani, leczyć niż zapobiegać.
1: Tak, albo lepiej dmuchać na zimne.
0: No właśnie, próbujemy to przekształcić.
1: Przezorny zawsze ubezpieczony.
0: No właśnie odwrotnie musi być.
1: Odwrotnie, tylko że tego się trochę nie da przetłumaczyć odwrotnie.
0: Nieprzezorny zawsze ubezpieczony. No mamy teraz kawałek, który się nazywa Lepiej sorry, better sorry than safe, czyli lepiej przepraszać niż być bezpiecznym, takim wolnym
1: tak,
0: tłumaczeniu.
1: W wolnym tłumaczeniu i gdy to powiedzenie jest odwrócone, bo normalnie to powiedzenie z języka angielskiego brzmi better safe than sorry. No tutaj sobie się zabawili tymi słowami. Jest to nowy utwór wrocławskiego zespołu Koji i singiel łączy brzmienia indie z elektroniką, więc myślę, że warto usłyszeć te brzmienia.
0: A w każdym razie i tak usłyszymy?
1: Tak, i może usłyszymy w przekazie tych brzmień, o co chodziło z tą zamianą tytułu i tego powiedzenia.
0: Tak, pamiętajcie, dzisiaj lepiej leczyć niż zapobiegać.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Temperatura ma dzisiaj osiągnąć nawet 30 stopni. Na ulicach coraz więcej osób walczy z gorącem, nosząc dodatkowe butelki wody i wiatraczki. Kolejki do budek z lodami stają się coraz dłuższe i nic nie wskazuje na to, że nastąpi jakaś zmiana. Ale wiesz, co jest też gorące? Wydarzenia kulturalne, które zamiast rozpalać twoją skórę, rozpalą twoje serce. Ja jestem Martyna Michna i przedstawię ci, co dzisiaj rozgrzewa poznańskie emocje.
0: Przynęta kulturalna.
2: Czy chcesz może poczuć trochę magii i szaleństwa? Spotkać niesamowite osoby i wejść do świata, z którego być może już nigdy nie będziesz chciał wyjść? Już dzisiaj Poznań zamieni się w stolicę magii i czarodziejstwa, komiksów, gier i niezwykłych przygód. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się pierwszy dzień Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Podczas jego trwania czekać na ciebie będą goście z całego świata. Koncerty, cosplayerzy, turnieje, strefy gier i setki atrakcji dla całych rodzin. Nieważne, czy jesteś fanem smoków, gwiezdnych wojen, anime, planszówek czy literatury fantasy, na Pyrkonie znajdziesz swój świat. Nie czekaj zatem i udaj się już o godzinie 12 na Międzynarodowe Targi Poznańskie i dodaj do swojego życia szczyptę magii. Jeśli jednak ten dzień chcesz spędzić spokojnie i bez ogromnych tłumów, to polecam ci przyjść na Plac Kolegiacki o godzinie 18. Tam rozpocznie się niezwykły spacer, straszne historie, stare miasto. Gdy wieczór otuli Poznań, odkryjesz jego mroczniejsze oblicze, pełne duchów, zjaw, diabłów i legend, które od wieków nie dają mieszkańcom spokoju. Dowiesz się, czy naprawdę są miejsca, których po zmroku lepiej unikać i który z poznańskich duchów jest najbardziej prawdziwy. Nie trzeba się zapisywać ani kupować biletów. Wystarczy pojawić się na starcie i zabrać ze sobą odrobinę odwagi. Przyjdź o godzinie 18 na Plac Kolegiacki i wejdź w klimat krętych uliczek Poznania. A jeśli po całym dniu fantastycznych przygód nie masz jeszcze dość emocji, to wieczorem dźwięki instrumentów zaprowadzą cię na rozbrat. Na scenie spotkają się Listy, Batyskada i Widmo Jutra. Trzy różne brzmienia i jeden wspólny cel. Stworzyć muzykę, która zostaje z człowiekiem na długo. Dodatkowo koncert zespołu Listy będzie się łączyć z promocją nowo wydanej przez nich płyty Dolecz się. Na tym albumie polska liryka spotyka się z nowoczesnym, alternatywnym brzmieniem i zyskuje zupełnie nowe życie. A to wszystko przy pomocy eterycznych ballad i noise'u. A do tego podczas tego wydarzenia odbędzie się wspólne świętowanie publicznie powszechnych urodzin. Jak to mówią, zawsze jest okazja, by celebrować, a tym bardziej w tak skoczny wieczór. Wbijaj zatem na rozbrat o godzinie 19.30 i zobacz, co polska scena muzyczna ma dzisiaj do zaoferowania.

0: teraz przyszedł moment na nasze kalendarium i mamy dla was dzisiaj bardzo ciekawe daty. Rzeczy, które wydarzyły się dokładnie 19 czerwca, tylko w różnych latach wstecz. W 1971 roku otwarto na przykład kołobrzeskie Molo, więc dzisiaj obchodzi już którąś swoją rocznicę istnienia.
1: A którą? Poczekaj, zrobimy matematykę.
0: Obliczmy szybko.
1: Który to jest rok?
0: Czyli to będzie 71. Czy dobrze, że 50,
1: teraz się pomylimy,
0: 55?
1: Nie? 29 plus 26.
0: 55.
1: 50. 55, no.
0: 55.
1: Się pomylić,
0: słuchajcie, no. Życzymy kołobrzeskiemu Molo wszystkiego najlepszego.
1: To w sumie prawie okrągła rocznica.
0: Tak jest.
1: 55.
0: W 1989 roku miała miejsce premiera filmu Fantasy Batman w reżyserii Tima Burtona. Już wiele lat.
1: Pierwsza część?
0: Tak, pierwsza część, 89 rok. A słuchajcie, z takich ciekawostek ze świata sztuki. W 2006 roku portret Adele Bloch-Bauer I, autorstwa austriackiego malarza znanego nam wszystkim prawdopodobnie Gustawa Klimta, ten portret został sprzedany za rekordową sumę.
1: No właśnie, poczekajcie,
0: sumę.
1: Zgadnijcie ile.
0: Tak, za jaką
1: sumę. Zaskoczyło.
0: Podpowiem, w dolarach.
1: Dużo.
0: Uwaga, tu, 135 milionów dolarów.
1: Fajnie, nie? Ja mam wrażenie, że my już któryś raz na tej antenie udowadniamy, że najbardziej opłacalnym zawodem, jakim można było sobie wybrać w przyszłości, jest zawód artysty, rzeźbiarza, malarza. Także jeżeli wydaje wam się, że chcecie, żeby wasze dzieci studiowały medycynę albo informatykę, albo coś w ten deseń, to mylicie się, moi drodzy.
0: Chociaż tu trzeba zauważyć pewną rzecz, że to dopiero było w 2006 roku i wielu artystów dopiero po śmierci zyskiwało jakąś sławę, docenienie.
1: A no właśnie, to nie dożył sprzedania tego portretu.
0: Nie, zdecydowanie nie.
1: No trudno.
0: A co ty masz dla nas, Ewa?
1: A ja mam dla was nowy wzór tablic rejestracyjnych, które zmienione zostały w 1956 roku. I ja ich na przykład nigdy nie widziałam, ale kojarzę czasami z wystaw, ze zdjęć, z takich starych filmów, tablice rejestracyjne, które były czarno-białe, a nie biało-czarne, jak zebra, tylko odwrotnie. I to były właśnie te rejestracje, które zostały ostatecznie usunięte w 1956 roku. Która to jest rocznica? Nie, nie będziemy tego liczyć. 50.
0: Nie, no jak? 70.
1: Faktycznie, no. 70. A oprócz tego mamy teraz dla was nową piosenkę, znaczy nie nową piosenkę, ale piosenkę, która obchodzi rocznicę swojego wydania. Jest to, pewnie już kojarzycie nutę, House of the Rising Sun, The Animals.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Kochani, piątkowe popołudnie nie jest przyjazne dla wszelkich kierowców na drogach poznańskich, ponieważ niestety korkuje się niemiłosiernie. Szczególnie ostrzegamy Was o korkach na odcinku Dąbrowskiego i w stronę Mostu Teatralnego, i w stronę Rynku Jerzyckiego, zakorkowana również ulica Kraszewskiego. Tradycyjnie Rondo Śródka, również centrum, Krzyżówka Solnej i Alei Niepodległości. Korkuje się również cała droga do Ronda Starłęka przez ulicę Hetmańską. No i ostrzegamy, oczywiście dzisiaj rozpoczęło się wielkie wydarzenie, czyli Pyrkon na Międzynarodowych Targach Poznańskich, i tam również możemy spodziewać się korków. Jak na razie sytuacja jest dość opanowana, ale to wszystko zależy od momentu dnia.
2: Tak, ale uważajcie, autobusy się na przykład spóźniają. Ja dzisiaj jechałam na uczelnię i stałam w korku do jakieś takie dobre 15 minut. Więc tamte okolice generalnie są zatłoczone, a w ogóle nie wiem, czy miałaś dzisiaj przyjemność mijania Targów Poznańskich.
1: Miałam.
2: Nawet. Są tłumy ludzi, bardzo fajny zresztą tłum, taki kolorowy, wszyscy w perukach, fajnie się na to patrzy. Ale jest po prostu ogrom. Na zasadzie, gdzie nie spojrzysz, masz ludzi poprzebieranych.
1: Tak, i trzeba uważać, co chwilę stawać, przepuszczać na przejściach dla pieszych, także wliczcie to w dodatkowy czas przejazdu do innego miejsca w mieście. A co jeśli chodzi o pogodę?
2: No właśnie, pogoda nam dzisiaj dopisała i Pyrkonowiczom też dopisała, co jest w ogóle dość niesamowite, bo jeżeli pamiętacie wczorajszy dzień albo przedwczorajszy dzień, gdzie lało cały czas, to dzisiaj mamy na przykład 30 stopni. Fajnie, nie? I 30 stopni będzie się utrzymywało tak naprawdę do późnej nocy. Dopiero nocą będzie 20 stopni, czyli śpimy dzisiaj z otwartym oknem. Deszczów nie będzie i taka wysoka temperatura będzie się utrzymywać jeszcze przez najbliższe kilka tygodni nawet.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
4: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
3: Tak.
4: A jaka pana interesuje formuła?
3: Zapowiedzi i relacje?
4: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
3: Halo, słucham.
4: Z wizją czy bez?
3: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
5: Już od 22 czerwca, od poniedziałku do piątku o 10.05, w sobotę i niedzielę o 8.00, tylko w Radiu Afera.
6: Śmigła są passé.
7: My mamy silniki odrzutowe.
8: O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.

0: teraz jeszcze raz nasz aferowy konkurs. Dzisiaj do wygrania mamy wydarzenie zatytułowane Silent na wolności, czyli Silent Disco. Wydarzenie, w którym masz słuchawki na uszach i w zasadzie każdy uczestnik wydarzenia może słuchać jednej z pięciu możliwych rodzajów muzyki, które będą na tych słuchawkach puszczane. Z kolei w tych słuchawkach właściwie. Z kolei postronni, czyli ludzie, którzy mogą was obserwować, będą patrzyli i nie słyszeli absolutnie nic, więc będzie to wyglądało, jakbyście tańczyli do braku muzyki.
1: Tak, jest to genialne. Jednocześnie można się zsynchronizować z ludźmi, którzy słuchają tego samego kanału. Mhm. Także jeśli macie ochotę trochę potańczyć dzisiaj wieczorkiem, to telefony w dłoń, wyślijcie SMS-a pod numer 7148, wpiszcie słowo afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe.
0: Dokładnie, a nasze pytanie dzisiaj jest związane ze świętem leniwego chodzenia, leniwego wędrowania i brzmi: jakie jest miejsce w Polsce albo na świecie, gdzie najbardziej chcielibyście przeprowadzić taką leniwą wędrówkę?
1: Czekamy na wasze SMS-y jeszcze przez około 15 minut, a koszt takiego SMS-a to 23 zł.

0: Na pewno słyszeliście o sprawie, która ostatnio obiegła właściwie cały Poznań i jest to sytuacja, w której przedstawiciele kolektywu Rozbrat rzucili tortem w prezydenta miasta Poznania.
1: Tak, Wiatka Jaśkowiaka. No i właśnie odbyło się zebranie oskarżonych w sprawie obrzucenia prezydenta Jaśkowiaka tortem. Nasz reporter był tam, żeby zadać im kilka pytań. Co ciekawe, policja postawiła zarzut m.in. naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego osobom odpowiedzialnym za to obrzucenie.
0: I grozi im do 3 lat więzienia.
1: Nawet do 3 lat więzienia. Mhm. Jest to 2 mężczyzn, jeden w wieku 40 lat, jeden w wieku 20 lat. No i właśnie przeprowadzona została z nimi rozmowa. Mhm.
0: A co właściwie o samym prezydencie i zajściu mają do powiedzenia, opowie nam Kamil Siemaszko, czyli chłopak, mężczyzna właściwie, który tym tortem rzucił.
2: To jest skandal, że taki człowiek jeszcze piastuje ten urząd, próbuje się trzymać rękami i nogami. On traktuje miasto jak firmę i traktuje swoje stanowisko jako zasób, dzięki któremu może wygenerować jeszcze więcej zysku.
1: A co oskarżeni mówią o samej organizacji?
2: Rozbrat zresztą od ponad 30 lat jest niezależny od partii, jest niezależny od polityków, jest niezależny od kapitału i dlatego właśnie jesteśmy solą wokół tego prezydenta, poprzedniego prezydenta i przyszłego prezydenta.
0: Argumentem sprawców jest też właściwie to, że albo pytaniem, które warto sobie postawić, jest kto w tym wszystkim jest faktycznym sprawcą przemocy.
3: Gdy Jaśkowiak otwarcie mówi, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, że oddam mieszkania komunalne deweloperowi. Gdy Kręglewski mówi w otwartej antenie w WTK-u, że Rada Miasta spotyka się poza tymi drzwiami bez mediów z adwokatem dewelopera w sprawie Maltańskiego, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic, że to jest przemoc wobec najbiedniejszych, a to jest ta przemoc, to jest przemoc systemowa.
1: Sprawcy uważają, że nazwanie wręcz tego incydentu przemocą może wywołać odwrotną reakcję publiczną.
2: Jeżeli dzisiaj ten czyn zostanie zrównany z przemocą faktyczną, gdy ktoś kogoś bije, bądź rani, bądź do kogoś strzela, to czy to nie będzie ośmielało właśnie takich zdarzeń? Czy to nie będzie pokazywało, że skoro nawet taka bachostka jest nazywana przemocą, to czy faktycznie wtedy ktoś nie może pomyśleć, że w takim razie to co za różnica?
0: A jaki cel był tego spotkania?
2: Prezydent Jaśkowiak jest znany z tego, że nie jest chętny do dialogu z mieszkańcami, unika rozmów z mieszkańcami ognia, co mogliśmy widzieć chociażby po mieszkańcach osiedla Maltańskiego. W momencie, gdyby został przyciśnięty podczas interpelacji poselskiej, to po prostu uciekł z niej. Więc był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób de facto mieszkańcy Poznania mogą się z prezydentem komunikować.
0: No i takie zajście miało miejsce 2 dni temu.
1: Dokładnie, jak mówią sami sprawcy, używają oni humoru zamiast przemocy i tamtejsza akcja miała charakter obywatelskiego nieposłuszeństwa. Taką rozmowę przeprowadziło dla was Radio Afera. No a jeśli chodzi o ich dalsze losy, myślę, że dowiemy się już w najbliższych dniach, jeśli chodzi o jakieś postępowanie karne i konsekwencje tego wydarzenia.
0: Mhm, dokładnie.

0: to właśnie byli czołowi przedstawiciele Bezguścia, a przynajmniej tak lubi o sobie mówić polski zespół Ninja Episkopat. A piosenka, którą wam przed chwilą przedstawili, nazywała się The Bell of Shame, czyli dzwony wstydu.
1: Dzwony wstydu. Bardzo, bardzo mocny przekaz. Słuchajcie, a co takiego dzieje się w Poznaniu, z czym warto być zaktualizowanym?
0: No właśnie, zostajemy jeszcze w temacie tortu i Jacka Jaśkowiaka. Ponieważ okazuje się, że fakt rzucenia w prezydenta Polski, prezydenta Poznania tortem, był elementem większego ruchu, który prowadzą środowiska aktywistyczne lewicowe. I z tego tytułu zorganizowane jest referendum w sprawie odwołania Jacka Jaśkowiaka oraz Rady Miasta z piastowanych przez nich obecnie urzędów. I jest to w sumie coś trochę na wzór tego, co się działo w Krakowie.
1: Mm-hmm. Czyli jest to po prostu grubsza sprawa i grubsza inicjatywa.
0: Ciekawe, ile głów poleci tak właściwie.
1: Myślę, że w najbliższych dniach i w najbliższym czasie może się okazać więcej, prawda?
0: W każdym razie referendum jest otwarte. Więcej okaże się dokładnie 28 czerwca, w rocznicę 70. Powstania Czerwcowego, tak swoją drogą. I jest to referendum otwarte, bo zaproszone na nią są wszystkie organizacje chętne do postępowania w referendum. No właśnie, chętne do postępowania w tej sprawie. Warunkiem jest skontaktowanie się wcześniej z ludźmi, którzy to referendum będą organizować.
1: Także jeśli czujecie się jakkolwiek poszkodowani, czy chcecie wziąć w tym udział, to oczywiście możecie dowiedzieć się więcej w tej sprawie. Jeśli natomiast na przykład dzisiaj w nocy chcielibyście pójść pozwiedzać zamek na ulicy Święty Marcin z latarkami w ciemności.
0: Tak, to taka miła alternatywa dla odwoływania prezydenta.
1: Miła alternatywa. A na przykład, jeśli macie dzieci w wieku od 6 do 10 lat, to jutro o godzinie 11 ma miejsce Teatrzyk Kukiełek, który będzie prezentował legendę o założeniu Poznania i będą to właśnie warsztaty dla dzieci, zupełnie bezpłatne, a wszystko będzie odbywać się w warsztatowni wydawnictwa miejskiego w Poznaniu.
0: Fajne my mamy te bloki tematyczne na tej audycji, prawda?
1: Bardzo
0: odwoływanie prezydenta, teatrzyki kukiełkowe. Nic tylko słuchać.
1: Zdecydowanie. Dlatego słuchajcie, zostańcie z nami jeszcze przez te 8 minut.
0: Aż do rozstrzygnięcia konkursu, no i do serwisu informacyjnego.

0: Takie też są piękne nasze pożegnania na aferze, bo tak się składa, że nasza hurtownia powoli dobiega końca.
1: I niestety musimy się z wami pożegnać. Oby to było też piękne popołudnie dla was. Uczcijcie Światowy Dzień Leniwych Spacerów. My mamy taki plan w tę piękną pogodę. Za konsolą niezastąpiony...
0: I piękny Paweł Zjeżdżałka.
1: I piękny Paweł Zjeżdżałka. Obok mnie piękna Ewa Grajek.
0: A obok mnie piękna Julia Kazubska.
1: Dziękujemy
0: wam. I pięknie się z wami żegnamy.
1: Tak, piękne, do zobaczenia.

0: time, a little later, and asked my mum what it meant. My white mum, she told me it was a bad word.
1: I to był utwór autorstwa Boba Dylana, no prawie był to Bob Dylan. A przed nami serwis informacyjny.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Aktywiści, którzy uderzyli tortem prezydenta Poznania, odpierają zarzuty i nazywają swój czyn bronią komediową. Przed Placem Kolegiackim zorganizowali 2 dni temu konferencję prasową. Kamil Siemaszko i Patryk Szynkowski tłumaczą, że sięgnęli po tak nietypowe środki, ponieważ inne formy dialogu zawiodły. Przedstawiciele środowisk anarchistycznych i pracowniczych po raz kolejny oskarżyli Jacka Jaśkowiaka o sprzyjanie deweloperom, przypomnieli o aferach w Zarządzie Dróg Miejskich i zażądali obniżki cen biletów MPK. Kamil Siemaszko uważa, że tego typu happeningi nie zachęcają do kolejnych aktów przemocy wobec polityków.
3: Jeżeli dzisiaj ten czyn zostanie zrównany z przemocą faktyczną, gdy ktoś kogoś bije, bądź rani, bądź do kogoś strzela, to czy to nie będzie ośmielało właśnie takich zdarzeń? Czy to nie będzie pokazywało, że skoro nawet taka bachostka jest nazywana przemocą, to czy faktycznie wtedy ktoś nie może pomyśleć, że w takim razie to co za różnica?
2: Obaj oskarżeni zgodzili się na publikację wizerunku i wspólnie z prawnikami zapowiadają walkę o oddalenie zarzutów.
4: Czy wiesz, że...
2: Blisko 90 lokalizacjach w całej Wielkopolsce już jutro mieszkańcy będą mogli pod okiem profesjonalistów przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. Odbędzie się wtedy krajowy trening pierwszej pomocy. Taki piknik będzie najlepszą okazją do przyswojenia wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, mówi dyrektor szpitala MSWiA w Poznaniu Magdalena Kuncewicz.
5: Ma być sympatycznie, ale tematy bardzo poważne, no bo możliwość uratowania czyjegoś życia, że staramy się połączyć. Ja myślę, że najfajniej i najłatwiej zapamiętujemy wiedzę, przyswajamy sobie, kiedy jest to praktyczne i w sympatycznych okolicznościach.
2: W stolicy Wielkopolski wspomniany trening odbędzie się we wspomnianej placówce przy ulicy Dojazd. Pełna lista 90 lokalizacji jest natomiast dostępna na stronie Poznan uw.gov.pl.
4: Mecze, wyniki, emocje.
2: Warto walczyć do końca, a dowodem na to jest postawa żużlowców PES, że tu Poznań Skorpiony pokonały wczoraj Stal Rzeszów 46-44 w wyjazdowym spotkaniu 9. kolejki 2. Ekstraligi żużlowej. Zwycięstwo udało się wyszarpać dzięki atakowi Ryana Douglasa na ostatniej prostej ostatniego wyścigu. To był thriller z happy endem. Tak po meczu wypowiadał się menedżer PES, że tu Jacek Kannenberg.
6: Ogromne emocje dopiero powoli chyba zaczynają schodzić, no tak naprawdę dziękuję chłopakom za walkę, no każdy punkt zdobyty w tym meczu był dla nas bardzo ważny. Oczywiście tutaj no ostatnia akcja Ryana, no to coś wspaniałego, ale też punkty młodzieży, którzy godnie zastąpili Kacpra. Chylę czoła przed chłopakami, bardzo im dziękuję za ten dzisiejszy mecz.
2: Oprócz zwycięstwa PSŻ zdobył też punkt bonusowy za lepszy bilans w 2 meczu i umocnił się na pozycji wicelidera z bilansem 14 oczek na koncie. Teraz Skorpiony czeka 2-tygodniowa przerwa. W pierwszy weekend lipca udadzą się na wyjazdowe spotkanie do Łodzi. Więcej o wczorajszym spotkaniu natomiast posłuchacie po godzinie 18 w audycji Sporting Club Afera.
4: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
2: Powiat poznański z absolutorium i blisko 80-milionową nadwyżką na koncie. Radni zatwierdzili wczoraj wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wpływy samorządu wyniosły 767 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 220 milionów pochłonęły natomiast inwestycje drogowe, w tym start budowy obwodnicy Swarzędza i przebudowa ulicy Poznańskiej w Dąbrówce. Kolejne pozycje to edukacja, na którą poszły 192 miliony oraz polityka społeczna i zdrowie z kwotą 93 milionów. Blisko 8 milionów zainwestowano w bezpieczeństwo. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.

z panią profesor Uniwersytetu Przyrodniczego, doktor habilitowaną Zuzanną Sawińską, która opowie nam o lniance siewnej i dziwnej, bo, znaczy w sumie takiej bardziej niespodziewanej współpracy Orlenu z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. O 16.30 natomiast audycja Cyberfala i w drugiej godzinie zapraszamy na audycję Jetcast od Put Rocket Labs. I ruszamy również z konkursem, który będzie otwarty do godziny 18.

0: A my startujemy z konkursem. Mamy dzisiaj dla was podwójną wyjściówkę na potańcówkę, na imprezę taneczną w klubie pod Minogą pod tytułem Wehikuł. Ile dałbym, by zapomnieć? Lata 90. 2000. powracają. A żeby zdobyć taką podwójną wejściówkę i wziąć udział w imprezie tanecznej, należy wysłać SMS-a na 7148, podpisać się imieniem i nazwiskiem, dopisać słowo afera i odpowiedzieć na pytanie. Ze względu na to, że mamy dzisiaj bardzo gorący dzień, pytamy was o to, czy lubicie leniwe spacery, szczególnie w taką gorącą pogodę, a to również z okazji święta leniwych spacerów, które dzisiaj mamy. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 z podatkiem VAT. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
4: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Orlen łączą siły w projekcie, który może otworzyć nowe możliwości dla polskiego rolnictwa i sektora energetycznego. W centrum badań znalazła się lnianka siewna. To roślina odporna na suszę i przystosowana do uprawy na glebach marginalnych. Wyniki prac prowadzonych przez naukowców UPP mają pomóc w rozwoju krajowej produkcji surowców do biopaliw zaawansowanych oraz wspierać transformację energetyczną opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Dzisiaj porozmawiamy o tym temacie z profesor Uniwersytetu Przyrodniczego, doktor habilitowaną Zuzanną Sawińską z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Dzień dobry Pani Profesor. Jest to, przyznam, bardzo niecodzienna współpraca, ponieważ mogłoby się wydawać, że gigantyczny koncern paliwowy i Uniwersytet Przyrodniczy nie mają ze sobą po drodze. A czy mogłaby w takim razie Pani Profesor przybliżyć cel tego projektu?
1: Ależ oczywiście. I tutaj by się pan zdziwił, ponieważ mamy ze sobą po drodze, to nie jest pierwszy projekt i nie jest to jedyny projekt, który jest realizowany między innymi z Orlenem, ale także z innymi firmami. My realizujemy bardzo wiele projektów wspólnie z firmami otoczenia społeczno-gospodarczego. Natomiast ten konkretny projekt dotyczy właśnie przywrócenia na nasze pola rośliny, która była kiedyś dawno, muszę powiedzieć, że dość dawno, uprawiana i raczej była uprawiana na olej spożywczy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, na pewno wielu z naszych słuchaczy zna takie przysłowie lepszy ryc niż nic. I jak Pan myśli, Panie redaktorze, od czego pochodzi to przysłowie?
0: Od tego zapewne, że ryc był bardzo pospolity do znalezienia w lesie, czy to prawda?
1: A i właśnie ząg, bo to wcale nie dotyczy żadnego grzyba. Rydzem nazywana była lnianka, lnianka siewna, a dokładnie olej z lnianki siewnej, lnicznik siewny, wtedy to się tak mówiło. I ten kolor tego oleju jest taki właśnie rudawy, taki jak jest rudy rydz, tak? Czyli jakby od tego grzyba być może, natomiast jeśli chodzi o to przysłowie lepszy rydz niż nic, dotyczy tylko i wyłącznie właśnie oleju z lnianki siewnej i kiedyś jadało się w okresie postu ziemniaki, które były, albo w ogóle nie tylko ziemniaki, na przykład jakiekolwiek inne dania, które mogły być w okresie postnym okraszone niczym, a już na pewno nie niczym związanym z olejem zwierzęcym, albo olejem z lnianki siewnej, czyli inaczej olejem z rydza. Stąd pochodzi przysłowie, lepszy rydz niż nic.
0: Przyznam, że...
1: Myślę, że nasi słuchacze od dzisiaj będą to już wiedzieć.
0: Tak, jest to, sądzę, że słuszne spostrzeżenie. A czy to może jakoś nie wynika z tego właśnie, z umiejętności, znaczy z tego charakterystyki tejże rośliny, że ona jest przystosowana do gleb słabej jakości?
1: Tak jest. I druga część interpretacji tego przysłowia dotyczy tego, że tam, gdzie nie urośnie nic, tam urośnie właśnie lnianka. Czyli jest to roślina jakby rekomendowana do uprawy na glebach tak zwanych marginalnych, glebach klasy piątej, glebach klasy szóstej, takich, gdzie z naszych roślin uprawnych urośnie bardzo niewiele. Być może żyto sobie poradzić, ewentualnie jeszcze może łubin żółty, ale no już na pewno żadne inne takie o większych wymaganiach tutaj rośliny nie dadzą rady sobie właśnie w takich warunkach. A lnianka sobie poradzi. Stąd powracamy do tej rośliny i chcemy rolników zachęcać właśnie do tego, żeby weszli z nami w ten projekt. Niebawem będziemy się już odzywać do rolników, którzy, muszę przyznać, że już się do nas zgłaszają, co bardzo nas cieszy. Mamy oczywiście już też swoją bazę rolników, z którymi współpracujemy, jeśli chodzi o lniankę. Przed projektem, który rozpoczęliśmy teraz z Orlenem, mieliśmy już kilka projektów na uniwersytecie właśnie dotyczących lnianki. W naszej uczelni uprawa tej rośliny ma bardzo stare korzenie, bo sięgają one lat 60. i tak naprawdę od tamtego czasu gdzieś ta lnianka w naszych zakładach doświadczalnych się przewija. Na polach niektórych rolników także się przewija, ale teraz chcemy pokazać jej nowy charakter i nowe możliwości.
0: A dokładnie. Co sprawia, że została ona uznana za właśnie doskonałą w kontekście produkcji energii?
1: No i tutaj jakby wcale nie jesteśmy osamotnieni w tej kwestii, bo proszę sobie wyobrazić, że olej z lnianki używany jest do celów rafineryjnych już chociażby w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej jeszcze nie jest to jakoś tak bardzo powszechne, ponieważ ta roślina też jest wprowadzana na nasze pola i nie ma jeszcze takiego kraju, gdzie jakby stanowi bardzo dużą część w areale zasiewów, ale na przykład jakbyśmy wzięli tutaj Kanadę czy niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych, to już są to takie miejsca, gdzie ta lnianka nam się przewija. I tam ona już od jakiegoś czasu, no dobrych kilkunastu lat, jest już używana właśnie jako komponent do biopaliw. Natomiast u nas chcemy przekonać rolników do tego wraz z Orlenem, że warto ją będzie uprawiać w różnych aspektach, także właśnie w tym aspekcie ekonomicznym. Dlaczego? Dlatego, że w nasionach lnianki znajduje się około 40%, mają około 40% zawartości oleju o bardzo dobrej właśnie jakości rafineryjnej.
0: Brzmi to bardzo nieprawdopodobnie, właśnie wnioskując po tym, na jakich glebach one mogą rosnąć. Czy ma to jakiś wpływ na ich skład, gleba, na której rosną?
1: Nie. Ma się troszeczkę modyfikuje. Ten skład może się różnić tam między 38 a 42%, dlatego średnią podaje się właśnie, że zawartość oleju to jest w granicach 40%, ale jest to naprawdę świetny olej, który może być używany właśnie między innymi do tych celów, o których w tej chwili mówimy, oczywiście do żywnościowych także, ponieważ no, jakby to, że my ją będziemy rekomendować do uprawy na biopaliwo, nie oznacza, że ona ma przestać być używana jako olej rydzowy, czy ma być przestać używana w kontekście na przykład kosmetycznym, bo takie wykorzystanie także ma olej z lnianki, tak? Ale no tutaj chcemy szerzej uprawiać tą roślinę i bardzo chcielibyśmy, żeby ona weszła do struktury zasiewów w wielu gospodarstwach, zwłaszcza w tym terenie tutaj, gdzie jest rekomendowany, który jest rekomendowany do uprawy lnianki, czyli Wielkopolska, Lubuskie, część kujawsko-pomorskiego, czyli te regiony, gdzie mamy gleby naprawdę słabe. Tak, tutaj u nas duży procent areału to są gleby właśnie słabe i tu byśmy chcieli tą lniankę postarać się włożyć w podozmian.
0: Czy to w takim razie można by, nie wiem czy dobrze rozumiem, jest to taka okazja na sprawienie, żeby rolnik mógł zarobić na ziemi, która dotychczas była problemem ze względu na jej słabą jakość?
1: Tak, mamy taką nadzieję. Lnianka nie wydaje ogromnych plonów, ponieważ plon lnianki jest między 1 a 2 tony, zależnie od tego, jaki będzie rok, czy bardziej sprzyjający, czy mniej sprzyjający. Oczywiście tutaj o mniej sprzyjającym mówimy w kontekście wody, tak, bo jednak wody potrzebuje. Nie aż tak dużo, ale no do tego, żeby się rozwijać, musi tą wodę mieć. I tutaj, szanowni państwo, na takich glebach, o których my myślimy, no prawie, że nic nie jest w stanie sobie poradzić, tak jak już wspomniałam, poza tym żytem, ale lnianka poradzi sobie, ponieważ lnianka bardzo długo była traktowana jako chwast w ogóle, tak? Ona sobie potrafi świetnie poradzić właśnie na tych takich glebach słabszych, potrafi wykorzystać wszystko to, co się da z jej potencjału, a ponadto ona jest ekonomicznie dość dobrze usytuowana, że się tak wyrażę, ponieważ w niej musimy zwalczyć tylko chwasty. Być może gdzieś tam będzie jakiś zabieg kiedyś potrzebny w kwestii zwalczania szkodników, bo obawiamy się, że za jakiś czas pewnie mogą się pojawić, ale ona nie jest specjalnie atrakcyjna dla szkodników i tak naprawdę to jest wszystko. Ona nie wymaga ani jakiegoś wysokiego nawożenia, bardzo niewielkiego azotu tam do 30 kilogramów, przepraszam. Także w kontekście porównania z innymi roślinami, które byśmy uprawiali na takiej glebie, nawet chociażby z tym żytem, no to na nią prawie w ogóle nie ma nakładów.
0: Ale dobrze rozumiem, że lnianka istniała w przestrzeni przemysłowo-rolniczej, czy to jest tak, że oczywiście Nagle wszyscy ją zauważyli?
1: Nie, ona istniała, ale w bardzo małym zakresie, no ponieważ nie ma jakby zbyt wielu zasiewów i raczej ona była dostrzegana przez osoby, które uprawiały ją po to, żeby mieć olej do celów spożywczych, czyli ten olej rydzowy. I w ostatnich, tak na dobrą sprawę, 10 latach mniej więcej, można byłoby tak powiedzieć, ten przyrost powierzchni lnianki z roku na rok był i był widoczny, i jest widoczny. Natomiast my byśmy chcieli jeszcze spowodować, żeby tej lnianki uprawiało się więcej w Polsce.
0: Bardzo dziękuję serdecznie pani profesor za tę rozmowę. Dowiedzieliśmy się dzisiaj troszeczkę o biopaliwach, Uniwersytecie Przyrodniczym i o rydzach, znaczy się o języku polskim.
1: Tak jest.
0: Moim i waszym gościem była pani profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego, doktor habilitowana Zuzanna Sawińska. Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: Mamy godzinę 16:30. Z tego powodu zapraszamy Was na audycję Koła Naukowego Put Requests o tytule Cyberfala w tematyce, jak sama nazwa wskazuje, cyberbezpieczeństwa.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
2: Cześć, z tej strony
3: NW,
4: Kacza Mama
2: i Alika, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co poleca nasz gość, jeśli chodzi o naukę cyberbezpieczeństwa. Zacznijmy może od osób studiujących inżynierkę na informatyce, cyberbezpieczeństwie bądź pokrewnych.
4: Szukaj dziury w całym, to jest ta powada uniwersalna. Bo jak ją znajdziesz, to znaczy, że musisz coś naprawić, bo popsułeś albo popsułaś, nie?
2: Ale to jest szansa, że ktoś popsuł.
4: No nie, no to wiesz, nie zawsze da się rzucić na głęboką wodę, bo ktoś coś popsuł i my będziemy w stanie to naprawić. Bez doświadczenia czasem jest naprawdę trudno.
5: Ale czy właśnie w naprawianiu nie wynika to doświadczenie? Czy właśnie stąd ono się nie bierze? Ja zawsze powtarzam, że najlepszy sposób, żeby się czegoś nauczyć, to jest po prostu spróbować zbudować coś, co działa. I to de facto możemy wyciągnąć na każdą dziedzinę, ale czy to w informatyce, czy też w bezpieczeństwie, myślę, to bardzo ładnie widać. Próbujemy wdrożyć sobie jakieś rozwiązanie, które ma pod spodem ileś tam zależności i faktycznie budując to od podstaw, zaczynamy rozumieć, jak te wszystkie elementy się łączą, jak to wszystko ze sobą działa i współgra. Więc szukanie dziury w całym to jest jedno, ale wskutek szukania tej dziury faktycznie budowanie jakichś działających pełnoprawnie rozwiązań.
4: Znaczy tak, jak budujesz sobie fajnie rozwiązanie, tylko jak nie masz doświadczenia, to po pierwsze jest duża szansa, że ci to nie wyjdzie. Po drugie, nawet jak ci wyjdzie, to zacznij to testować, czy to działa dokładnie tak, jak chciałeś, nie? Bo jak się okaże, że nie działa tak, jak chciałeś, no to w tym momencie masz jakiś kłopot, który musisz zacząć rozwiązywać. I to jest ten moment, w którym łapiesz dodatkowe doświadczenie, bo raz, że sobie zbudowałeś jakiś system, który teoretycznie przynajmniej działa, a druga rzecz, no masz jakieś ewentualne błędy, które faktycznie trzeba rozwiązać.
5: No wracamy do kwestii szukania dziury. No powstaje nam de facto kompletny cykl. Zrób coś, sprawdź, czy działa, popraw.
4: Przetestuj, popraw, tak.
2: No dobrze, to może w takim razie jaką byś miał poradę dla osób studiujących level wyżej, albo w ogóle czy warto iść na tę magisterkę?
4: Na magisterkę to zależy, czego oczekujesz. Jeżeli chcesz iść dalej na przykład na doktorat, no to i tak ją de facto musisz mieć, nie? W moim przypadku magisterka, jeśli kiedykolwiek ją zrobię, to będzie for fun and for me, no bo ja lata temu już skończyłem studia inżynierskie i do tej pory tak naprawdę mi to nie było jakoś specjalnie potrzebne, żeby sobie tę magisterkę zrobić. Kiedy się przydaje na pewno magisterka, jak chcemy pracować w sferze budżetowej, dlatego że często w urzędach mamy stawki zawsze wygrywań, zależne od tego, jakie mamy wykształcenie.
5: Mówiąc o metodach, no de facto metoda co do studiów magisterskich od inżynierskich wiele się nie różni. W jakimś stopniu różni się poziom wiedzy, bo wiadomo, jest to po prostu poziom wyżej. Ale myślę, możemy to sprowadzić do tego samego podejścia i znowu do tego szukania dziury w całym i faktycznie robienia czegoś, co po prostu działa. Znowu pewien proces samodoskonalenia, z tym, że budowany już na jakiejś istniejącej wiedzy.
4: No tak, tylko że to samodoskonalenie możesz też osiągnąć w pracy, nie mając tytułu magistra, i czasem zdobędzie znacznie szerszą i znacznie głębszą wiedzę i głębsze umiejętności niż po prostu studiując. To niestety wygląda w praktyce.
5: Ale to tak samo możemy powiedzieć, po co iść na inżynierkę, jak można iść do pracy i też rozbijać się poza nią.
4: Po co iść na inżynierkę? Fajnie jest być inżynierem, mieć tytuł inżyniera.
5: Tak samo fajnie jest mieć tytuł magistra.
4: Nie zauważyłem. Natomiast na pewno na studiach inżynierskich, bo na magisterskich to różnie bywa, a z tego, co rozmawiałem wielokrotnie z kolegami. Generalnie na magisterki często trafiają ci sami ludzie, którzy trafili już na inżynierkę wcześniej, nie? Natomiast na inżynierce to jest ten moment, kiedy my po liceum poznajemy nowych ludzi, masę nowych ludzi i wyławiamy sobie kontakty. I te kontakty mogą być później na całe życie i mogą nam naprawdę zaprocentować. I to nie chodzi tylko o pieniądze, tylko o jakieś takie sytuacje, że ktoś coś potrzebuje, żeby ktoś mu pomógł i faktycznie mamy wśród znajomych jakiegoś specjalistę, specjalistkę od danego tematu.
2: Czyli w zasadzie dobrze jest pójść na inżynierkę, żeby zdobyć trochę kontaktów, troszkę się nauczyć, no i mieć to takie fajne inży przed,
4: inży przed nazwiskiem i nieźle żyć.
2: No dobrze, ale tutaj chciałam się wtrącić, jeśli chodzi o jedną kwestię, którą wspominałeś, mianowicie o to, że mówiłeś, że na magisterkę bardzo często idą osoby wręcz te same, co na inżynierkę. Ja tutaj się nie zgadzam. Ja jestem przykładem osoby, która poszła na magisterkę zupełnie do osobnego miasta, zupełnie osobną uczelnię i poznałam, mam wrażenie, nawet więcej ludzi niż na inżynierce.
4: Ale wiesz, że każdy wyjątek potwierdza regułę?
2: No dobrze.
4: Zobacz, jak to jest na uczelniach. Zazwyczaj na uczelniach masz 2 stopnie. Idziesz sobie na 1 stopień, kończysz i idziesz na 2 stopień. Masz wokół siebie tych samych ludzi, z którymi studiowałaś. To, że ty zmieniłaś na przykład miasto zupełnie, tak? Zupełnie środowisko, to nie jest standard, to jest wyjątkowe.
5: No jednak to zasadę tak się oczekuje, że jak ktoś skończy 1 stopień studiów, no to w dużej mierze ci sami ludzie idą później na 2. Jakieś pojedyncze, znowu tytułowe wyjątki zostają na 3.
4: Jak ty?
5: Jak ja? Więc jednak to gdzieś jest takie parcie, jest takie oczekiwanie, że ci ludzie zostaną i jednak będą szli dalej, dalej te studia kontynuowali.
2: No dobrze, to może na sam koniec pytanie takie jeszcze troszeczkę z innej strony. Wyobraźcie sobie, że ja jestem osobą studiującą zupełnie coś innego, nie znam się na informatyce, ale chciałabym zaznajomić się chociaż trochę z cyberbezpieczeństwem, bo podobno to jest coraz bardziej ważne. To co byście mi polecili?
5: Używaj silnych haseł.
4: Ja przede wszystkim to bym się zaczął zastanawiać nad tym, co ty wiesz i co umiesz i w tym obszarze czujesz się dobrze, tak? Bo dzisiaj, kiedyś dawno temu, jak ja zaczynałem karierę zawodową, to nie było w ogóle takiego terminu jak cyberbezpieczeństwo. Mówiło się o bezpieczeństwie teleinformatycznym. Więc to są takie dawne, dawne, dawne czasy, nie? Że dinozaury żyły i można było w nie rzucać kamieniami.
2: Albo kaczkami.
4: Szkoda kaczek. Natomiast było bezpieczeństwo teleinformatyczne. Termin cyberbezpieczeństwo tak naprawdę nie istniał. I całe to bezpieczeństwo teleinformatyczne sprowadzało się do bezpieczeństwa systemów i sieci, tak? Cyberbezpieczeństwo, które się z tego narodziło, jest znacznie, znacznie dalej. To już nie jest tylko, nie są te technikalia i ta obrona systemów. Dzisiaj mamy także, tak, mamy RODO, mamy cały ten compliance, mamy jakieś socjotechniki i bazylion innych obszarów, w których możemy się realizować. Więc pytanie, co robisz w tym momencie? Jesteś nietechniczna, ale... Ale co robisz? Nie wiem, jesteś na socjologii, na psychologii, na czym?
2: No nie wiem, załóżmy, że chcę pracować w biurze.
4: No ale co chcesz w biurze robić w cyberbezpieczeństwie?
5: Jak to było w tym słynnym memie, jestem studentem prawa.
4: Tak.
2: Nie, nie, bardziej chodziło mi na zasadzie, że jestem osobą w ogóle niezwiązaną i że słyszałam o tym, że jest ważne to cyberbezpieczeństwo, ale rozumiem twoje dopytywanie w kontekście zawodu, ale są jakieś takie uniwersalne rzeczy, na przykład wcześniej wspominane socjotechniki albo maile phishingowe, które się w zasadzie łączą ze sobą, czy te silne hasła, no, albo o robienie backupu, to też jest taki klasyk, nie?
4: No, są 3 grupy ludzi, ci, którzy robią backup, pierwsza, no i druga, ci, którzy będą robić backup, tak? A także ci, którzy sprawdzają, czy ten backup w ogóle działa.
2: No tak, to prawda.
4: Natomiast wiesz, jeżeli ty pracujesz sobie w tym momencie w biurze i słyszałaś o tym, że jest cyberbezpieczeństwo i to może być fajne, to przede wszystkim zastanów się, co do tej pory robiłaś, w czym czujesz się dobrze, tak? Bo może się okazać, że nie musisz iść na bootcamp i 3 tygodnie tłuc jakieś 30-dniowe wyzwanie, tak? Czy 4 tygodnie, no mamy te 30 dni, to już jest dzień w dzień, jak wrzucimy godzinę, to mamy naprawdę tydzień dodatkowy pracy w sumie, nie?
2: prawda.
4: To prawda i wcale nie trzeba gdzieś tam się nad tym zmuszać, żeby takie wyzwania sobie robić. Możemy sobie pomyśleć, co my robimy i może na przykład ta ścieżka nietechniczna, awarenessowa, czyli edukacja o zagrożeniach, o tym, co się dzieje w sieci, o tym, jakie są w tym momencie najnowsze trendy wśród przestępców, że tak powiem. Może to będzie ten obszar, w którym poczujesz się dobrze i może tym obszarem się zajmiesz, tak? To jest na przykład bardzo dobra ścieżka też dla osób, które są po socjologii czy psychologii. Do tego lekkie zacięcie, bo wcale nie trzeba być mocno technicznym. Trzeba zrozumieć podstawy, jak to działa i można spokojnie, jak się rozumie, te metody socjotechniczne, które ci przestępcy stosują, iść i uczyć ludzi chociażby.
2: No dobrze. No dziękuję bardzo za porady i myślę, że to jest znak, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, żeby sprawdzili swoje kopie zapasowe, czy działają i czy mają. A tymczasem życzymy
1: bezpieczności. Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
3: Autopromocja.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15. Autopromocja. Reklama.
7: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.
8: Radio Afera 98,6 MHz.

A teraz przypomnimy sobie troszeczkę o misji Ignis, w której uczestniczył polski astronauta Sławosz Uznański. Mamy już pierwsze wyniki z jednej z jego misji, jednych z jego zadań, które musiał wykonać. Otóż ponieważ ludzie chcą polecieć na Marsa lub na Księżyc, potrzebne są jakiegoś rodzaju fabryki, które będą mogły produkować żywność i leki w trakcie właśnie tego lotu. Jednakże problemem jest to, że same drożdże, które zostały wybrane, dobrze wszystkim znane drożdże, które zostały oddelegowane do tego zadania, mają problem z radzeniem sobie w ekstremalnych warunkach. Dlatego polscy genetycy wysunęli taką tezę, że żeby pomieszać ich geny z bezkręgowcami o mikroskopijnym rozmiarze, tak zwanych niesporczakach, po angielsku nawet zwanymi pieszczotliwie wodnymi misiami, które nie tylko potrafią przetrwać bardzo długie okresy bez wody ani pożywienia, ale również wytrwać wysokie ciśnienie czy nawet ogromne stężenie soli, ponieważ mają taką umiejętność, która nazywana jest kryptobiozą, czyli życiem utajonym. I kiedy wchodzą w ten stan, ich metabolizm zwalnia niemal do zera. I co ciekawe, wyniki tego eksperymentu są bardzo obiecujące. I jak mówią naukowcy, okazało się, że podróż na Marsa będzie troszeczkę łatwiejsza niż się tego pierwotnie spodziewaliśmy, co nie wcale nie oznacza, że będzie ona łatwa, ponieważ drożdże, które zostały genem niesporczaka potraktowane, wróciły na Ziemię do Poznania i mają się całkiem nieźle. Dalej żyją i produkują swoje produkty.

A teraz wracamy do poznańskich, albo może bardziej naukowych newsów z naszych uczelni w Poznaniu. Mamy dla was ciekawe informacje o ciekawym wydarzeniu, może dla niszy, ale jeżeli ktoś z was jest już doktorem albo myśli o doktoracie i chce poznać możliwości rozwoju naukowego w Poznaniu, to zapraszamy serdecznie na Poznański Dzień Doktora w Poznaniu, który odbędzie się w niedalekiej przyszłości, jest za 11 dni, we wtorek 30 czerwca bieżącego roku w godzinach 9:15. W programie będą różne aktywności pomagające zrozumienie właśnie szkół doktorskich w Poznaniu. Na przykład program współpracy Poznańskich Szkół Doktorskich, otwierający przed wami więcej możliwości rozwoju, mobilności i współpracy międzyuczelnianej, żeby sama nauka nie odbywała się na tylko jednej uczelni, a w szerszym kontekście naukowym. Będzie również otwarty Dzień Poznańskich Szkół Doktorskich. Będzie można przyjść, zobaczyć, porozmawiać z osobami, które tam są, uczą się, studiują tak naprawdę, albo wykładają. Będzie strefa prezentacyjna oraz panel ekspercki Doktorat w Poznaniu, Nauka, Rozwój, Przyszłość. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Politechniki Poznańskiej. Jeżeli jest to interesujące wydarzenie, zapraszamy właśnie na tę stronę. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy trwają do 28 czerwca, do końca dnia, czyli 23:59 lub do wyczerpania dostępnych miejsc. Warto też nadmienić, że jest to taka pierwsza inicjatywa w Polsce, że spotykają się różne szkoły doktorskie w jednym miejscu, reprezentujące całe środowisko akademickie miasta jakiegoś, w tym wypadku Poznania, więc sądzę, że jest to dobra okazja, żeby zaznać nowego doświadczenia.

0: Mamy 3 minuty do godziny 17, więc zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Koleje Wielkopolskie z nowymi spalinowymi pociągami wyprodukowanymi przez PSE. Spółka podpisała umowę na zakup dwóch tego typu pojazdów wyprodukowanych w 2010 i 2011 roku. Wcześniej kursowały one we włoskim regionie Emilia-Romagna. Nowe pociągi pomieszczą 300 pasażerów. Pojadą one zarówno na północ, jak i na wschód regionu, mówi prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski.
2: Oczywiście Poznań-Wągrowiec, oczywiście Poznań-Wolsztyn, także Krzyż-Piła. Będą za chwilę połączenia których chomimy połączenia pomiędzy Rągoźnem a Wągrowcem.
1: Są dłuższe, a więc pojemniejsze. Tak pociągi opisuje wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak.
3: No i cały czas chodzi o to, żeby poprawiać komfort podróżowania, a więc niwelować te niewygodności. Ciągi mają tą zaletę nad dotychczas eksploatowanymi, że są dłuższe, a więc pojemniejsze.
1: Koszt zakupu pociągu wynosi 42 miliony złotych. Zamówienie zostanie rozszerzone o 2 dodatkowe pojazdy w przypadku dobrej sytuacji finansowej Kolei Wielkopolskiej.
4: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: 2400 punktów programu, ponad 60 koncertów oraz około 340 zaproszonych gości z Polski i zagranicy. To wszystko czeka w tym roku na uczestników Festiwalu Fantastyki Bercon, który odbywa się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zabawa już się rozpoczęła i potrwa do niedzieli. Wśród ponad 340 zaproszonych gości znaleźli się m.in. legenda NASA Aileen Collins, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski oraz aktor Giancarlo Esposito i autorka bestsellerów fantasy Fonda Lee. Program festiwalu obejmuje aż 22 strefy tematyczne, w tym komiksową, filmowo-serialową, naukową, mangi i anime, gamingową, RPG czy cosplay, w której odbędą się widowiskowe konkursy Maskarada i projekt własny. Pełny program festiwalu dostępny jest na stronie pyrkon.pl.
4: Ty też tworzysz radio. Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Wielkopolska ma swój własny biskupin. Pod Kościanem naukowcy odkryli pozostałości potężnej fortecy sprzed blisko 3000 lat. Budowli strzegł masywny wał obronny o grubości nawet 14 metrów. Przełomowego odkrycia dokonano zza biurka, analizując laserowe skany terenu.
5: Między innymi mam do czynienia z czymś takim jak LIDAR, czyli to jest taki specyficzny tak zwany numeryczny model terenu, gdzie po odpowiedniej obróbce mamy tak zwany model cieniowany i możemy obserwować ukształtowanie terenu. I przeglądając obszar tego parku, natrafiliśmy właśnie na takie dość sugestywne obwałowanie i wyciągnęliśmy wnioski z tego takie, że jest to struktura taka antropogeniczna.
1: Mówił Artur Golis, główny specjalista do spraw ochrony przyrody i krajobrazu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Na miejscu nie ma żadnych śladów codziennego życia, dlatego archeolodzy podejrzewają, że ten ogromny gród pełnił funkcję prastarego schronu, w którym okoliczni mieszkańcy chowali się przed wrogami w niespokojnych czasach. Zbadanie tej zagadki to cel kolejnych wykopalisk.
4: Informacje z bułgarskiej.
1: Oficjalnie Alaehjar Szajadmanesz, nowym piłkarzem Lecha Poznań po udanych testach medycznych, 24-letni skrzydłowy podpisał z kolejorzem kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2029 roku. Nowy nabytek mistrzów Polski ma za sobą występy m.in. w tureckim Fenerbahce, angielskim Hull City oraz belgijskim Westerlo. To właśnie tam w ponad 80 spotkaniach zanotował 14 trafień i 13 asyst. To kolejne wzmocnienie kolejorza. Wcześniej do drużyny dołączył bramkarz Mateusz Lis, a po udanym wypożyczeniu definitywnie klub wykupił Luisa Palme. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
0: Mamy już godzinę 17, zatem wlatujemy z drugą godziną naszej audycji.
4: Studencki Patrol na 98,6.
0: W drugiej godzinie naszej audycji będzie nas realizował Nic się nie zmieniło, Paweł Zjeżdżałka oraz uśmiechnięty, jak zawsze, Piotr Osmański za mikrofonem. O godzinie 17.30 odbędzie się audycja koła naukowego PUT Rocket Labs pod tytułem JetCast i jak zwykle czekamy na Was dalej z odpowiedziami na konkurs, który trwa do godziny 18.00.

0: sorry, ale nie pozwolimy wam zapomnieć złotych czasów muzyki pop, czyli kolorowego okresu przełomu tysiącleci. To są właśnie słowa klubu pod Minogą, który organizuje wydarzenie taneczne, imprezę taneczną pod tytułem Wehikuł. Ile dałbym, by zapomnieć? Lata 90. i 2000. powracają. My dzisiaj mamy dla was w naszym konkursie podwójną wejściówkę właśnie na to wydarzenie. Jeżeli pragniecie potańczyć, wytańczyć się z osobą sobie bliską, to zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. A żeby wziąć w nim udział, należy wysłać SMS-a na 7148, dopisać słowo afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzieć na pytanie. Czy lubicie leniwe spacery? Mamy dzisiaj bardzo, oczywiście i odpowiedzieć, napisać jeszcze dlaczego tak lub dlaczego nie. Mamy dzisiaj bardzo ciepłą pogodę, wręcz zaduszną, bardzo, bardzo duży zaduch i mamy dzisiaj również nietypowe święto, Dzień Leniwych Spacerów, dlatego właśnie was pytamy. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18. Koszt SMS-a to złoty 23 z podatkiem VAT.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów

0: dodatkowe pod Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
1: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
5: Najcięższa audycja w eterze.
6: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11:00.
7: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo.

Dzisiaj newsy akademickie są istnie doktorskie, ponieważ mamy również w niedalekiej przyszłości konferencję upowszechniającą pod tytułem Doktorat wdrożeniowy – nauka, która zmienia biznes. Wydarzenie, które odbędzie się 29 czerwca od godziny 11 do 14.30 w budynku Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Sama konferencja ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk programu Doktorat Wdrożeniowy, gdzie będzie podjęta dyskusja na temat wpływu inicjatywy na otoczenie społeczno-gospodarcze. Omówione również będą sprawdzone modele współpracy oraz skuteczne transfery wiedzy i technologii pomiędzy właśnie firmami a doktorantami. W programie jest również wystąpienie Wojciecha Stramskiego, czyli prezesa zarządu firmy Beyond.pl, czyli takiej dużej, sporej firmy, która współpracuje właśnie z Politechniką Poznańską. Samo wydarzenie stanowi również okazję dla właśnie uczestników, którzy chcą się zapisać na tę konferencję, do upowszechnienia wyników realizowanych prac przez doktorantów w ramach doktoratów wdrożeniowych. Więc jeżeli jesteście doktorami i pragniecie upowszechnić swoje wyniki, to ta konferencja jest akurat dla was. Tak, tyle to chyba będzie z dzisiejszych doktorskich newsów, ale jeżeli pragniecie się zapisać na tę konferencję, to formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Politechniki Poznańskiej.

krew to szansa na kolejny dzień. To ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratują.

Mówiłem, że następne, że już to będzie koniec newsów dla doktorantów, więc słowa dotrzymam. A teraz mamy newsa poświęconemu międzynarodowemu stypendium parlamentarnym IPS w skrócie. Co to jest? To jest program, który oferuje staż w niemieckim Bundestagu w ramach właśnie tego stypendium w 2027 roku od 1 marca do 31 lipca właśnie przyszłego roku, które w ogóle sam staż jest realizowany pod patronatem honorowym przewodniczącej niemieckiego Bundestagu. Stanowi to, sądzę, że unikatową okazję dla młodych absolwentów, ponieważ dla nich jest skierowana ta okazja, dla absolwentów uczelni wyższych, czyli inżynierów, osób po pierwszym stopniu studiów licencjackich, magistrów, ale zapewne też młodych doktorów, ponieważ takie jest kryterium, żeby absolwenci byli młodzi, którzy są wybitni i może się to okazać dla nich taki staż w Bundestagu ważnym etapem rozwoju zawodowego i osobistego. Będzie można wtedy uczestniczyć w legislacyjnych działaniach samego Bundestagu, współpracować z ekspertami oraz rozwijać własne kompetencje polityczne i społeczne w trakcie trwania samego stażu. Jest to, sądzę, niepowtarzalna okazja na poznanie świata politycznego Niemiec, w szczególności jeżeli ktoś jest tym zainteresowany i również umie mówić po niemiecku, ponieważ zakładam, że same obrady dzieją się w języku niemieckim. Same zgłoszenia należy wysyłać do 31 lipca bieżącego roku na przyszły rok, więc jest to bardzo duży przeskok czasowy. Informacji więcej znajdziecie na stronie Politechniki Poznańskiej.

0: Już za chwileczkę osiągniemy w pół do szóstej. Z tego powodu również zapraszamy Was na audycję przygotowaną dla Was przez koło naukowe PUT Jet Riders, w którym porozmawiają właśnie osoby realizujące o pieniądzach i role się odwrócą, ponieważ dzisiaj to Janek będzie zadawał pytania Mikołajowi.
1: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
2: Cześć, dzisiaj jestem w studiu z Mikołajem Klekowickim. Ja jestem Jan Podborowski, zapraszamy Was na audycję Jetcast. Dzisiaj role się odwróciły i to ja będę Mikołajowi zadawał pytania.
3: Cześć.
2: Dzisiaj porozmawiamy sobie o trochę innym, mniej technicznym temacie, a mianowicie o pieniądzach. W kołach naukowych i organizacjach studenckich jest to bardzo ważny temat i wiele osób z doświadczenia nie jest zbyt dobra i nie czuje się zbyt pewnie. Dlatego postaramy sobie dzisiaj kilka tych kwestii wytłumaczyć. Mam do ciebie kilka pytań. Pierwsze z nich, najważniejsze, jakie są źródła finansowania?
3: To jest świetne pytanie, bo mało kto wie, że są trzy główne źródła. Pierwsze jest to pani rektor. Jak dobrze wiecie, na Politechnice, na UAM-ie i na innych uczelniach rektorzy mają finansowanie dla kół naukowych. U nas, pani rektor Misztal, jeśli mamy dobry pomysł i mamy jakiś plan, z chęcią je daje. Drugim źródłem są de facto granty. Granty są ministerialne, granty są z organizacji pozarządowych i z firm. Takie granty są o tyle spoko, że dają opcję na dość luźne rozporządzanie środkami, a często nawet pozwalają na zakup środków spoza puli zakupowych. Ostatnią, powiedzmy, że częścią finansowania są sponsorzy. To już jest trochę głębszy temat, ale dzisiaj do tego aż tak nie wejdziemy.
2: Okej, super. Wspomniałeś o grantach. Jednak pewnie niewiele osób zdaje sobie sprawę, kto albo jaka organizacja rzeczywiście może aplikować o takie granty.
3: To jest ciekawe, bo mogą to być i koła naukowe, i osoby prywatne. I oczywiście, jeśli jesteś studentem Politechniki Poznańskiej bądź innej uczelni. Proces jest dość żmudny i dość skomplikowany, ale nie jest niemożliwy. Wymaga on tak naprawdę, po pierwsze, dobrego planu. Trzeba go rozpisać, trzeba go wyliczyć, jeśli jest taka potrzeba, i uzasadnić. Najczęściej wymaga to tak samo pójścia do grantodawcy, czy to właśnie pani rektor, czy to jakiejś komisji z grantowej, no i przedstawienia, że hej, to ma sens, to nie jest coś, co jest wzięte z kapelusza, czy z jakiejś innej rzeczy. Tak naprawdę, no to każdy z nas to może zrobić. No tylko to zależy od tego, czy mamy na tyle dużą odwagę i na tyle dużą wyobraźnię, żeby to jakkolwiek rozplanować.
2: Okej, super. Czyli jednym słowem możemy powiedzieć, że każdy z dobrym pomysłem może po te pieniądze sięgnąć.
3: Z dobrym pomysłem i z umiejętnością, aby to przedstawić.
2: Okej, to jest bardzo ważna kwestia. Jednak następnie, jak już te pieniądze otrzymamy, to kolejnym bardzo ważnym tematem jest kwestia rozliczania. Jak dobrze wiemy, nie jest to takie proste ani oczywiste, więc jeżeli mógłbyś ten temat przybliżyć.
3: Mam już szósty rok rozliczeń, jeśli chodzi o granty. Jestem obecnie na pierwszym roku doktoratu, więc koła naukowe i inne rzeczy były mocno robione. Najważniejsze jest powiedzieć dokumentację. U nas na uczelni akurat wszystko idzie przez CSS. I tu pozdrawiam panie z CSS-u, robią świetną robotę. Generalnie najważniejsze jest to, aby mieć faktury, mieć zgodne finansowanie oraz tak naprawdę wszystkie dokumenty wymagane na poddany grant. Może to być umowa grantowa, może to być tak naprawdę jakieś polecenie zakupu czy zdanie rynku. Ważne jest to, aby mieścić się w kwotach dozwolonych, czyli do 5000, bo powyżej tego potrzeba tak naprawdę robić rozznania rynkowe oraz całkiem dużo akrobacji, żeby to po prostu przeszło. Jak już mamy to wszystko, no to co zostaje, no to jest umówić się z ludźmi z CSS-u, czy ogólnie jakby ludźmi od danego grantu, no i przejść ten cały proces legislacyjny i proces finansowy. Najczęściej to jest między pół godziny, a nawet do dwóch dni siedzenia razem z tymi ludźmi, ale to, co mogę powiedzieć z doświadczenia, że jeśli kooperujemy i nie staramy się być mądrzejsi od naszych grantodawców, najczęściej idzie to bez problemu i raczej są to bardzo mili ludzie.
2: Czyli nie ma się czego bać. Wiemy, że wszyscy ludzie z Centrum Spraw Studenckich są tutaj po to, żeby nam pomóc. Ale jeszcze jedna kwestia. Mógłbyś szybko opowiedzieć, czy rozliczanie takich projektów to jest kwestia jednego dużego zakupu wszystkich przedmiotów i jednorazowego rozliczenia, czy też może trwa to miesiącami, tygodniami, dniami?
3: To jest pytanie filozoficzne, bo to zależy od tego, jak my to rozplanujemy. Mieliśmy projekty, gdzie udało nam się kupić wszystko naraz i to było jedno pójście i załatwienie. Ale jeśli my jako studenci czy doktoranci nie potrafimy do końca planować, no to często to jest bardzo, bardzo długi rozkład tych zakupów. Chociaż też nie jest to na szczęście definiowane z góry, no bo czasem na przykład jak kupujemy coś z zagranicy, czy kupujemy coś, co jest towarem deficytowym, na przykład jakieś tam mikrokontrolery, czy komunikacje, no to często jest nie na stanie. Więc i tak musimy czekać, aż to dojdzie. Dlatego na twoje pytanie odpowiem bardzo filozoficznie. To zależy.
2: Okej, okay, jak zwykle. Czyli jednym słowem, nie bójcie się sięgać po te pieniądze, nie bójcie się sięgać po granty. Wszystko jest dla nas i dzięki temu możemy robić super świetne rzeczy. Dzisiaj z wami w studiu był Jan Podborowski
3: i Mikaj Klekowicki.
2: Dzięki bardzo i słyszymy się za tydzień.
3: Hejka.
4: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe.
1: O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
5: Autopromocja.
6: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
7: W każdy piątek o 22:00. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.

0: Apella. Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Wracamy do newsów akademickich i tym razem również na Politechnikę Poznańską. 22 czerwca zawita na naszej uczelni Stuart Perry z Uniwersytetu Technologicznego w Sydney. Będzie on u nas niemal 10 dni, ponieważ będzie przesiadywał on u nas aż do 1 lipca. Wizyta odbywa się w ramach programu Inicjatywa Doskonała, Współpraca Międzynarodowa, Wizyty Krótkoterminowe, której celem jest intensyfikacja narodowej działalności badawczej i dydaktycznej na Politechnice Poznańskiej. Na zaproszenie Instytutu Telekomunikacji Multimedialnej Politechnikę odwiedzi właśnie profesor Stuart Perry z UTS-u, który posiada ponad 20-letnie doświadczenie naukowe i przemysłowe. Jego wizyta to jest okazja do zacieśnienia współpracy między Politechniką a australijską uczelnią, która ma status elitarny, gdyż zajmuje 8 miejsce na świecie w dziedzinie sztucznej inteligencji. I sam właśnie Stuart Perry będzie wykładał na Politechnice Poznańskiej wykład otwarty 23 czerwca o godzinie 11 na Politechnice Poznańskiej. Odbędą się również warsztaty specjalistyczne dla studentów kierunków związanych z telekomunikacją multimedialną i rzeczywistością wirtualną, poświęcone ocenie jakości danych trójwymiarowych, czyli 3D. No i będzie wykład dedykowany oczywiście, jako że mamy dzisiaj taki temat, dla szkoły doktorskiej, który odbędzie się 26 czerwca o 9.45. Jeżeli jesteście zainteresowani spotkaniem z profesorem Stuartem Perrym, to więcej informacji na temat jego pobytu znajdziecie na stronie Politechniki Poznańskiej. Zapraszamy właśnie na nią serdecznie.

A jako że Pyrkon ledwo co się rozpoczął, to również warto wspomnieć, że można na nim spotkać Politechnikę Poznańską, a dokładnie już możecie się domyślić, doktorów z Politechniki Poznańskiej, którzy mają tam swoje stanowiska, które mają na celu pokazać granice między tym, co fantastyczne, a co realne i co przesuwa się szybciej niż wielu zdążyło się przyzwyczaić do takiego stanu rzeczy, ponieważ nauka podąża w bardzo szybkim tempie. Jeszcze niedawno nawet protezy sterowane myślą, sztuczne narządy czy pełna integracja człowieka z technologią należały wyłącznie do świata fantastycznego science fiction, a dzisiaj przestaje to być wizją taką właśnie fantastyczną, a realną, można wręcz powiedzieć. Będzie można spotkać na tym w trakcie trwania Pyrkonu założyciela studenckiego koła naukowego Dedal, który będzie opowiadał o temacie odwzorowywania człowieka, panią Klaudię Jańczak, o materiałach przyszłości, Emilię Smolarek, która opowie o tym, jaka jest granica między laboratorium a salą operacyjną i co się pomiędzy nimi dzieje. I jednego z organizatorów samego Pyrkonu, Kacpra Filipka, który zajmuje się kardiochirurgią na co dzień i będzie opowiadał o sercu pod kontrolą inżyniera. Oraz jeszcze kilka słów od Patryka Zycha o sygnałach i komunikacji bez słów wydawanych przez mózg. Więc nie tylko Pyrkon będzie ciekawym miejscem do spotkania z przyjaciółmi, ale również będzie można dowiedzieć się czegoś ciekawego ze świata nauki, ponieważ Politechnika Poznańska będzie uczestniczyła w tym wydarzeniu również z wami.

Jeszcze mamy 10 minut, w zasadzie to bardziej 8, trwania naszego konkursu, o którym przypominamy, że mamy jedną podwójną wejściówkę do klubu pod Minogą na imprezę taneczną pod tytułem Wehikuł Czasu. Ile dałbym, by zapomnieć? Lata 90. 2000. powracają. Żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na 7148, dopisać słowo afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzieć na pytanie związane z dzisiejszym dniem, świętem leniwych spacerów. Czy lubicie leniwe spacery i napisać dlaczego? Na odpowiedzi czekamy jeszcze przez 8 minut, a tymczasem Studencki Patrol dobiega końca. Żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Realizował nas Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonem siedział Piotr Osmański.

0: Mamy 3 minuty do godziny 18. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa poświęcona planom odwołania prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Za inicjatywą stoi nieformalna koalicja kilku organizacji społecznych, w skład której wchodzą Socjalny Kongres Kobiet, Inicjatywa Pracownicza, Stowarzyszenie Maltańskie Nasze Dom oraz Kolektyw Rozbrat, który na ostatniej sesji Rady Miasta obrzucił prezydenta tortem. Prezydent nie dotrzymał obietnic, podkreśla Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet.
2: Obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, w którym będzie się dobrze żyło, które będzie zielone. A mamy miasto drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają. Między 2009 a 2019 roku miasto było w czołówce tych w Polsce, z którego odpływ mieszkańców był najszybszy.
1: Kolejnym krokiem inicjatorów będzie otwarte spotkanie zaplanowane na 28 czerwca w rocznicę Poznańskiego Czerwca. Zaproszone są na nie wszystkie grupy i organizacje, które chciałyby poprzeć ten projekt i włączyć się w działania referendalne.
3: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: A jeżeli o Poznańskim Czerwcu mowa, to w najbliższy wtorek na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się konferencja Obrońcy Czerwca 56. W 70. rocznicę robotniczego zrywu wydarzenie przypomni o odważnej postawie prawników, którzy w realiach komunistycznych podjęli się obrony oskarżonych demonstrantów. W programie zaplanowano panel naukowy analizujący historyczne i prawne znaczenie tych procesów oraz część wspomnieniową z udziałem potomków adwokatów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa. Konferencja odbędzie się w Auditorium Maksimum przy Alei Niepodległości 53. Więcej o tym wydarzeniu na naszej antenie usłyszycie również w poniedziałkowym wydaniu magazynu reporterów po godzinie 20. Naszym gościem będzie dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM profesor Tomasz Nieborak.
3: Głos natury na 98,6.
1: Widzisz ptaka na chodniku lub w parku? Zanim ruszysz na ratunek, zatrzymaj się. Specjaliści przypominają, młode podloty często siedzą na ziemi. Nie potrzebują naszej pomocy, bo tuż obok czuwają ich rodzice, zaznacza profesor Piotr Trejanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego.
4: Rodzice najczęściej się opiekują takim ptakiem. To są podloty, to jest normalne zachowanie. Podlota można poznać potem tak najprościej, że ma troszeczkę krótszy ogon i takie żółte zajady, takie żółte plamy na dziobie. No i naprawdę, jeśli to jest młody ptak, a wiele, naprawdę 95% przypadków, które obecnie trafiają do azylii, to młode ptaki to naprawdę najlepszą metodą jest zostawianie ich w spokoju.
1: Specjaliści przypominają, że pomocy wymagają wyłącznie ptaki ewidentnie ranne. W takich sytuacjach nie należy ich łapać na własną rękę, lecz zawiadomić Straż Miejską. Z kolei w przypadku, gdy ptak wleci do mieszkania, wystarczy po prostu szeroko otworzyć okna.
3: Przystanek Informacja.
1: Po 2 latach przerwy na tory poznańskie Maltanki powraca najstarszy czynny parowóz w Polsce, wyprodukowany w 1925 roku. Borsig pomyślnie przeszedł główną naprawę kotła. Z racji unikatowego charakteru maszyny część elementu musiano dorabiać na specjalne zamówienie.
5: W sezonach 2025 i 2024 Borsig nie realizował jednak przewozów na Maltance. Powodem była naprawa główna wraz z rewizją wewnętrzną kotła. Taki zabieg należy przeprowadzać co 6 lat. Polega na przeglądzie wszystkich elementów parowozu, a w razie potrzeby ich naprawie bądź wymianie.
1: Mówi rzecznik MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Odnowiony parowóz wyjedzie na trasę już w ten weekend. Z okazji Dni Pary zabytkowa lokomotywa będzie kursować w sobotę i niedzielę między 10 a 18, odjeżdżając ze stacji Maltanka o pełnych godzinach. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni w tym tygodniu zapraszam za niecałą godzinę.
6: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
7: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
8: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
7: Tak.
8: A jaka pana interesuje formuła?
7: Zapowiedzi i relacje?
8: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
7: Halo, słucham.
8: Z wizją czy bez?
7: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
9: Już od 22 czerwca. Od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
10: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.00.
11: Normalnie o tej porze. każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
12: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
13: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera.

0: Warto walczyć do końca. Dowodem na to jest postawa żużlowców Hunters PSŻ-u Poznań. Skorpiony pokonały Stal Rzeszów 46-44 we wczorajszym wyjazdowym spotkaniu 9. kolejki Metal Class 2. Ekstraligi Żużlowej. No i zwycięstwo udało się wyszarpać dzięki atakowi Ryana Douglasa na ostatniej prostej ostatniego wyścigu. Obie strony przystąpiły do tego spotkania w osłabieniu. Gospodarze stosowali przepis o zastępstwie zawodnika za swojego kontuzjowanego krajowego lidera Oskara Pfeiffera, a Stal nie miała też większego pola manewru, jeśli chodzi o skład, bo główna komisja sportu żużlowego w ostatnich dniach rozwiązała kontrakty dwóch jej zawodników. Wnioski o takie rozwiązania żużlowcy mogą złożyć w sytuacji, gdy klub ma wobec nich przeciągające się zaległości finansowe. Jakby tego było mało, to pod znakiem zapytania stał występ najlepszego zawodnika rzeszowian Rasmusa Jensena. Duńczyk w środkowym finale indywidualnych mistrzostw kraju został zdyskwalifikowany po szarpaninie z kierownikiem startu, a nieoficjalne pogłoski donosiły nawet o możliwym zawieszeniu jego licencji. Ostatecznie nic takiego przed startem meczu nie miało miejsca.
1: No, dwie głośne afery mieliśmy w sporcie żużlowym w tym tygodniu, bo oprócz Rasmusa Jensena to też głośna sprawa Markuza Birkemoze z Wilków Krosno, który został przyłapany na stosowaniu niedozwolonego.

0: pewnych środków, delikatnie tak, tak wspomnę, nie będę tutaj uwydatniał tego, jaki to niedozwolony środek. Wspomniałeś dwa nazwiska, Oscar Pfeiffer i Rasmus Jensen. To są te dwa nazwiska, które były kluczowymi postaciami Stali Rzeszów w pierwszym meczu z PSŻ-em, który odbywał się na Golęcinie. To był ten mecz inaugurujący nowy wyremontowany stadion na Golęcinie. Wtedy Pfeiffer i Jensen byli tymi jedynymi, którzy jeszcze nawiązywali walkę ze Skorpionami. Teraz brakowało Pfeiffera. Jensen cały czas pocisnął i pojechał na własnym poziomie i Stal miała szczęście wczoraj, że Joshua Pickering nawiązał do niego dyspozycją, bo ci dwaj zawodnicy odjechali po kilkanaście punktów i to były jedyne tak naprawdę najjaśniejsze gwiazdy, jedyne faktycznie widoczne z daleka gwiazdy Stali Rzeszów i tylko dzięki tym dwóm żużlowcom Stal wczoraj nawiązywała równorzędną walkę z PSŻ-em, który jednak od początku minimalną, ale jednak przewagę posiadał. Na początku były to dwa punkty, po tej pierwszej serii, czyli po czterech biegach były to właśnie dwa punkty przewagi, 13-11, dzięki między innymi bardzo dobrej postawie juniorów, bo właśnie Kamil Witkowski, on w tych trzech ostatnich meczach bardzo dobrze się prezentuje, dorównuje mu oczywiście Antoni Mencel, czyli ten juniorski lider PSŻ-u i między innymi właśnie ich postawa wczoraj miała bardzo istotne znaczenie, ponieważ oni pojechali po dodatkowym biegu właśnie w zastępstwie Kacpra Pludry. Kacper Pludra to zawodnik do lat 24, który w PSŻ-cie szybko nie pojedzie, tak delikatnie mówiąc. On złamał ostatnio stopę w meczu z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Jak wczoraj ten mecz pokazał, strata nie jest aż tak dotkliwa, ponieważ Kamil Witkowski i Antoni Mencel przywieźli po plus minus 7 plus 2 dokładnie, 7 plus 2 punkty w zastępstwie Kacpra Pludry. Tak więc, jak już wspominał menedżer Jacek Kannenberg, ta strata nie jest aż tak bolesna.
1: Wszystko to samo, chłodna głowa, na spokojnie wszystko. Każdy zawodnik pewnie tak ma, że czuje się jakby jechał na juniorce. W ogóle nie starałem się o tym myśleć, że mam 5 biegów, no bo to w przyszłości to każdego czeka.
2: To zdaje się był Kamil Witkowski.
3: Bohater.
2: Bohater, dokładnie tak. No to posłuchajmy, jak już wywołałeś do tablicy Jacek Kannenberg o tym, jak funkcjonuje u nas Team Spirit.
4: Pojechaliśmy całą drużyną i sztabem szkoleniowym na DMPJ-ty w Rybniku. Razem wspólnie też spędziliśmy wczorajszy wieczór, więc jak gdyby taka mała też integracja może wpłynęła na to, że dzisiaj była taka dobra atmosfera i też taki sukces.
2: Śmiało.
0: Jacek Kannenberg nawiązywał między innymi do tego intensywnego tygodnia, jaki miał miejsce w szeregach PSŻ-u, a dokładniej dla Akademii Skorpiona, ponieważ w poniedziałek również w Rzeszowie, a następnie we wtorek w pobliskim Krośnie adepci z klasy 500R rywalizowali we własnych rozgrywkach. W środę z kolei PSŻ rywalizował w Rybniku w ćwierćfinale drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Te ostatnie zawody były dla menedżera zespołu, czyli właśnie Jacka Kannenberga, okazją do upewnienia się, że w żółto-czarnym obozie funkcjonuje ten Team Spirit, o którym już mówił. Juniorzy, i o nich wspominaliśmy, mieli zatem łatać dziury we wczorajszym meczu. Tymczasem okazało się, że oni właśnie dali sygnał do ataku. Po pierwszej serii było 13-1, dzięki między innymi dobrej postawie Kamila Witkowskiego. Sam zawodnik podkreślił, jak już w naszej wypowiedzi można było usłyszeć, że te dodatkowe biegi nie były dla niego problemem. Powiedział też po meczu, że tor w Rzeszowie nie był dla niego zagadką.
1: Na srebrnym kasku tutaj byłem i to też zasugerowałem się ustawieniami z tego właśnie. Delikatne korekty musiały być.
2: Tak, łącznie w czterech dodatkowych wyścigach Antoni Mencel i Kamil Witkowski zdobyli 7 punktów i 2 bonusy. O tym już powiedziałeś, Krystian. To wynik, który Kacper Pludra w dotychczasowych meczach wyjazdowych był w stanie poprawić tylko raz. Juniorzy w opinii Jacka Kannenberga załatali więc dziurę i tym samym wywiązali się ze swojego zadania.
4: Mamy świadomość, że nasza młodzież jest bardzo zdolna i bardzo dobrze jadą w tym sezonie. Oczywiście no, mają gorsze, lepsze momenty. 7 punktów to można powiedzieć, że zastąpili w 100% Kacpra.
0: To teraz pora powiedzieć co nieco o seniorach, bo ci mają na swoich barkach odpowiedzialność za wyniki, przede wszystkim Ryan Douglas. Jego już wspomnieliśmy na początku, nie bez powodu. Ale również Bartosz Smektała utrzymuje tę wysoką dyspozycję z ostatnich tygodni. Pojedyncze dobre momenty notował też Dimitri Berger, czego znowu nie można powiedzieć z kolei o Nielsie, Christianie i Iversenie, bo weteran żużlowych torów uzbierał tylko 3 oczka, a po drodze zaliczył też wykluczenie za zderzenie z Franciszkiem Majewskim. Było to w biegu 6, a także Iversen dwukrotnie stracił pozycję na ostatnim okrążeniu. Mógł przywieźć zatem tych punktów więcej, skończyło się tylko na 3 oczkach. No i to właśnie postawa 44-latka była elementem, który długo uniemożliwiał PSŻ-towi zamknięcie tematu zwycięstwa. Było blisko, bo PSŻ cały czas był na prowadzeniu, ale jednak sprawa wyniku tego meczu była cały czas otwarta.
2: No to prawda. Posłuchajmy oczywiście jeszcze samych zainteresowanych. Jacek Kannenberg o tym, dlaczego nie podpowiedział żużlowcom korzystniejszego rozstrzygnięcia tego 13 biegu.
4: Dimi na tyle już dobrze jechał w trzeciej serii. Ryan też się cały czas rozkręcał, więc jak gdyby też wprowadzać takie niepotrzebne zamieszanie przed biegiem, żeby mówić, że jak będzie tak, to byby niepotrzebnie może jeszcze popełnili jakiś błąd i by z tego wyszła jakaś niepotrzebna sytuacja. Były emocje, byłem bardzo nerwowy przed 14-15 biegiem, bo miałem świadomość, że dzisiaj Josh i Rasmus jechali bardzo dobre zawody, no ale koniec końców dowozimy to zwycięstwo i no, jest ogromna radość.
0: A chodziło o to, że w 13 biegu PSŻ zremisował 3-3, dzięki czemu przewaga 6-punktowa nad Stalą umożliwiła rywalom wzięcie rezerwy taktycznej w biegach nominowanych, a to oznaczało, że w ramach tej rezerwy taktycznej pojechał najskuteczniejszy duet, czyli Jensen-Pickering. Oni pojechali dzięki temu podwójnie i w 14 i w 15 biegu, a to dawało szansę Stali na odrobienie tych strat. No i faktycznie było bardzo, bardzo gorąco, ponieważ w biegach nominowanych emocji nie brakowało. W wyścigu 14 Dimitri Berger zdołał co prawda przedzielić parę gospodarzy, choć Francuzowi zabrakło wsparcia Iversena, to zapewnił Skorpionom minimum meczowy remis. Do zwycięstwa były potrzebne 2 punkty w ostatniej gonitwie. I teraz nadchodzi bieg numer 15. Start wygrywają gospodarze. W pościg za Pickeringiem rusza Ryan Douglas. Lider PSŻ-tu dwoił się i troił, nie był jednak w stanie objechać rywala, ale wtedy przychodzi okrążenie ostatnie i na wyjściu z ostatniego łuku, tuż przed metą, Pickering nie wytrzymał presji, wjechał w kolejne i wytracił nieco prędkości. Wykorzystał to Ryan Douglas, wskakując na drugą lokatę i ten thriller ostatecznie zakończył się happy endem. Posłuchajmy menedżera Jacka Kannenberga, który również w podobnym tonie odbiera tę końcówkę.
4: Ogromne emocje dopiero powoli chyba zaczynają schodzić, no tak naprawdę dziękuję chłopakom za walkę, no każdy punkt zdobyty w tym meczu był dla nas bardzo ważny. Oczywiście tutaj no ostatnia akcja Ryana, no to coś wspaniałego, ale też punkty młodzieży, którzy godnie zastąpili Kacpra. Chylę czoła przed chłopakami, bardzo im dziękuję za ten dzisiejszy mecz.
2: Sporo emocji też słyszeliśmy. Oprócz zwycięstwa PSŻ zdobył też punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu. Wobec porażki Orła Łódź umocnił się więc na pozycji wicelidera drugiej Ekstraligi. 14 oczek daje 3-punktową przewagę nad wspomnianym Orłem i identyczną stratę do liderującej Polonii Bydgoszcz, która jednak swój mecz 9. kolejki odjedzie w piątek.
0: I myślę, że kibice czarnego sportu już zacierają ręce na ten pojedynek PSŻ-tu z Polonią Bydgoszcz, bo to są absolutnie 2 najlepsze zespoły w tym sezonie drugiej Ekstraligi.
2: Będzie ciekawie, oczywiście na te emocje PSŻ-tu Poznań czekamy, a za moment wracamy do Was z kolejnymi sportowymi podsumowaniami tygodnia.

0: Wakacje to, może jeszcze nie wakacje, ale ta pora letnia to dla wielu Polaków okres remontów, no więc takie remonty przychodzą też w klubach sportowych.
1: Zaczniemy
0: od klubów piłkarskich w naszym mieście. Mocno remontowany jest skład niektórych zespołów, w tym między innymi Lecha Poznań, i są to może nie ilościowo, ale jakościowo bardzo gruntowne modernizacje.
1: To się zgadza, no Lech Poznań oczywiście czeka na dobrego następcę Bartosza Mrozka, albo chociażby na konkurenta w bramce pomiędzy dwoma
0: słupkami. No i przyjechała dostawa.
1: Przyjechała i to konkretna, za konkretne pieniądze. Do 30 czerwca 2029 roku będzie obowiązywał kontrakt Mateusza Lisa z Lechem Poznań. To jest zawodnik, który grał w Super League, tak to się ładnie nazywa, czyli w najwyższej piłkarskiej klasie rozgrywkowej w Turcji.
0: I zbierał tam bardzo wysokie noty.
1: To prawda, bo 101 występów poza meczami w Güzdepe. Dwa lata temu awansował razem z tą drużyną ligę wyżej. Grał również w Altay, gdzie uzbierał 35 spotkań.
0: No, po drodze był wybrany nawet najlepszym bramkarzem Ligi Tureckiej.
1: To się zgadza.
0: Także... Wcześniej w Ekstraklasie Polskiej notował też bardzo dobre występy w Wiśle Kraków. Bo tak, tam właśnie z tego klubu wypłynął do zachodniej piłki, bo to nie tylko Turcja.
1: To nie tylko Turcja. Pod Białą Gwiazdą oczywiście Lis też grał i też dobrze się
0: chociażby
1: prezentował. No zanotował, powiem ci szczerze, Krystian, że sporo klubów i oczywiście w jednych wypadał lepiej, w innych gorzej. Ten najlepszy okres chyba notował właśnie w Turcji, a teraz miejmy nadzieję, że właśnie to w polskiej lidze Mateusz będzie mógł się prezentować dobrze.
0: Jest wychowankiem Lecha Poznań, tak, to dodajmy. Tak. On był tutaj w klubie z Poznania już od 2013 roku. Nie przebił się początkowo, ale czasami tak bywa, że trzeba najpierw gdzieś poszukać szansy w innych klubach, może nawet w innych ligach, aby potem wrócić i święcić triumfy. Czy będzie święcił triumfy z Kolejorzem, to jeszcze zobaczymy. Na to trzeba poczekać. Na ten moment jest wskazywany jako następca Bartosza Mrozka, bo o ile Mrozek jeszcze w Lechu jest, to jego przyszłość raczej jest już przesądzona. Prawdopodobnie Bartosz Mrozek opuści Lecha i też wyruszy do innej ligi, aby polepszać swoje piłkarskie CV.
1: To się zgadza. Lis sam podkreśla, bo nawiążę do tego, co powiedziałeś, że powrót do Lecha to jakoś tak mocniej nawet serce bije, że to jest dobry etap, bo to był ten początek. No i dlaczego by właśnie w wieku prawie 30 lat już, czyli już doświadczony pan piłkarz,
0: no sam wrócić. Mówi, że jest dojrzały nie tylko, dojrzalszy, tak, nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek.
1: I może to właśnie jest dobry moment, żeby do takiego klubu jak Mistrz Polski wrócić i się zaprezentować.
0: Młodszy o kilka lat jest za to Alahyar Sayad Manesh, czyli kolejne i to bardzo głośne wzmocnienie Lecha Poznań. Pewnie niektórym z was już to nazwisko coś sugeruje. To jest zawodnik rodem z Iranu, rodak Aliego Golizadeha. No, nie trudno się domyślić. Przypuszczamy, że Ali Golizadeh maczał palce przy tym transferze, bo są to przecież dobrzy znajomi.
1: No tak, zrobił nam się z Lecha Poznań oczywiście klub, w którym my mamy prezentujących się zawodników ze wschodu i to prezentujących się całkiem nieźle. I to będzie kolejna zagadka i kolejna zagwozdka dla kibiców Lecha Poznań, żeby dobrze wymawiać to nazwisko, bo pamiętam, jak tutaj się spotkaliśmy kiedyś już dawno, bo ja dawno Sportingu nie prowadziłem i rozmawialiśmy o tym, jak się wymawia nazwisko Ali Golizadeh. Czy to jest ech, czy k na końcu. Aż w końcu doszliśmy do porozumienia.
0: Ja do dzisiaj
1: kibice
0: słyszę, że z nazwiskiem Isaka wielu ma problem i czyta to jako Iszak, więc myślę, że akurat Sayad Manesh...
1: Nauczymy się.
0: Nazwisko Sayad Manesh jest stosunkowo łatwe. Jest szy, może nie pisemnie, ale fonetycznie wymawiane, więc... No,
1: nazwisko może być trudne, ważne, żeby dobrze grał dla mistrza Polski i się dobrze prezentował.
0: Jego piłkarskie CV broni go pod tym kątem, bo jest to zawodnik, który przychodzi z belgijskiego Westerlo. Tam zagrał ostatnie dwa sezony i to zagrał w 84 meczach, zdobywając 14 goli i 13 asyst. To są naprawdę bardzo fajne statystyki, biorąc pod uwagę, że belgijska Jupiler League, no delikatnie mówiąc, nie jest słabsza od ekstraklasy, a śmiem twierdzić, że nawet lepsza.
1: No a mamy przecież już wieści, z kim Lech będzie grał w najbliższych spotkaniach i w wiemy, że mistrz Polski tych wzmocnień potrzebuje, bo potrafił najgorzej jak mógł i tu płynnie przechodzimy oczywiście do kolejnych międzynarodowych.
0: Słuchaj, a czy kiedyś rozgrywek? Losowanie było dla nas korzystne? Zawsze, zawsze mówi się, nie. Że ono jest najgorsze.
1: Nawet jak mieliśmy Wyspy Owcze, to było ciężko później, wiesz, także...
0: Bo nieobliczalni.
1: 25 lipca, to jeszcze zanim przejdziemy do rozgrywek międzynarodowych, oczywiście mecz przyjaźni z Krakowią, potem Wieczysta Kraków, też rewelacja.
0: Jeszcze super puchar.
1: Tak, tak, więc będzie sporo gry.
0: A rywalem przejdźmy. W drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów będzie mistrz właśnie. Danii Aarhus. Dość sensacyjny mistrz Danii, bo przecież z mistrzostwem Danii przede wszystkim kojarzymy FC Kopenhagę. A tutaj Aarhus zrobiło psikusa rywalom i zdobyło mistrzostwo po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat. Już nie przytoczę teraz z głowy dokładnej daty, ale długo, długo czekali kibice Aarhus. Było to na tyle niespodziewane, że teraz sporo, bo już kilku tych zawodników odeszło albo odejdzie z Aarhus. Następuje taki mały rozbiór tej drużyny. Bywało to też chociażby w Polsce, kiedy na przykład Piast Gliwice zdobywał Mistrzostwo Polski, no to też potem bogatsi sięgali rękoma po tych najlepszych zawodników. Bardzo możliwe zatem, że Aarhus przystąpi do rywalizacji z Lechem nieco słabsze kadrowo niż w tym zakończonym sezonie duńskiej ligi. Należy też wspomnieć, że ten pierwszy mecz zostanie rozegrany w Danii i nie zostanie rozegrany w Aarhus, ale w Randers.
1: To jest jakaś dobra wiadomość. To znaczy
0: na naturalnej trawie, tak.
1: Niektórzy złośliwi mówią, że jedyna dobra wiadomość przed tym spotkaniem, patrząc na to, na kogo mógł Lech Poznań trafić, bo mogła się znaleźć na przykład drużyna San Marino Trefiori Football Club albo Larne FC.
0: A z tych poważniejszych rywali to chociażby mistrz Szwecji Mjalbi czy też Szabach FC z Azerbejdżanu. No może ta nazwa nie rzuca na kolana, ale wyjazd do dalekiego Azerbejdżanu to zawsze jest wyzwanie.
1: No ale chyba się zgadzamy, że jeżeli chcemy grać w Europie na najwyższym poziomie i to mówimy od lat, no to trzeba wygrywać już w tych pierwszych rundach z najlepszymi. Górnik Zabrze swoją drogą też najlepiej nie trafił, bo na Fenerbahce.
0: Fenerbahce, w którym grał kiedyś Alahyar Sayed Manesh.
1: No proszę, i wszystko układa się w jedną całość. Spoglądam jeszcze na drugą drużynę Lecha Poznań, bo wraz z końcem sezonu trzeciej ligi w drugiej drużynie dojdzie do zmian. 8 zawodników rezerw kolejorza 30 czerwca pożegna się z klubem. Nie zostaną one przedłużone. No i na przykład klub opuści Maciej Wichtowski, doświadczony Adrian Lis czy Artur Pląskowski. Więc tutaj no naprawdę spore nazwiska, jeżeli chodzi o tą drugą drużynę. Zaskoczeniem na przykład Filip Wilak, którego oglądaliśmy w Lechu Poznań w głównej drużynie. Oczywiście ma za sobą te występy, ponad 100 meczów dla rezerw, no ale oglądaliśmy go również w głównej reprezentacji Lecha.
0: To tyle, jeżeli chodzi o piłkę nożną w wydaniu poznańskim. Chociaż wrócimy jeszcze poniekąd do tego wątku w ostatnim wejściu. Tam o innym poznańskim akcencie na tej największej arenie piłkarskiej, czyli na odbywających się Mistrzostwach Świata. Zostańcie z nami.
1: Dawno o tym nie mówiliśmy, więc warto o mundialu dzisiaj.

0: Wspomnieliśmy w poprzednim wejściu troszeczkę o mundialu, tym piłkarskim, ale bardzo międzynarodowo zrobiło się też na poznańskim Golęcinie i tym razem nie za sprawą żużlowców rywalizujących na poznańskim torze żużlowym, ale za sprawą tenisistów, którzy rywalizują w ramach Challengera Poznań Open. Jeden z największych turniejów tenisowych w Polsce już powoli dobiega końca. Jesteśmy dzisiaj po meczach półfinałowych singlistów. No i szykuje nam się arcyciekawy pojedynek, bo będzie to pojedynek brazylijsko-argentyński.
1: I to jest bardzo dobre nawiązanie do mundialu, bardzo mi się ono podoba, bo zobacz, jakich tutaj zawodników mieliśmy w półfinałach. Mamy Argentyńczyka i Brazylijczyka, to Facundo Dias Acosta i Gustavo Heide zagrają razem, ale oni pokonali kolejno Włocha Michel Ribekaj i pokonali Czecha Dalibora Svrcine, a to oznacza, tak jak na mundialu trochę, że tą przewagę Argentyńczyków i Brazylijczyków nad Czechami i Włochami to bardzo mocno widać, a Włocha to nawet ani jednego nie ogląda.
0: A ostatni reprezentant Polski na Poznań Open pożegnał się z tym turniejem już przedwczoraj. Na etapie 1/8 finału Max Kaśnikowski przegrał z Janem Choińskim. To mimo wszystko nie jest Polak, mimo że nazwisko to sugeruje. Jest to reprezentant Wielkiej Brytanii, ale jego ojciec pochodzi z Gdańska, więc był to jak najbardziej połowicznie przynajmniej polski akcent. Sam Jan Choiński zresztą w pomeczowym wywiadzie władał bardzo poprawną polszczyzną, więc można powiedzieć, że był to trochę bratobójczy pojedynek. Zwycięsko wyszedł z niego właśnie Choiński, wygrywając 6-4, 2-6, 6-3. No i wtedy już wiedzieliśmy w środę, że Polak na pewno tego turnieju nie wygra, a przecież to właśnie Kaśnikowski 2 lata temu wygrał Poznań Open. W czwartkowych ćwierćfinałach mieliśmy pojedynek Gustavo Heide z Janem Choińskim. Tutaj zwycięsko wyszedł Heide. Dalibor Svrcina z Czech pokonał Gonzalo Bueno. Facundo Dias Acosta wygrał z Florianem Broską, a Michele Ribekaj z Włoch pokonał Brazylijczyka João Lucasa Reixe da Silva. No i te dzisiejsze półfinały to rywalizacja Gustavo Heide z Daliborem Svrciną i Facundo Diaza Acosty z Michele Ribekaj. Brazylijczyk wygrał z Czechem 2-6, 7-5, 6-2, a Argentyńczyk wygrał z Włochem 2-6, 6-1, 6-4. W obu przypadkach mieliśmy zatem 3-setowe pojedynki. No, to zwiastuje nam bardzo, bardzo ciekawy finał. Ten finał jest zaplanowany na jutro na godzinę 14. Ja już zacieram ręce, nie wiem jak ty.
1: Ja również. Dodam tylko, i to myślę, że warto dodać, że panowie grali już ze sobą w finale Challengera. No i wówczas lepszy okazał się Facu w 3 setach, więc 24-latek z São Paulo jest głodny rewanżu, o czym wspominał także w pomeczowym wywiadzie, więc czekamy.
0: Ale my przede wszystkim czekamy na dzisiejszy półfinał debla, ponieważ w półfinale deblistów rywalizuje polska para. Polska para, czyli Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski, ale w drugim półfinale, który już trwa, jest jeszcze jeden polski reprezentant, Szymon Walkow, w parze z Sergio Martosem Gornesem. Aktualnie prowadzą w setach 1-0 z parą Doński-Polson i w drugim secie przegrywają 1-2. Bardzo możliwe, że będziemy mieli zatem 3 Polaków w finale deblistów. Ten drugi półfinał, czyli Drzewiecki-Matuszewski kontra Denis Mouchanow i Inigo Cervantes, zaczyna się lada moment, za około 5 minut powinien się rozpocząć. Planowo, bo prawdopodobnie organizatorzy zaczekają do rozstrzygnięcia tego pierwszego półfinału. Patrzę teraz przez okno, że tak pogoda jeszcze pod znakiem zapytania, więc być może pogoda jeszcze tutaj pokrzyżuje szyki organizatorom, a przecież jak dobrze wiemy, no tenis na kortach otwartych przy deszczowej pogodzie, to się kłóci, to mocno ze sobą koliduje.
1: No tak, my oczywiście powiemy o tych parach deblowych, bo oddamy głos samym zainteresowanym. Karol Drzewiecki, Piotr Matuszewski grali w spotkaniu z Luka i Akira Santillan. No i to był niezwykle wyrównany
0: bój. Ćwierćfinałowy.
1: Tak, to był ćwierćfinałowy mecz oczywiście i do tego elementu wracamy. O tych nerwach opowiedział dla Radia Afery Karol Drzewiecki. Posłuchajmy.
2: czuliśmy, że powinniśmy ogólnie ten mecz lepiej troszeczkę tam zagrać, ale fakt, że przeciwnicy byli bardzo dobrzy, no mam mecz na styk, pojedyncze piłki, a ja strasznie nienawidzę przegrywać swojego serwisu, Piotrek o tym wie. W pierwszym secie to samo, byłem bardzo zdenerwowany. Wiadomo, no człowiek jest z Poznania i tak dalej, kibice przyszli, wszyscy wspierali, rodzice przyjechali, więc no jak najbardziej się chciał oczywiście ten mecz wygrać, więc no fajnie, że finalnie się po prostu udało.
0: Wspominałeś o tym, że to był bardzo zacięty mecz. Ja myślę, że to jest chyba bardzo, bardzo eufemistyczne określenie, bo patrząc na wynik, to był hoj, zażarty bój wręcz. 7-6 w pierwszym secie i w tiebreaku 7-5. Potem na korzyść Polaków, potem drugi set padł łupem duetu Castelnuovo Santillan, którzy wygrali znowu 7-6 i w tiebreaku 8-6. No i przyszedł super tiebreak, w którym para Matuszewski i Drzewiecki okazała się lepsza, wygrywając 10-5. Ten pojedynek trwał około 3 godzin. To było bardzo, bardzo wyczerpujące starcie. Zobaczymy, na ile wystarczyło sił jeszcze na ten dzisiejszy pojedynek z Mołczanowem i Cervantesem, bo być może to właśnie kondycja fizyczna będzie tutaj decydować.
1: Jasne. Piotr Matuszewski, oddajemy temu zainteresowanemu jeszcze głos, bo Piotrek mówi o tym, że ten mecz to można było zamknąć znacznie, znacznie szybciej i oszczędzić sobie nerwów.
3: Mieliśmy przegrany set, można było się przygotowywać do super tiebreaka, ale jednak wygraliśmy punkt decydujący na po 5, przełamaliśmy przeciwników i wróciliśmy do gry. Szkoda, bo mieliśmy 6-3 w tiebreaku w drugim secie, 3 meczówki, 5 piek pod rząd przegraliśmy.
0: I gdyby zakończyli ten mecz ćwierćfinałowy w 2 setach, to byliby bardziej wypoczęci, ale kto wie, zobaczymy, czy jeszcze sobie trochę nie poczekają na ten pojedynek. W każdym razie para Walkow i Martos Gomez wyrównała stan w drugim secie. Jest aktualnie 2-2 w gemach, a więc ten pojedynek jeszcze trwa. Sprawa jest tutaj otwarta, a na rywalizację Drzewiecki-Matuszewski kontra Mołczanów-Cervantes jeszcze troszkę zaczekamy.

0: Krystian, powiedziałeś o tych remontach, które towarzyszą poznańskim drużynom. To swego rodzaju norma pomiędzy sezonami. Oczywiście następuje wymiana kadr, ale czasami następuje bardzo drastycznie, mocno i sporo tych zmian jest. No i tak na przykład z Eneą Basket Poznań żegnają się zawodnicy.
1: Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, jak wyglądał formę, no właśnie, zakończony ten poprzedni sezon w wykonaniu koszykarzy basketu.
0: Tak, to prawda. No i tutaj oczywiście duże zmiany w strefie podkoszowej, bo pożegnali się dwaj centrzy z poprzedniego sezonu, Andrzej Krajewski i Tobiasz Dydak. Obaj nie spełnili pokładanych w nich oczekiwań. No i trzeba było poszukać godnego zastępstwa, ale ostatecznie zdecydowano się na podpisanie kontraktu, nie wiem dlaczego to, ale z Sebastianem Rąpą. To jest zawodnik, który mierzy sobie 210 cm wzrostu. No i poprzednie dwa sezony spędził w Noteci Inowrocław. To był naprawdę dobry zawodnik, to znaczy grał dużo, bo 21 minut na mecz średnio i zdobywał w sumie prawie 8 punktów, no może trochę przesadziłem, nieco powyżej 7 punktów średnio na spotkanie, dokładając 60% skuteczności za 2 punkty. No i trzeba było znaleźć takiego zawodnika. Pytanie, jakie to efekty przyniesie, jak on się tutaj wkomponuje w tę drużynę, no bo tak jak wspomniałeś, nie najlepiej to wszystko wyglądało w poprzednim sezonie.
1: Innym polskim wzmocnieniem, już wcześniej zakontraktowanym, jest Jan Malesa. On przychodzi do Poznania z Polonii Warszawa. A tym takim ciekawym, zagranicznym zawodnikiem, bo zawsze ci amerykańscy koszykarze przychodzący do polskich klubów wzbudzają największe zainteresowanie, będzie Devontae Blanton, który przychodzi do basketu w miejsce Jamesa Washingtona. Washington był liderem basketu w poprzednim sezonie. On odszedł do kotwicy Kołobrzeg. Zobaczymy, czy Blanton wypełni tę lukę i nawiąże wynikami do występów Washingtona. A skoro już wspomnieliśmy o Washingtonie i o zawodnikach odchodzących, no to ta lista jest znacznie, znacznie dłuższa niż zawodnicy przychodzący, bo oprócz Washingtona oraz Dydaka i Krajewskiego, których wspomniał już Oskar, no to odszedł też Konrad Rosiński oraz Bartosz Mońko i ten duet będzie nadal grał razem, ale już nie w barwach basketu Poznań, bo obaj odeszli do Sokoła Łańcut. Wcześniej już odszedł też Mikołaj Stopierzyński, czyli jeden z tych kluczowych zawodników basketu. Tutaj jeszcze nie znamy dokładnie jego nowej przynależności klubowej, ale wróble ćwierkają, że będzie to Polonia Leszno. Kacper Mąkowski też nie będzie grał już w baskecie Poznań. Też jeszcze nie wiemy, jakich barw będzie bronił w przyszłych rozgrywkach, bo zaczynają się one już jesienią, w przyszłym sezonie. Na razie nie słychać, żeby ta lista odchodzących zawodników miała się poszerzyć. Czekamy na wypełnienie tych luk.
0: Ja jeszcze wrócę na moment do Sebastiana, bo tak wychwaliłem oczywiście tego zawodnika, no ale są bardzo duże minusy, które widzą kibice, które widzą eksperci, bo to nie jest zawodnik, który należał do czołówki ligi. To należy podkreślić. Ma oczywiście doskonałe warunki fizyczne. Wszystko to na papierze wygląda ładnie, ale ta skuteczność, ona mogłaby być zdecydowanie lepsza. Więc tutaj to jest jedna wielka zagadka.
1: Przedłużono wcześniej kontrakty Michała Samsonowicza, Patryka Stankowskiego i Jana Nowickiego. To jeszcze z tych takich bardziej pozytywnych wieści, bo być może fani koszykówki w Poznaniu byliby teraz zmartwieni, że tylu zawodników odchodzi, to kto będzie grał w tym baskecie? No nie, no jest jeszcze trzon drużyny i mamy nadzieję, że jesteśmy niemal pewni, że w nadchodzących tygodniach będzie ta kadra poszerzana, wymieniana, remontowana, nawiązując do naszej głównej dzisiejszej idei. Jest również kadra zespołu żeńskiego AZS-u Politechniki Poznańskiej, czyli wicemistrzyń Polski, które będą przecież rywalizować w rozgrywkach europejskich w nadchodzącym sezonie. Tutaj rozpisałem sobie również taką tabelkę in-out i tutaj też po tej stronie out jest więcej zawodniczek aniżeli po stronie in, ponieważ wśród zawodniczek przychodzących do zespołu Politechniki Poznańskiej jest na razie Fejonda Fitzgerald oraz Anna Jakubik, która przybywa do Poznania z ekipy VBW Gdynia. To jest kolejny z tych zespołów, oprócz ekipy z Polkowic, które mają swoje problemy. No i korzysta na tym m.in. AZS Politechnika Poznańska. A w zespole wicemistrzyń Polski nie będą już grać Brittany Brown, Jessica Carter, Hannah Hank, Emilia Kośla i Natalia Rutkowska.
0: Ja bym nazwał naszą audycję, wiesz, kończąc powolutku ten temat, nowe porządki. Bo tak między sezonami oczywiście o tych porządkach mówimy. No i one się dzieją nie tylko w drużynach koszykarskich, ale również dzieją się na przykład w Lechu Poznań UAM. Więc tutaj też te zmiany idą. Ogromne zresztą, bo nie zobaczymy w barwach niebiesko-białych czterech zawodniczek. To będzie Dominika Kubka, Zofia Porada, Zofia Wojciechowska, Sandra Zimoch. Więc no troszkę jest to niepokojące. Tak spoglądam w tego mojego laptopa i zastanawiam się, jak będą wyglądały poznańskie drużyny na parkietach czy na boiskach, no ale jest to swego rodzaju normalność.
1: No swoją drogą w przypadku zawodniczek Lecha Poznań UAM to te zmiany mogą sięgać nawet miejsca rozgrywania meczów w przyszłym sezonie Ekstraligi, bo w kuluarach mówi się, że nowym miejscem rozgrywania meczów przez podopieczne Alicji Zając będzie stadion Warty przy drodze Dębińskiej. Ten stadion aktualnie jest remontowany, rozpoczęły się właśnie bardzo gruntowne prace i ponoć już gdzieś na korytarzach różnych gabinetów i urzędów padły właśnie propozycje, aby piłkarki, które już nie mogą grać na Morasku, bo ten stadion na Morasku nie spełnia wymogów Ekstraligi Kobiet, będą rywalizować na stadionie Warty, choć sama Warta jeszcze ponoć o tym nie słyszała.
0: No proszę, to może niebawem usłyszy w takim razie. Oczywiście
1: problemy ze stadionami i z infrastrukturą
0: sportową. My to lubimy
1: bardzo. Operamy dla nas.
0: My to lubimy. Zostajemy na 98,6, gramy dobrą muzykę i wracać będziemy do was za moment jeszcze z wiadomościami, bo z takich nowości, Krystian, to wprowadźmy w tej ciszej, w cichej muzyce. O, na przykład na Mistrzostwach Świata Adam Kupsik. To taki pozytywny akcent, ale o tym za chwilę.

0: Ale zanim napomkniemy o mundialu, bo tak oczywiście śledzimy te mecze w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, to jeszcze przenosimy się na poznańskie ulice, bo już w ten weekend, bieg czerwca, wyjątkowe wydarzenie oddające hołd bohaterom poznańskich wydarzeń. 21 czerwca, trochę tylko utrudnień. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, że w zasadzie ta trasa oczywiście znana, ważna, dobrze ułożona. Będziemy o tym mówić również z Tymkiem jutro podczas aferanka o godzinie 9. Natomiast należy przypomnieć o tym, co będzie się działo, jak ważne jest to wydarzenie na mapie naszego miasta.
1: Coroczny bieg upamiętniający strajk generalny poznańskich robotników z czerwca 1956 roku. Ze względu na natłok zaplanowanych wydarzeń w dzień rocznicy, która przypadnie 28 czerwca, bieg odbywa się tydzień wcześniej, 21, czyli w nadchodzącą niedzielę. Posłuchajmy trochę o idei samego wydarzenia. Opowiedziała o tym Kinga Przyborowska, czyli dyrektorka Muzeum Powstania Poznańskiego czerwca 1956 roku.
2: Podkreślane jest, że ten bieg nie służy temu, aby osiągnąć życiówki tak zwane. Chodzi o to, aby w godny sposób uczcić pamięć uczestników Poznańskiego czerwca, ale też pokazać, że razem można zrobić więcej, jeżeli chodzi też o akcentowanie tej historii w przestrzeni publicznej.
1: Limit uczestników to 2000 osób i wszystko wskazuje na to, że zostanie on wypełniony całkowicie.
0: No tak, i 5-10 kilometrów z podziałem na pętle, oczywiście w formie sztafety pamięci czerwca, ale będzie także bieg dziecięcy, czyli dla najmłodszych też coś organizatorzy przygotowali. Zalecany jest to tak informacyjnie odbiór pakietów startowych dzień przed biegiem w biurze zawodów poprzez okazanie kodu QR. Posłuchajmy jeszcze o samej trasie, może, bo jak już wspomnieliśmy, o tej trasie mówi Szymon Sobczak, dyrektor biegu Poznańskiego Czerwca.
3: Startujemy z Hipolita Cegielskiego, wbiegamy na Volkswagen Poznań Odlewnie. Dzisiaj mamy przebiegnięcie ulicą Wspólną i Rolną i wbiegamy na teren zakładu fabryki pojazdów szynowych. Biegniemy przez hale produkcyjne pociągów. Kończymy przy bramie HCP i tam będzie zlokalizowana meta. To trasa, która docelowo będziemy chcieli zawsze na niej startować, z tego względu, że ma ten charakter industrialny.
0: A więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie biegczerwca56.pl. Przenosimy się na moment do Stanów Zjednoczonych. To, co tygryski lubią w ostatnim czasie najbardziej, bardzo ciekawe spotkania nas swoją drogą czekają na Mistrzostwach Świata, ale zanim o spotkaniach, króciutko, oczywiście obecność naszego polskiego sędziego. Polaków na tym mundialu nie mamy, ale Poznaniak debiutuje, jest asystentem głównego arbitra Szymona Marciniaka, to akurat w spotkaniu nocnym, gdzie Leo Messi się popisał.
1: Chodzi oczywiście o Adama Kupsika, który jest już stałym asystentem w zespole Szymona Marciniaka. W tym meczu Argentyny z Algierią, w tym słynnym meczu, w którym Leo Messi zdobył hat-tricka, Adam Kupsik asystował Szymonowi Marciniakowi. To tak oczywiście gwoli formalności, bo myślę, że fani piłki nożnej już doskonale przyzwyczajeni są do tego, że Adam Kupsik wybiega właśnie w tym trio sędziowskim na boisku podczas najważniejszych meczów, bo przecież Kupsik był już uczestnikiem chociażby Euro 2024, czy też meczów Ligi Mistrzów. To już jest etatowy asystent Szymona Marciniaka. Tak swoją drogą, Oskar, ty tak ochoczo mówiłeś o tym, że będziesz jutro na aferanku, a przecież w nocy kilka meczów. To ty wstaniesz?
0: Wstanę, nie ma problemu.
1: Druga 30, Brazylia-Haiti, przypominam.
0: Stany Zjednoczone-Australia to jest mecz, który może nam przynieść sporo sportowych emocji.
1: No ale on jest dzisiaj o 21.
0: Tak, to jeszcze tak na spokojnie. Obejrzymy na pewno.
1: O godzinie 5:00 Turcja-Paragwaj, a równo o północy też bardzo ciekawe starcie Szkocji z Maroko.
0: No to na te mecze czekamy. Oczywiście w nocy działo się też dzisiaj sporo. Szwajcaria-Bośnia i Hercegowina. To był bardzo ciekawy mecz. Czerwona kartka dla Bośni. 4 bramki wrzucone w drugiej połowie. Czechy-Republika Południowej Afryki. To z kolei mecz okrzyknięty najnudniejszym spotkaniem tego mundialu. No ale były też ciekawe spotkania. Anglia-Chorwacja chociażby 4-2. Zawodzi na razie Portugalia i Cristiano Ronaldo. Po tej drugiej stronie barykady jest Leo Messi, który notuje wyjątkowy, wybitny występ na tym mundialu. Norwegia też świetnie się prezentuje. Także Anglia, Norwegia zawodzą chyba chyba faworyci. Hiszpanie na razie dosyć słabo. Brazylia też no nie popisała się.
1: Generalnie europejskie reprezentacje dość słabo się prezentują. Choć oczywiście w ich przypadku zawsze uzasadnieniem jest to, że oni rywalizują na co dzień w wielu wymagających meczach w rozgrywkach europejskich.
0: Czekamy jeszcze na spotkanie z tymi, z którymi mieliśmy my grać, bo Szwecja, Holandia jutro o godzinie 19 i do tego spotkania was serdecznie zachęcamy. Jak
1: my zapraszamy
0: meczów
1: też na studio mundialowe w
0: oczywiście,
1: ramach Aferanka,
0: tak,
1: więc nie będziemy się teraz rozgadywać, bo moglibyśmy robić to bez końca, a czas antenowy nas goni. Tutaj widzę, że Paweł Zjeżdżałka już trzyma gwizdek sędziego i będzie za chwilę gwizdał na zakończenie.
0: To i my gwizdzemy chyba.
1: Zdążymy się jeszcze pożegnać, tak.
0: Tak jest. Za konsoletą realizatorską oczywiście Paweł Zjeżdżałka przy mikrofonach podczas Sportingu, klub
1: Krystian
0: Afera.
1: Kacprzak
0: i Oskar Kłyszyński. To była ogromna przyjemność. Słyszymy się jutro o godzinie 9 w Aferanku.

0: inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Na naszych zegarkach godzina 18:57, czas na serwis informacyjny.
3: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Aktywiści, którzy uderzyli tortem prezydenta Poznania, odpierają zarzuty i nazywają swój czyn bronią komediową. Przed Placem Kolegiackim zorganizowali w środę konferencję prasową. Kamil Siemaszko i Patryk Szynkowski tłumaczą, że sięgnęli po tak nietypowe środki, ponieważ inne formy dialogu zawiodły. Przedstawiciele środowisk anarchistycznych i pracowniczych po raz kolejny oskarżyli Jacka Jaśkowiaka o sprzyjanie deweloperom, przypomnieli o aferach w Zarządzie Dróg Miejskich i zażądali obniżki cen biletów MPK. Patryk Szynkowski uważa, że prezydent Poznania na co dzień działa na niekorzyść mieszkańców.
4: Gdy Jaśkowiak otwarcie mówi, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, że odda mieszkania komunalne deweloperowi. Gdy Kręglewski mówi w otwartej antenie w WTK-u, że Rada Miasta spotyka się poza tymi drzwiami bez mediów z adwokatem dewelopera w sprawie Maltańskiego, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic, że to jest przemoc wobec najbiedniejszych, a to jest ta przemoc, to jest przemoc systemowa.
3: Obaj oskarżeni zgodzili się na publikację wizerunku i wspólnie z prawnikami zapowiadają walkę o oddalenie zarzutów.
5: Na antenę wchodzi kultura.
3: Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się 36. edycja Malta Festival. Wydarzenie otworzy koncert Za Miłość. Na festiwalowej scenie nie zabraknie gwiazd, takich jak Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia, Grzegorz Turnau, Jakub Józef Orliński, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i oczywiście Natalia Kukulska. Ostatnia z nich sprawuje opiekę artystyczną nad całością koncertu. Odbędzie się on o godzinie 19 nad Jeziorem Maltańskim. Wstęp jest wolny.
5: Zaglądamy do zoo.
3: Populacja chomika europejskiego powiększyła się dzięki poznańskiemu zoo. W ogrodzie urodziło się ponad 20 osobników tego krytycznie zagrożonego gatunku. W stolicy Wielkopolski od lat prowadzona jest hodowla zachowawcza tych gryzoni. Kierownik nowego zoo Remigiusz Koziński tłumaczy, że chomików nie będzie można oglądać, ponieważ ich rola jest zupełnie inna.
6: Bardzo ograniczamy tutaj możliwość kontaktu z tymi chomikami. Ograniczamy możliwość kontaktu nawet pracowników zoo do tych chomików. W zasadzie w tej chwili wchodzą dwie osoby.
3: Każdy kolejny miot zwiększa szansę na powrót tego gatunku do polskiego krajobrazu.
5: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
3: Znani na dzielni. Pod takim hasłem wielkopolska policja chce rozpromować służbę dzielnicowych, którzy w tym roku świętują stulecie działalności w naszym kraju. Ich rola przez wiele lat nie zmieniła się, zaznacza przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego młodszy inspektor Andrzej Szary.
7: Bez względu na to, jakie był to okres w historii Polski, czy przedwojenny, czy w okresie socjalizmu, czy komunizmu, czy obecnie, on był zawsze pozytywny. To jest właśnie, pokazuje, że bez względu na to, jaki jest czas, taki policjant pierwszego kontaktu jest potrzebny i on zawsze będzie pozytywnie postrzegany, ponieważ jego rolą jest prewencja, nie represja.
3: W ramach kampanii zaplanowano szereg przedsięwzięć promujących służbę dzielnicowych oraz przybliżających mieszkańcom ich codzienną służbę. To między innymi kampania informacyjna dotycząca możliwości kontaktu obywatelami z dzielnicowymi, materiały filmowe prezentujące sylwetki funkcjonariuszy, czy wystawa historyczna przygotowana we współpracy z Zamkiem Górków w Szamotułach. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Życzę miłego weekendu.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
8: Mobilne studio Radia Afera na koncercie otwarcia Malta Festival. Zapraszamy na wywiady i zapowiedzi z najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy w niedzielę od 17 do 19 z pleneru Jeziora Maltańskiego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
9: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
5: Autopromocja. Reklama.
10: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś! Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
11: Reklama.
12: Radio!

jest wyjątkowo polska, przynajmniej jeżeli chodzi o tło na tle moich innych selekcji. Mamy aż 4 polskie zespoły i z tego co pamiętam to 4 polskie wokalistki także w tych zespołach, także będzie bardzo kobieco. No a tak poza tym, no to wiadomo, tak jak co tydzień, dużo różnorodności od popu przez rock, przez jakiś metal nawet. Zobaczymy zresztą, co nam przyniesie czas i co przyniesie ta audycja. No i zaczynamy od polskiego zespołu, od warszawskiego zespołu Duszno, który tworzy w nowej fali shoegaze. Myślę, że tak można śmiało to określić. Na swoim zeszłorocznym albumie jeszcze sporo było słuchać dream popu, no ale te kolejne teraz single już są takie typowo shoegaze'owe. Jest dużo gitar, jest ściana dźwięku, jest dużo przesteru. Zaraz się zresztą sami przekonacie. Myślę, że to jest zespół, który warto śledzić, ponieważ zaczęli karierę już jakiś czas temu, ale od niedawna bardzo intensywnie działają, wypuszczają nową muzykę. Pojawiają się nowe koncerty, zresztą także na OFF-ie będą, więc zdecydowanie polecam. Także posłuchajmy, nowy singiel zespołu Duszno pod tytułem Bluszcz.

To był nowy singiel zespołu Duszno pod tytułem Bluszcz. No i tak jak mówiłem, pozostają w klimatach shoegaze'u, grania, w którym jest dużo gitar, no ale jednocześnie także ten eteryczny żeński wokal, zresztą takich wokali żeńskich stanowiących niejako kontrast między muzyką a właśnie warstwą wokalną będzie dzisiaj całkiem sporo. No a my mamy teraz dla was pewną niespodziankę, konkurs, ale nie do końca taki jak zawsze, ponieważ jest to konkurs długoterminowy. On zostanie rozwiązany dopiero za tydzień, właściwie dokładnie za tydzień, bo w piątek następny o godzinie 20. Jest to konkurs, na którym, dzięki któremu możecie wygrać wejściówkę podwójną, czyli dla siebie i jeszcze dla jakiejś dodatkowej osoby, jaką sobie wybierzecie, na Teal Fest w Lipsku. Jest to festiwal organizowany przez wokalistę zespołu Rammstein. I jeżeli chodzi o to, co tam się będzie działo, tak, to jest jeszcze 3-4 lipca, warto dodać, jest to Lipsk. Co tam się będzie działo? No będą grały zespoły, które gdzieś tam wpisują się w brzmienie właśnie wcześniej wspomnianego zespołu Tila Lindemana, i on także tam się pojawi ze swoim solowym projektem. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No tak naprawdę jeden wielki festiwal muzyki gitarowej, muzyki industrialnej. Jeżeli chodzi o takie zespoły, które tam się pojawią, no to na przykład Hemlock, Aesthetic Perfection, Kite, Low Life. Myślę, że fanom właśnie tego typu muzyki na pewno są znane. No a co trzeba zrobić, żeby taką nagrodę wygrać? No to mamy tradycyjnie, wysyłamy na numer, tylko właśnie nie tradycyjnie, bo 7248 tym razem, nie 7148, tylko 7248, piszemy słowo afera.til, kropka oczywiście niesłownie, tylko kropka jako znak interpunkcyjny, no i następnie tradycyjnie już swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki jest twój ulubiony utwór Tila Lindemana i dlaczego? Koszt SMS-a 2,46 zł. No co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Liczymy na wasze zgłoszenia. Macie tak naprawdę na te zgłoszenia jeszcze tydzień. No i za tydzień konkurs zostanie rozwiązany po właśnie piątkowym aferytmie. No a na zachętę zagrajmy w takim razie coś może właśnie od Tila Lindemana. Będzie to chyba jego najbardziej znany utwór. Posłuchajmy.

0: sein.
1: Te niemieckie klątwy rzucane na antenie to oczywiście Till Lindemann w swoim solowym projekcie. No i będzie można to usłyszeć już między 3 a 4 lipca. Jeśli chodzi o to właśnie dla osób, które nie były przed piosenką, no to przypomnę, mamy do wygrania wejściówkę podwójną, wejściówki właściwie, na Till Fest, który odbędzie się w Lipsku 3-4 lipca. Jest to konkurs długoterminowy, także rozwiązanie będzie dopiero w przyszłym tygodniu, właśnie w piątek po aferytmie. No i żeby wygrać taką wejściówkę, wysyłamy SMS-a na numer 7248. Piszemy na początku afera.til, oczywiście jako znak interpunkcyjny, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki jest twój ulubiony utwór Tilla Lindemanna i dlaczego. Koszt SMS-a 2,46. Dużo o tym Tillu było i była piosenka i to, co teraz jeszcze przypomniałem. Przypomnę też więc, że na tym festiwalu nie tylko będzie grał Till, ale to, co jeżeli dopiero teraz jesteście na odsłuchu audycji, no to polecam odwiedzić oficjalną stronę festiwalu i poczytać po prostu o nim. Tak, no a teraz cóż, była niespodzianka pewna, ale właściwie konkursy mamy dla was tak naprawdę co tydzień. No i teraz kolejna rzecz, która już niespodzianką raczej nie będzie.

0: difficult now.
1: No, czyli mamy tak naprawdę 5 polskich zespołów na tym aferytmie, ponieważ właśnie jeszcze z płyty tygodnia wyjdzie w praniu Kalejdoskop. Kalejdoskop to tytuł, wyjdzie w praniu to zespół. Młody, czteroosobowy zespół poznański, który tworzy, jak sami piszą, muzykę oscylującą wokół rocka alternatywnego oraz garage rocka, ale ja przy odsłuchu zresztą tej piosenki, która zaraz poleci, doszukałem się także takich tropów rocka progresywnego, czy jakiegoś grania takiego bardziej matematycznego, polirytmicznego. Na pewno jest to muzyka, która może się obronić tym, że nie jest banalna. I jak sami piszą, można ją porównać do spoglądania w kalejdoskop. Jest barwna i często zmienia swoje oblicze, stąd właśnie też łączenie tych wielu gatunków. Myślę, że to jest bardzo adekwatne. Jest to debiut długo grający grupy. No i co? Myślę, że trzeba im dać szansę, bo tak jak już wspomniałem, jest to zespół bardzo ciekawy, a także no przede wszystkim młody i poznański. Także wspierajmy młodych poznańskich artystów i posłuchajmy. Wyjdzie w praniu i utwór o tytule 6.

wyjdzie w praniu. Tak, to z naszej płyty tygodnia wyjdzie w praniu Kalejdoskop. Utwór 6. Nie wiem, czy jest numer 6. Chyba nie. Nie, nie jest. A, jest, jest. No to nie byli zbyt kreatywni, nazywając ten utwór, ale podpowiem, że jeżeli chodzi o resztę płyty, to nie ma innych utworów, w sensie nie ma 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. To jest jedyny utwór, który nosi po prostu taką jednonumeryczną nazwę. Zespół poznański wyjdzie w praniu. Polecam całą płytę zobaczyć, odsłuchać. Jest to ich debiut. Bardzo, bardzo ciekawe brzmienie. No i lecimy dalej. Mieliśmy dość niszowo poznańsko, no teraz mamy bardzo nie niszowo Steve Lacy, myślę, że znany tak naprawdę wszystkim, człowiek, który jest bardzo młody, aż się zdziwiłem, 28 lat, a na scenie muzycznej i to tak w takim, powiedzmy, pół mainstreamie, jest już od naprawdę dawna. Gra muzykę głównie gitarową, myślę, że taką R&B przede wszystkim, no ale jest także gitarzystą zespołu The Internet, urodził się w Compton i już od jako 10-latek zaczął swoją muzyczną działalność i od tego czasu grał w szkolnych zespołach. No i tak teraz, 18 lat później, kolejny, myślę, że hit, singiel o tytule The Feeling. Steve Lacy, posłuchajmy.

To był oczywiście Steve Lacy ze swoim najnowszym singlem. To było delikatne i chciałem teraz tego przełamać, ale myślę, że dzisiaj mam taką generalnie dosyć delikatną, poza pewnymi wyjątkami oczywiście, delikatne propozycje. No i będzie nadal delikatnie, chyba... Nie wiem. Mlecze, czyli zespół, myślę, że wszystkim fanom Radia Afera znany. Zespół, który bardzo mi się mocno kojarzy z Aferą. Głównie dlatego, że właściwie dzięki Aferze sam go również poznałem. Mieliśmy płytę tygodnia, ich długo grający debiut Maruda w zeszłym roku. No i teraz szykują się na kolejną płytę. Singli wychodzi dużo. Tyle mogę powiedzieć. I te single są w dużej mierze bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne. No i pojawił się kolejny singiel, także bardzo fajny i bardzo przyjemny, który także utrzymuje się oczywiście w klimatach, myślę, że dream popowych, można to tak zbiorczo określić, ich muzykę. Ona też trochę wchodzi momentami w shoegaze, ale shoegaze i dream pop po prostu są blisko siebie i tego się czasami nie da uniknąć. Brzmienie znowu będzie eteryczne, znowu będzie właśnie taki delikatny żeński wokal. No zresztą fanom Afery nie muszę chyba tego zespołu przedstawiać. Mlecze i ich nowy singiel, zresztą dzisiejszy, Nie muszę mieć nic.

To nowy singiel Mleczy? Jak się mówi? Paweł, jak się mówi? Mlecze? No, dobra, nie sprawdzaj tego teraz. Nowy singiel zespołu Mlecze. Nie muszę... O, Mleczy chyba. Nowy singiel Mleczy. Chyba tak. Nowy singiel Mleczy. Nie muszę mieć nic. Muszę przyznać, że im dłużej słucham tej piosenki, tym bardziej mi się podoba. Znowu nie zawodzą. No i pozostaje nam czekać na kolejny album długogrający. No tak, i powiedziałem, że chciałem przełamać tą delikatną atmosferę. No, tymi mleczami na pewno tego nie zrobiłem, ale mam jedną mocną propozycję od zespołu Static Dress. Jest to zespół grający post-hardcore, screamo, emo, metalcore. Także trochę będą krzyczeć, to zdecydowanie. I album jest bardzo intensywny, bardzo... Bardzo właśnie emo, myślę, że tak można to określić. I takie duże jest w nim takiej chaotycznej, ale jednak siły, zdecydowanie. No na pewno propozycja nie dla każdego, ale jest to ciekawy album i myślę, że warto go poznać. Injury Episode, taki nosi tytuł. Static Dress to zespół. No i utwór będzie nazywał się Lip Critic.

to sobie pokrzyczeli chłopaki ze Static Dress. Było to screamo zdecydowanie i screamo przez duże S. I zdecydowanie też w tym przypadku odnosiło się to bardzo mocno do stylu wokalnego. Injury Episode to ich nowy album. I poprawię się, powiedziałem, że słuchaliśmy utworu Lip Critic, ponieważ był to jakby mój pierwszy wybór, ale po czasie zmieniłem go na Human Props i właśnie to ta piosenka wybrzmiała. Na pewno przełamaliśmy nieco tą taką delikatną, eteryczną atmosferę. Czy do niej wrócimy? O to jest pytanie. Myślę, że może częściowo, chociaż nie do końca. Hey Nothing jest to zespół amerykański z Atlanty. Duet właściwie, który poznałem dzięki social mediom. Ja często powtarzam, że w dzisiejszych czasach, i nie jest to żadna moja opinia, a po prostu fakt, żeby być muzykiem i odnieść jakiś sukces, należy nie tylko skupiać się na robieniu samej muzyki, no ale muzyk też musi być, no niestety, influencerem, żeby jakoś tą swoją muzykę wypromować. No i tutaj zrobili to, przynajmniej w moim przypadku, skutecznie. Wydają w tym roku nowy album, będzie on nosił tytuł Hound, no i pojawiają się single. Jeden już wysłuchaliśmy na Aferytmie, ale to było z jakiś miesiąc temu. Teraz pojawił się kolejny, moim zdaniem ciekawszy. Arteries, taki nosi tytuł, a zespół to Hey Nothing.

0: jakieś zakłócenia mieliśmy niestety. Tak, to był zespół Hey Nothing ze swoim nowym singlem Arteries. Singiel ten zapowiada album, który pojawi się już niedługo. Także jeżeli podobało się wam to, co usłyszeliście, śledźcie ich najlepiej na social mediach. No a my przechodzimy do kolejnej polskiej propozycji. Tak jak wspomniałem, będą dzisiaj cztery z mojej strony. Właściwie już były cztery, dodając do tego płytę tygodnia. Nie wiem, czy zdążymy czwartą moją. Zobaczymy. Calls, czyli kolejny zespół, którego chyba nie trzeba za bardzo przedstawiać. Jest to duet Kacha oraz Łukasz Rozmysłowski. Kacha ma też nazwisko, no ale wszyscy mówią Kacha, więc jest, stał się to jakiś pseudonim artystyczny. Działają już od 12 lat. No i pora teraz na kolejny album długo grający. Nosi on tytuł Magia. Jest to płyta, która na pewno w porównaniu do ich poprzednich albumów bardzo mocno wyróżnia się swoim brzmieniem, też doborem gatunków. Jest ona, tak usłyszałem swoją drogą na innej audycji radiowej, jak ktoś właśnie mówił o tej płycie i bardzo mi się spodobało użycie słów, że jest bardzo mocno analogowa, przynajmniej jeżeli chodzi o główne melodie. To znaczy nadal produkcja jest bardzo eteryczna, chyba jeszcze bardziej niż na innych ich płytach. Ale mamy tutaj dużo na przykład gitar, mamy jakieś flety, inne tego typu instrumenty, które są takie właśnie analogowe, albo to są właśnie syntezatory, które takie instrumenty udają. Myślę, że można określić to jako znowu dream pop, ale na pewno nie w takim samym stylu jak Mlecze. To coś znacznie mniej konwencjonalnego. No i ja się na przykład bardzo cieszę, że rozwijają się, że po tych 12 latach nie grają cały czas tego samego, tylko no przychodzą z nową muzyką, która brzmi faktycznie jak nowa muzyka. Album nosi tytuł Magia i mimo tego, że na przykład jest na nim utwór z Kasią Linz, którą bardzo lubię osobiście, to ten utwór mi nie za bardzo siadł. No ale to posłuchajmy w takim razie czegoś, co już uważam za bardzo dobre i w moim stylu. Także będzie to utwór Milion.
1: Może

To z nowego albumu zespołu Calls, utwór nosi tytuł Million. No i tak jak wspomniałem, brzmi to jednak nieco inaczej niż ich muzyka z dawnych lat. Tak, no i to wydaje mi się, że niestety jak na dzisiejszą audycję to tyle z polskich wykonawców. Zostało nam jeszcze trochę czasu, natomiast mamy prawie 5-minutową piosenkę przed nami. Jest to utwór artystki, której no nie sądziłem szczerze, że kiedykolwiek puszczę ją na Aferytmie, czy w ogóle tutaj w radiu. Mowa tutaj o bardzo znanej piosenkarce amerykańskiej Olivii Rodrigo. Wydała ona ostatnio płytę You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. 12 czerwca, także jeżeli się nie mylę, dokładnie tydzień temu ta płyta się ukazała. No i na ten moment wygląda na to, że przynajmniej jeżeli chodzi o opinię takiego, powiedzmy, ogółu, jest to jej najlepszy album. A trzeba też przyznać, że artystka ta, mimo tego, że bardzo mocno mainstreamowo uzyskała popularność swojej muzyki. Ona leci w wielu stacjach radiowych, w wielu reklamach i tak dalej, i tak dalej. Stała się komercyjna. To zachowuje jakiś, moim zdaniem, naprawdę niezły poziom swojej muzyki. No i myślę, że to się utrzymuje przez te wszystkie lata. A ten album jest tego tylko kolejnym dowodem. Bałem się, że będzie trochę jak z płytą Taylor Swift pod tytułem Folklore, czyli płytą, w której artystka przyjęła takie właśnie bardziej głębokie podejście do tego, co robi. I dla mnie to było nieco za bardzo na pokaz. Tutaj wydaje mi się, że jest to dużo bardziej takie intuicyjne wręcz z jej strony, prawdziwe po prostu. Zresztą też została doceniona chociażby przez Roberta Smitha z The Cure, z którym nagrała piosenkę. No i swoją drogą, ten utwór, który zaraz posłuchamy, będzie nosił tytuł The Cure i będzie moim zdaniem no, chyba najlepszą piosenką z tej płyty, także posłuchamy tego jako reprezentacji nowego brzmienia Olivii Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo i jej utwór The Cure z nowej płyty You Seem Pretty Sad for a Girl in Love. Bardzo, bardzo girl popowo zamknęliśmy tą audycję, ale nie wstydzę się tego, bo była to dobra piosenka. Za żółtego mikrofonu mówił do was Nikodem Prokopowicz, a realizował mnie Paweł Zjeżdżałka. Bardzo dziękuję za realizację. No i co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam w takim razie na Aferzastą już za chwilę i żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm. Autopromocja.
2: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
3: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
2: Tak.
3: A jaka pana interesuje formuła?
2: Zapowiedzi i relacje?
3: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
2: Halo, słucham.
3: Z wizją czy bez?
2: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
4: Już od 22 czerwca, od poniedziałku do piątku o 10:05. W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
3: No i co, moi drodzy? 19 dzień czerwca, piątek, czyli notowanie aferzastej. Nie przedłużając może tego wstępu, powiem tylko, że realizacją zajmuje się Mikołaj Pluto-Pluciński, a przed mikrofonem Maksymilian Wawrzyniak. Zaczniemy sobie oczywiście od pierwszej propozycji, która w tym tygodniu brzmi: Człowiek, praca w re.

To była pierwsza propozycja aferzastej notowania 1746. Człowiek, praca w re. Jeżeli ten utwór się wam spodobał, to oczywiście zapraszamy do głosowania już po 22 na afera.com.pl / aferzasta. No, powiem wam, że taki delikatnie przeziębiony dzisiaj jestem, ale musiałem na tą aferzastą przybyć, bo podziały się no takie ciekawe rzeczy, ale do tego oczywiście przejdziemy. Zdradzać za dużo nie będę. Natomiast zdradzę wam oczywiście aktualne 25 miejsce, otwierając tym samym właściwą listę aferzastej. Utwór, który jest z nami 18 tygodni. Mysłaki i utwór Kolczyk.

0: z nosa wystaje ci kolczyk, a z noska wystaje ci kolczyk.
1: Mysłaki z utworem Kolczyk na miejscu 25 i niestety 7 pozycji w dół.

co z drugim utworem Mysłaków, dowiemy się w dalszej części listy. Teraz natomiast nasz dinozaur i przedstawiać go chyba nie muszę. Hey, I had tough days, so tough was night.

S-Jumpers z utworem I Need More, 77. tydzień na Aferzastej i 24. miejsce. Jak zwykle gratulujemy tak długiego stażu. Następne miejsce natomiast to utwór, który tym stażem, no takim się niestety poszczycić nie może, ale nadal są to 26 tygodni, czyli bardzo długo. 23. miejsce. Wiśniosz. Ej, Weronika, mogę napisać o tobie piosenkę?

był Wiśniarz na miejscu 23. Wiem, że pewnie wielu z was już ma dość tego tematu, bo jest grzany w absolutnie wszystkich mediach, a mowa tu oczywiście o tym, co przydarzyło się na sesji Rady Miasta, o tym, że prezydent naszego miasta Jacek Jaśkowiak został obrzucony tortem, ale chciałem tego trochę nawiązać. Jest taka strona na Wikipedii, która się nazywa List of People Who Have Been Pied i bardzo polecam poczytać sobie, bo ciekawe rzeczy można tu znaleźć. Taka ciekawostka jedna, którą zauważyłem, to że z Polski było, powiedzmy, stortowane zostały 3 osoby. Jacek Jaśkowiak, Leszek Balcerowicz i Antoni Tokarczuk. I 2 z tych osób, Leszek Balcerowicz i Jacek Jaśkowiak, zostali stortowani przez członków rozbratu, a 2 inne, czyli Jacek Jaśkowiak i Antoni Tokarczuk, zostali stortowani w Poznaniu. Więc wszystko się kręci wokół tego naszego poletka, ale my się trochę teraz przeniesiemy. Kafetrauma. Tu jest Wrocław, tu się cierpi.

Kafe Trauma, tu jest Wrocław, tu się cierpi. 5 tygodni na antenie i 2 miejsca w górę względem poprzedniego tygodnia. Na miejscu 21 natomiast jest wykonawca, który już u nas raz zagościł. Potem niestety był lekki spadek, ale teraz powrót i posłuchajmy.

Kurkus i utwór Rain na 21. miejscu i była to nowość. Tydzień temu dopiero ten utwór się pojawił jako propozycja. No i ciekawe jest to, że kolejny utwór z kolei jest tą propozycją Olka. Utwór Nie Szkoda to nowy singiel, który opowiada o odpuszczeniu bez poczucia winy. Jeżeli ten temat jest wam bliski, to może ten utwór się wam spodobać, a wtedy głosujcie już po 22.00.

Polka nie szkoda. To nasza druga propozycja aferzastej notowania 1746. A już teraz otwieramy pierwszą dwudziestkę. Utworem, który może aż tak długo u nas nie zagościł, ale inne utwory tego zespołu jak najbardziej. Jest to oczywiście Madame Affaire z utworem Bowaryzm.

Madame Affair i utwór Bobwaryzm. 12 tygodni na liście i 7 pozycji w dół. Strasznie dużo tych pozycji w dół, wam powiem, naprawdę. Nie wiem trochę, jak to jest możliwe, bo powinna być jakaś logika, że tutaj się powinno wszystko wyrównywać. Yin-yang! Ale nie ma yin-yang. Nie ma yin-yang czasem w moim życiu. Jak chcę sobie zjeść chipsy albo frytki i chcę, żeby one były takie chrupiące. I nie są. Ale jak wy chcecie coś chrupiącego, to teraz utwór powinien wam się spodobać. Titus Gaming i Crispy. To

0: To było 19 miejsce, które już 19 tygodni na aferzastej. Tytus Gaming z utworem Crispy i 3 pozycje w górę, więc jednak jest ta równowaga, no moi drodzy, coś pięknego. Następny utwór natomiast zrównoważy to, że poprzedni był krótki. No teraz 6 minut 14 piętra. Fish, Emadę, tworzywo.
1: Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Łutęg i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko tapie wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro. To wysoko.

Pęklizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro. To wysoko. Czternaste piętro. To wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

krwi jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani, trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja, jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5

Serdecznie proszę panią, by w zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko, 14 piętro, 14 piętro.

To był Fish MAD Tworzywo. 17 tygodni i 13 pozycji w dół, więc spadek niestety bolesny.

A już teraz 1746 odcinek na wspólnej. Zuza ma dość czekania na Kamila. Wyprowadza się. Ewelina coraz bezczelniej ingeruje w związek Oli i Oliwiera. Bogdan przeprasza Ziębów, ale cały czas widać, że ma do nich o coś ogromny żal. Jarek zachowuje się bardzo arogancko wobec ojca. Bogdan nie wytrzymuje, wyzywa syna i każe mu się więcej nie odzywać. Kasia ma już dość ciągłych kłótni między tatą a starszym bratem. Bogdan podejmuje decyzję, że odtąd będzie rządził twardą ręką. Dzieci mają wracać do domu zaraz po szkole, a jeśli zechcą gdzieś wyjść, muszą poprosić o pozwolenie. Ciekawe, czy dostali od ojca pozwolenie na granie. Granie w Sylwestra? Granie w Tomb Raider?

Dariusz i Mateusz będę grał 40 tygodni na antenie i miejsce 17. Dariusz i Mateusz dzisiaj imienin swoich nie obchodzą, ale za to obchodzi je Michalina. Nie wiem, czy akurat Michalina z działu kultury, nasza cudowna szefowa, także je obchodzi. Jeżeli tak, to wszystkiego najlepszego. A już teraz Madame Affaire z utworem Tylko Twój. 20 tygodni na naszej liście, 16 miejsce i niestety 7 pozycji w dół.

Madame Affair z utworem Tylko Twój. Miejsce 16 i 20 tygodni na liście. A już teraz trzecia propozycja tego zestawienia. Polki z utworem Ache. No i właśnie tutaj chciałem wam zaznaczyć, jakbyście chcieli na niego zagłosować na afera.com.pl / aferzasta, to nie zdziwcie się, że nie jest to napisane nigdzie Ache, ani nic takiego, tylko Ache przez CH. I tutaj no, w lekkim szoku nawet byłem, jak sobie wszedłem na nasz system radiowy, że dostałem taką podpowiedź, jak to przeczytać. I bardzo dziękuję, bo czasem te tytuły bywają takie zagadkowe, a w tym przypadku bardzo dobrze, że wiem, jak to wygląda. Bo Polki to zespół polsko-kanadyjski i tutaj ta muzyka folkowa łączy się z współczesnymi aranżacjami. No, może nie będę tutaj jakoś szczególnie przedłużać. Posłuchajmy sobie, bo ja też jestem ciekawy, gdyż jest to moje pierwsze spotkanie z tym utworem. Posłuchajmy razem.

Świetne to było, takie energiczne, folkowe polki i utwór Eik, czyli trzecia propozycja. Jeżeli tak jak wam się ten utwór spodobał, to oczywiście głosujcie na afera.com.pl/aferzasta. A teraz miejsce 15. Jan Majewski z utworem Psychoza. Już 8 tygodni i niestety 3 pozycje w dół.

Jan Majewski i psychoza. I na psychozę trzeba mieć jakieś antidotum. I może to być utwór Bez pośpiechu, który już 6 tygodni na naszej liście i aktualnie zajmuje 14. miejsce.

Antidotum bez pośpiechu. 6 tygodni na liście. No Antidotum dzisiaj swojego dobrego czasu nie ma, bo Antidotum Airshow Leszno zostało przerwane przez aktualną pogodę. No powiem wam, że nie chcę nawet patrzeć za siebie na to, co tam za oknem jest, bo jak myślę o powrocie do domu, to już mi jest przykro. Wiem, że Paweł tutaj wyczekuje, aż pogoda trochę się uspokoi, żeby wrócić na spokojnie do domu. No i właśnie tak to jest niestety, że nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli, jeśli chodzi o pogodę. I tak samo jest z aferzastą. Nie przewidzisz tego, to słuchacze głosują i słuchaczy coraz więcej głosuje i zachęcam, żeby jeszcze więcej głosowało. Zapraszam serdecznie do tego, bo to naprawdę dobra zabawa widzieć, jak utwór, który tak nam się spodobał, ląduje gdzieś w tej topce. Teraz wam powiem, że wybiła 21.

Hańba Hioba Dylana, Pan Bogaty. To miejsce 13, a na miejscu 12 utwór, który dopiero 7 tygodni jest z nami. I powiem wam, że naprawdę ta aferzasta wraca do takiego stanu, w którym te nowości się gdzieś tam przebijają i faktycznie jest ich więcej niż takich staroci. Chociaż starocie bardzo kochamy i oczywiście są z nami zawsze. Posłuchajmy sobie Rad Crew.

Miejsce 12, Rad Kru i Hefajstos. Jedna pozycja w dół. Natomiast kolejne miejsce, czyli 11, no powiem wam, że zbliżamy się do tego top 10, zbliżamy wielkimi krokami. A na tym miejscu Adaś. Kropka. Już chyba ostatnio o tym gadaliśmy, że strasznie dużo tych wykonawców, którzy mają w swojej nazwie kropkę. Natomiast teraz chodzi o wzrok, w którym plącze się miłość.

Wzrok, w którym plącza się miłość. Adaś Kropka na miejscu 11. I zanim przejdziemy do tej pięknej, finałowej dziesiątki, trzeba jeszcze opowiedzieć o przedostatniej nowości. Jest to Thorski z utworem Film. Ja niestety dawno na żadnym filmie nie byłem, bo powiem wam, że jak się tak dużo czasu spędza na uczelni i w pracy, to

później zmęczenie dopada i jakbym miał na taki film pójść, to pewnie bym na nim zasnął. Niestety taka przykra informacja. Mam nadzieję, że wam się na filmy udaje chodzić, bo jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. Zresztą mamy taką fajną pigułę o filmach, więc zapraszam do słuchania, ale może nie teraz. Teraz posłuchajmy sobie naszej propozycji Torski i utwór Film.

Trochę się poczułem jak w takim filmie. Jeżeli wy też podzielacie to uczucie i to uczucie było przyjemne, to zapraszamy do głosowania już po godzinie 22. Otwieramy tym samym dziesiątkę pierwszą, aferzastej, i przed nami utwór, który już 30 tygodni na liście, więc już pierwsze brzmienia powinny wam powiedzieć, co to jest. Wiecie?

ciepłe breaki i jutro do roboty. Niestety ja jutro idę do roboty i pojutrze też idę do roboty i pojutrze też idę do roboty i pojutrze też idę do roboty i tak cały czas aż do lipca. Niestety, czasem tak bywa. Mam nadzieję, że wy jakieś przerwy w swoim życiu macie i trochę od pracy odpoczywacie. Ale rymuję dzisiaj, matko kochana, ja wam dzisiaj jeszcze muszę sprzedać taki fajny wierszyk, który napisałem o naszych utworach, które z listy aferzastej spadły. Ale to dopiero pod koniec. Na razie skupmy się na miejscu 9. Sweet 80 z utworem Big, który jest już z nami 4 tygodnie, więc no staż całkiem krótki, ale za to cały czas w topce, więc tylko gratulować, cieszyć się i nie żałować głosowania na aferzasta.com.pl. Zapraszamy serdecznie, już po godzinie 22 można oddawać swoje głosy.

Sweet 8-0 z utworem Big. No powiem wam, że zapomniałem, jaki ten utwór jest w sumie spokojny. Z jednej strony jest ta perkusja taka, ale faktycznie w tym wszystkim jest taka pewna doza spokoju. Następny utwór natomiast, no to w sumie też jest całkiem spokój. Taki letniaczek, taki utwór powiedzmy przyjemny dla każdego, ale faktycznie z tego, co widzę po tym, jakie miejsce na Aferzastej zajmuje, to jest on przyjemny nie tylko dla każdego, w taki sposób, że każdemu trochę się podoba, ale bez przesady. Dla niektórych jest to najlepszy utwór Aferzastej, bo już kilkukrotnie zajmował pierwsze miejsce. Posłuchajmy więc September, Friends Forever, który już 37 tygodni na naszej liście się znajduje.

To było miejsce ósme, czyli September, Friends Forever, a na miejscu siódmym, Mikołaju, kiwnij mi tutaj głową, czy lubisz margarynę? No średnio, ja też średnio, wolę masło.

A siódme miejsce to był Dildo Baggins z utworem Masło, który już 10 tygodni na aferzastej jest. Teraz natomiast cofnijmy się trochę w czasie. 1746 notowanie aferzastej i 1746 rok. 20 września urodził się Maurycy Beniowski, słynny polski buntownik, podróżnik i autor pamiętników. I co wam takiego ciekawego mogę o nim opowiedzieć? Został wysłany przez Francuzów na Madagaskar, aby tą lokalną ludność kolonizować. Natomiast generalnie Malagaszowie niekoniecznie chcieli, by Francuzi nimi rządzili, ale po 2 latach Beniowskiemu się to udało i co więcej, nazwali go Ampanskabe. Mam nadzieję, że to przeczytałem dobrze, bo wymowa jest skomplikowana, ale w wolnym tłumaczeniu oznacza to wielki król, więc był to też swoją drogą ostatni wielki król Madagaskaru. Co za tym idzie, możemy powiedzieć, że Polak był królem Madagaskaru. Czyż to nie jest piękne? Ja wam natomiast powiem, że królem 6. miejsca jest Michał Kisielewski z utworem Ciało elektryczne.

To był Michał Kisielewski, Ciało Elektryczne i jest to nowość na naszej liście. Tydzień temu była to propozycja, a już teraz miejsce szóste. No wielkie gratulacje. Wielkie gratulacje także dla naszej ostatniej propozycji. Damian Sikorski, Projekt, Masz to w sobie. To utwór, który nawołuje do oddawania krwi i ja do tego apelu się przyłączam, zachęcam. W Poznaniu funkcjonuje RCKiK, czyli miejsce, w którym możecie oddawać krew. Aktualnie z tego, co widzę, to najbardziej, i to wręcz tak paląco, jest potrzeba krwi 0RH-, ARH- i BRH-, więc jeżeli ktoś taką krew posiada, to zachęcamy do oddawania. Można się także rezerwować internetowo, można też przychodzić od razu na miejsce. Trzeba tylko pamiętać o tym, że od lipca funkcjonuje nowy plan godzinowy i to można sobie na ich stronie zobaczyć www.rckik.poznań.pl. Tam więcej informacji znajdziecie, szczególnie, że oni też bardzo często mają takie akcje, że zbierają tą krew w jakichś miejscach dalszych niż Poznań, gdzieś tu jednak w okolicy, ale trochę idą, można by powiedzieć, do klienta i faktycznie to działa bardzo dobrze, więc jeżeli nie macie jakichś przeciwwskazań, to zachęcam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Zachęcam także do odsłuchania tego utworu, bo faktycznie w takiej dobrej sprawie to aż warto wspierać. Posłuchajmy, Damian Sikorski, Projekt. Zwykły dzień, świat się zbiera.

to szansa na kolejny dzień. To ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratują.

Dawno za żaden utwór tak nie trzymałem kciuków jak za ten, naprawdę, żeby to na aferzastej zostało i przypominało nam o tym, że tą krew należy oddawać, bo to naprawdę nie kosztuje nas nic, a może wiele zdziałać, więc nie ma co się bać, nie ma co się krępować, trzeba iść i trzeba głosować też na aferzastej, bo top 5 już tutaj nam się otwiera. Już za 24 minuty będziecie mogli głosować na nowe top 5, więc zachęcamy do tego serdecznie. A już teraz otwieramy tą finałową piątkę doktorem jazzem. Grande Piccolo i Hubert Rosiński. 23 tygodnie, więc staż już naprawdę duży i największy z tego top 5, bo w tym top 5 same nowe utwory. Naprawdę powiem wam, że może możecie być zaskoczeni. Nie przedłużając już jednak, posłuchajmy tego, co z nami jest już od dawna.

gra. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

No, taki doktor to może mnie przyjmować. Ja z chęcią takiego doktora bym się przeszedł. Jeżeli wy też byście się przeszli, to zapraszamy do głosowania już za 21 minut. Będę o tym wspominał cały czas, bo naprawdę to głosowanie coraz bardziej idzie do przodu i coraz więcej z was decyduje się na uczestniczenie w tym wyborze, więc zachęcamy, niech to się nakręca jak taka kula śnieżna. A teraz miejsce czwarte, czyli Chłopcy z miasta. I tutaj no, jestem w istym szoku, bo 17 pozycji w górę i to utwór, który dopiero 2 tygodnie jest z nami, więc ogromne, ogromne gratulacje. Lecę tu, już teraz na 98,6.

chłopcy z miasta Lecetu. To było miejsce czwarte, a zanim przejdziemy do miejsca trzeciego, to chciałbym teraz powiedzieć o tym, kto od nas odszedł. Przygotowałem dla was nawet krótki wiersz. Dziękuję za chłód, co z serca dziko wykwitał, gdy w głośnikach tętnił Berlin, Reykjavik, Mysłaki. Już nigdy ta podróż, mroźna i magnetyczna, nie porwie moich myśli w nieskończoną moc. Dziękuję za spokój i dziwny, bliski niepokój, gdy Koti Dykiel nuciła swój intymny pilates. To urwane wspomnienie, ten zgubiony krok w pół drogi, którego nie odtworzę już na mapie moich strat. I dziękuję za kruchość, za szept ty tak nieskończenie czuły, gdy Oli dotykał strun w Incredibly Soft Spoons. Te miękkie łyżki pamięci na zawsze utonęły, zabierając ze sobą najcichszy, czysty wzruszeń ton. Dziękuję za to, co było, za każdy dźwięk i słowo. Choć dzisiaj w uszach dzwoni już tylko pusta cisza. Te utwory odeszły, zamknęły się na nowo, a ja zostaję z żalem, którego nikt nie usłyszy. Dobra, ja się może nie powinienem brać za poezję, ale nie zmienia to faktu, że jest mi naprawdę przykro, bo utwory te były z nami już od dłuższego czasu, no może poza Incredibly Soft Spoons, ale Koti Dykiel 22 tygodnie i Berlin Reykjavik 47, więc to naprawdę długi staż i jest mi naprawdę przykro, bo były to utwory, które w naszej redakcji cieszyły się popularnością. To, czy się niektórym podobały, czy niektórym nie, to inna sprawa, ale no będą na zawsze w moim sercu. Natomiast przejdźmy do miejsca trzeciego i jest to nowość, więc naprawdę wielkie gratulacje, że już na tym trzecim miejscu się udało. Ninja Episkopat, The Bell of Shame.

The Bell of Shame to utwór, który zapowiada nowy album Ninja Episkopatu i będzie to album, który opowie o zakonnicy Barbarze Ubryk, która była więziona przez 20 lat w zakonie karmelitanek bosych. No, historia całkiem ciekawa i szczerze, no, będę chyba słuchał, żeby tą historię poznać. Was też do tego zachęcam, bo trzeba się tutaj muzycznie edukować, szczególnie, że to taki ciekawy utwór, bo trochę jazzowy, trochę elektroniczny, ale przede wszystkim też punkowy, więc naprawdę jest to coś ciekawego. Przejdźmy teraz do miejsca drugiego. Jest to The Bullseyes i utwór It Heaven Exist, który od 4 tygodni jest z nami i wdarł się po prostu szturmem, bo faktycznie cały czas jest z nami w topce.

A już teraz przechodzimy do miejsca pierwszego. Powiem wam, że tutaj zaskoczenia pewnie nie będzie, bo jest to utwór, który już tydzień temu pierwsze miejsce zdobył. Ogromna ilość głosów, więc naprawdę wielkie gratulacje. Drugi tydzień tego utworu i drugi tydzień tego utworu na miejscu pierwszym. Fusy, Small Town Boy.

a przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak, natomiast za konsoletą realizatorską Mikołaj Pluto-Pluciński. Dziękujemy wam serdecznie, siemano i cześć!

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Mobilne studio Radia Afera na koncercie otwarcia Malta Festival. Zapraszamy na wywiady i zapowiedzi z najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy w niedzielę od 17 do 19 z pleneru Jeziora Maltańskiego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć! Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
2: Reklama.
4: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
5: W każdy piątek o 22:00 w Radio Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.

Dobry wieczór. Minęła godzina 22. Wysłuchacie audycji Pralka w Radiu Afera. Mateusz Pietruniewicz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj audycja najprawdopodobniej moja ostatnia, na pewno ostatnia w ramach przerwy wakacyjnej, którą planujemy razem z Marcinem, a czy to będzie całkowita moja ostatnia audycja w ramach medium zwanym radio, to jeszcze zobaczymy. Będziemy mieli cały lipiec i sierpień, żeby się nad tym wszystkim spokojnie zastanowić, co tu z wami i ze sobą w tej audycji i nie tylko zrobić. Zaczęliśmy dzisiaj albumem zespołu Massive Attack utworem Antistar.

bardzo lubię wracać do tego krążka, bo to nie jest chyba ich najpopularniejszy materiał, ale jest wyjątkowo kwaśny, wyjątkowo złowrogi, wyjątkowo ciężki, a nie ma chyba nic lepszego niż zacząć tego typu utworem na samym początku audycji. Kolejno przechodzimy do zespołu The Witches, który pod koniec maja wytwórnia BMG wydał swój album House of Mirrors. Bardzo dobry album, bardzo dobry krążek, album, który nie pozostawia jakoś złudzeń, że ten zespół dalej jest w formie, mimo zmiany perkusisty już jakiś czas temu. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu udaje im się zachować tą świeżość i radość z grania koncertowo. Ten zespół jest naprawdę fenomenalny. W zeszłym roku miałem okazję po raz kolejny zobaczyć ich w Poznaniu w warszawskiej progresji. Mam nadzieję, że wraz z tym premierem tego krążka zawitają na jesień do Polski, albo w niedługim czasie jeszcze raz posłuchamy teraz wspólnego utworu Red Rocking Chair, zespół Olden Witches.

Za nami zespół Olden Witch ze swoim ostatnim albumem House of Mirrors, a my teraz przenosimy się dalej do pewnego rodzaju podsumowania minionego festiwalu Mystic. Dwa dobre tygodnie temu zakończył się ten wspaniały festiwal, zakończyła się ich ostatnia edycja w Stoczni Gdańskiej. Wspaniałe koncerty, wspaniałe wydarzenia, całe mnóstwo ludzi, mnóstwo znajomych, wiele znajomych twarzy, na pewno bardzo, ale to bardzo mile spędzony czas, mimo tego, że byłem na tym festiwalu tylko dwa dni. Bardzo żałuję, że jest to ostatni, że to była ostatnia edycja w ramach Stoczni, ale poniekąd rozumiem ograniczenia, które stanowi tamto miejsce i wydaje mi się, że potencjał też tego miejsca zasługuje na znacznie większą przestrzeń. Jestem bardzo też ciekawy, jak się to wszystko ogarnia, jak to wszystko w ogóle będzie wyglądało w nowym miejscu, bardziej takim openerowym. Nie wiem, zobaczymy, przekonamy się pewnie za rok. Do moich faworytów pod kątem koncertu zdecydowanie Down oraz Electric Wizard. No i teraz posłuchamy sobie jednego utworu właśnie grupy Down, na który koncert czekałem bardzo, ale to bardzo długo i bardzo, bardzo mocno, i dostałem naprawdę fenomenalne granie, mimo tego, że wiadomo, można byłoby się gdzieś czepiać jakichś nie do końca istotnych rzeczy, to dla mnie był to koncert co najmniej fenomenalny, zespół Down.

Za nami jeden utwór, jedno wykonanie grupy Down, która, jak wspomniałem w poprzednim wejściu, zagrała chyba jeden z lepszych koncertów dla mnie na tym festiwalu, ale również warto wspomnieć o naprawdę doskonałym koncercie grupy Mastodon, doskonałym koncercie również zespołu Behemoth pod kątem wizualnym. To jest absolutnie topka i można być ich wielkim przeciwnikiem, bądź niezbyt wielkim fanem, to na pewno jest to zespół, który warto pod kątem koncertowym zdecydowanie docenić. Jedno wielkie show. Było całe mnóstwo jeszcze pomniejszych koncertów, na które bywałem przelotem, ale było tego oczywiście zbyt dużo, w klubach zbyt ciasno. Tak, nowe miejsce bez wątpienia się przyda. My teraz przenosimy się do singla, który zapowiada najnowszą płytę grupy Cult of Luna. No, co mogę powiedzieć? No, Cult of Luna zrobiła utwór In the Shadow of Your Shadow. Jest to w sumie utwór, który jest zbudowany bardzo na podobnym konstrukcie niż poprzednie utwory z poprzedniej płyty, tylko w akurat jej przypadku w ogóle to nikomu nie przeszkadza i dalej ten utwór urywa głowę i czekam bardzo mocno na ten nowy krążek, bo jestem przekonany, że oni nas jeszcze niejednym potrafią zaskoczyć, mimo tego, że mają ten swój wykuty w kamieniu styl, ale jeżeli jest się fanem tego zespołu, to absolutnie to nie przeszkadza. Zespół Cult of Luna.

Za nami grupa Kaldo Wluno ze swoim utworem zapowiadający ich najnowszy krążek. Czekamy z niecierpliwością na nowe ich wydawnictwa. My teraz przenosimy się całkiem płynnie do grupy Sleep, która dosłownie chwilę temu wypuściła single zapowiadający nowy utwór i wydaje mi się, że większą dyskusję obok samego utworu wywarła dyskusja o zmianie personalnej na stanowisku gitarzysty. Totalnie rozumiem, że dla wielu stonerowców czy gruzowców wszelakie zmiany personalne, a tym bardziej tak ważne i tak istotne, są bardzo istotne i podchodzą pod naprawdę wielkie, przepotężne dyskusje. Ja postaram się zająć na ten moment jeszcze muzyką i dać wam ten singiel. Posłuchajcie sobie go, ocencie. Ja nawet nie wiem, czy czekam za tym materiałem, szczerze mówiąc. Fajnie, że jest, ale to chyba tyle z mojej strony. Zespół Sleep.

Za nami zespół Sleep, a my teraz przenosimy się do albumu z 2025 roku grupy Motrik. Album nazywa się Earth, a ja chciałbym wam dzisiaj zaprezentować utwór, który zamyka ten doskonały krążek tejże grupy. Earth jak zwykle, Motrik jak zwykle w swoim klimacie, w swoim tempie i w swoim specyficznym graniu. Bardzo mi się podoba ta płyta, ponieważ jest bardzo mocno kompatybilna z poprzedniczką Safety Cop między innymi, czy z albumem Moon. Świetne granko, nieco inne. Posłuchajcie, Motrik.

Za nami zespół Motor X z utworem zamykającym krążek Earth, a my teraz przenosimy się do Francji, gdzie kilka lat temu grupa Ashinoa wydała naprawdę doskonałą i nieco wyjątkową, biorąc pod uwagę ich dyskografię, epkę, na której znajduje się utwór Katy Penn, utwór numer 3, bardzo wyróżniający się utwór z całej ich szerokiej dyskografii.

Za nami francuska grupa Ashinoa, a dzisiejszą stawkę zamyka grupa Electric Wizards z utworem See You in Hell. Za moment audycja Trashing Madness, więc zostańcie przy nami do godziny pierwsza. To była audycja pralka przed przerwą świąteczno-wakacyjną. Mateusz Pietruniewicz odmeldowuje się. Dzięki, na razie, cześć.

0: Każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
1: Autopromocja.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio!

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. To jest audycja Thrashing Madness w Radio Afera. Mówi do was Lech Omalendowski. Solo dzisiaj, bo redaktor Gajewski nie dojechał. Będą wyciągnięte konsekwencje. Jak dojedzie, to go zrugam, srodzę. Dzisiaj będzie... nie miałem pomysłu ze względu na nieobecność Adama i przedłużającą się nieobecność Mateusza, który zrobił fajną pralkę i fajnie, że skończył Electric Wizard, bo przypomniał mi się ich koncert na Mystiku i powrót z buta w nocy do domu, gdzie ten koncert mi jeszcze raz wybrzmiewał w głowie. Piękne wspomnienia. Wracając do chłopaków, których nie ma. Dzisiaj będzie audycja solo z braku laku i w sumie bez żadnego pomysłu, bez też żadnych ustaleń wcześniej z organizatorami. Nie jestem, ani nie mam żadnej akredytacji, ani jakoś ich nie sponsoruję, ani oni mnie. Hellsbell. Pierwsza edycja w Szczecinie za tydzień. Wybrałem sobie parę fajnych płyt w temacie i będę sobie marudził i blubrał do mikrofonu do godziny pierwszej, a wy jesteście na to skazani. Chyba, że wyłączycie radio, no ale wtedy ominie was jedyna audycja metalowa w okolicach, no bo tak, no innych radiach nie mówmy. To był Udo Dick Schneider, który wystąpi na festiwalu za tydzień w Szczecinie. Niech no rzucę oczkiem lewym na plakat. Będzie i będzie grał specjalny set Balls to the Wall. No, posłuchaliśmy Metal Heart z płyty Live in Sofia sprzed kilkunastu lat. Trochę dzisiaj będę mówił o tych setach wspominkowych, no bo no, skoro nie mogą się chłopaki z Akceptem dogadać, no to Udo robi takie rzeczy. Blaze zrobi set Iron Maiden na Summer Dying Loud. A za chwilę dwa zespoły, które łączy osoba Franka Goździka, czyli ksywa Blackfire, który owszem wydał swoją solową płytę i nawet grałem ją w Thrashing Madness dobre 10 lat temu, ale kto chce tego słuchać? Wszyscy chcą słuchać utworów, w których na gitarze solowej zasuwał Frank Blackfire, będąc po kolei gitarzystą Creator, a potem Sodom w ich złotych, naprawdę złotych czasach. I dlatego no za chwilę z dwóch moich ulubionych płyt. Chyba tak, chyba kiedyś byłbym tego pewien w 100%. Teraz jak tak patrzę, to ja owszem lubię płyty jednego i drugiego niemieckiego zespołu z lat 80. W ogólności, podobno jak ze Slayerem, te pierwsze 5 płyt to jest dla mnie ikona, biblia i nietykalne rzeczy. Nic z nikim nie będę w ogóle dyskutował na ten temat. Ale to nie znaczy, że nie lubię późniejszych płyt. Lata 90. różnie wypadły w dyskografiach i Sodom, i Creator, ale znajduję zawsze coś tam dla siebie i obecnie też, chociaż z tym Creatorem to jednak no nie jest to samo. Ale Sodom też już nie gra tak fajnie jak kiedyś. Gra nadal fajnie na żywo i to należy mi oddać, zwłaszcza po powrocie Franka po 20 latach do Toma, Angeli Rippera i fajnie, że mogłem zobaczyć ich w tym składzie na Mystiku 2 lata temu. Bardzo mi się ten koncert podobał. Mniej mi się podobał koncert Creatora, nie pod kątem wykonawczym, bo produkcyjne to było 10. Tam się wszystko zgadzało i widziałem, że się ludzie cieszą, ale no wiecie o co chodzi, nie? Stary metal marudzi, że za mało jest grane starego, a za dużo tego nowszego, które nie bardzo mu leży. Trudno. Więc tak, zaczniemy sobie od Agent Orange, ale to jest remaster albo reedycja, już nie pamiętam, z dobrych już paru ładnych lat, 2010 rok i tam były utwory live, jeżeli dobrze kojarzę, nagrywane gdzieś w 89 roku. Ja sobie jeszcze szybciutko rzucę okiem na te wersje. Tak, 2010 jest. Steam Hammer to wydawał bardzo ładnie. I są. No tak, tylko nie jest napisane z którego roku, ale jeszcze chwila. Będzie to na pewno utwór tytułowy Agent Orange i Ausgebombt. Poszedłem na łatwiznę bardzo po linii najmniejszego oporu, no bo ja liczę na to, że Frank zagra te utwory w swoim secie, bo jeżeli jeszcze tego nie powiedziałem, to mówię, Frank Blackfire zagra na festiwalu w Szczecinie za tydzień utwory z tych właśnie płyt, the best of po prostu, nazwijmy to, rzeczy po imieniu. Dlaczego ja tu nie widzę, z którego to jest koncertu? Na pewno jest to nagrywane wówczas w
gdy Frank, gdy ta płyta była promowana po prostu, czyli gdzieś koniec roku 89, a zatem posłuchajcie, jak oni wtedy brzmieli na żywo, a za tydzień już Frank. Trochę solo, no bez Toma jednak, ale i tak będą utwory z Sodom i pewnie te dwa też polecą. Lecimy.

No, mam nadzieję, że trochę już was wprowadziłem w ten nastrój festiwalowy. O, i Sodom był wtedy maszyną do zabijania. No ale Frank po dwóch płytach odszedł, a że akurat Miles Kreatora szukał po odejściu kolejnego polsko brzmiącego gitarzysty, czyli Jorga Trice Trzebiatowskiego gitarzysty, no to Frank wstąpił w szeregi Kreatora i nagrał Come of Souls, i chyba to jest mój ulubiony album tego zespołu. On jest absolutnie, tam się wszystko zgadza. Może już jest łagodniejszy i tam są akustyki i nie ma tego szaleństwa co na pierwszych płytach, no ale zwróćcie uwagę, jak te zespoły z lat 80. nagrywając 4-5 płyt co roku, co dwa lata, z płyty na płytę się zmieniały. Czy lepiej, czy gorzej, to zawsze kwestia dyskusyjna, ale no, czyż te pierwsze 5 płyt właśnie niektórych zespołów, o których tyle ja mówię podczas moich audycji, no nie są absolutnie najlepsze na świecie. Można tych nazw wymieniać, ale choćby ten właśnie Sodom, Creator, czy Slayer, czy Metallica, czy parę innych zespołów. A Creator był wtedy również maszyną nie do zatrzymania. I z tej płyty, z koncertu Fürth, 6 grudnia roku 89 czy 90. A, znalazłem, bo właśnie szukałem podczas, gdy słuchaliście Sodom. To był koncert 10 czerwca roku 89 w Braunschweig. A teraz z Fürth wzroku, no i teraz znowu muszę poszukać, czekajcie. To jest w ogóle edycja z 2018 ta, którą tak często krytykowałem za to, że po co on to robi. Life in Fear w Germany, i to był koncert z dnia, no właśnie, 6 grudnia 90 roku, czyli już po wydaniu Coma of Souls z Frankiem Blackfire'em. W składzie, przypomnę, będzie grał na Hell's Bells Festival w Szczecinie The Best of Sodom i Creator. Przypuszczam, że być może trafię dokładnie z tymi utworami i one polecą i sobie będziecie mogli ich posłuchać. Czyli co? 36 lat prawie temu. Creator. When the sun burns red, people of the lie.

Frank Blackfire w secie The Best of Sodom Creator w sobotę za tydzień 27 czerwca na dużej scenie Hell's Bells Festival o 16:00. Widzimy się w Młynie pod sceną. Nie planuję tam wyjazdu, chyba że coś się zmieni, ale miałbym duży problem, czy w sobotę założyć koszulkę Sodom z okładką z Agent Orange, czy kreatora z Come of Souls, bo mam obie i no, tam bym chyba zmienił w połowie seta te koszulki. Żarty na bok. Co tu mam jeszcze w tę sobotę 27? O, kończy na main stage'u Vader. Dawno nas nie było. Trochę czekam na nową płytę. Trochę niekoniecznie. Oni już nagrali naprawdę tyle, że gdyby już Piotr stwierdził, że nie nagrywa więcej płyt, chyba bym nie miał pretensji, co nie jest w żadnym wypadku marudzeniem na poziom ich ostatnich płyt, wręcz przeciwnie. Nie, tutaj złego słowa na ostatnią płytę nie powiem, ale jako że dzisiaj pierwsza godzina jest mocno festiwalowa, no to tak, cofniemy się do roku 98, do Tokio. Już chyba wszyscy wiecie, o co chodzi. Nagranie w latach 90. płyty live w Japonii było po prostu marzeniem dla każdego zespołu metalowego, a już z Polski zwłaszcza. Ja przypomnę, wtedy mocno walczyliśmy z zaszłościami komunistycznymi. W latach 90. goniliśmy świat i musieliśmy za wszelką cenę udowadniać sobie i wszystkim, że Polacy umieją w metal. No i Vader udowodnił. Płyta Live in Japan jest doskonała. Mam gdzieś to na oryginalnym CD-czku z tym błędem w Silent Empire w tytule i lubię do tego materiału wracać. Bez zbędnego wydziwiania. Pio początek, polecimy z intrem Damien. So this no distant dream i no, widzimy się, znowu mówię widzimy się, choć chyba chciałbym jednak tam być. Za tydzień w soboty Vader kończy o po północy na dużej scenie Hell's Bells Festival, pierwszą edycję. Posłuchajcie, jak to było w 98 roku w Tokio.

0: This is great. This is great to be in your amazing islands. Your first time here, not the last one, I hope. Now we are promoting a Black to the Blind album. The next one is a title track from this album, so...
1: Seł, zapraszam w sobotę o północy do Szczecina. Vader będzie kończył pierwszą edycję. Kurczę, jak mi szkoda docenta. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby nie odszedł przedwcześnie? No szkoda. Została muza. Za chwilę będzie kolejny perkusista, który zmarł przedwcześnie, ale jeszcze jedna rzecz. Przypomniało mi się, narzekając trochę na kreatora tej ostatniej płyty. Wiecie, już gadaliśmy o tym tyle razy. Ale na ostatniej edycji Maryland Death Fest w US&A Creator zagrał wyłącznie utwory z pierwszych pięciu płyt. Dlaczego my nie możemy mieć w Polsce dobrych rzeczy i w Europie i w ogóle? Dlaczego kreator dla nas takich setów nie gra? Ale tam by stare metale się gotowały pod sceną. To by było, nie? Dobra, kończymy z tym marzeniem na jakieś 5 minut. Przechodzimy do kolejnej porcji koncertowej. Będzie bardziej podziemnie, będzie Nan Slaughter, który, a jakże, zagra w Szczecinie za tydzień, konkretnie w pierwszy dzień? Nie, w drugi. Będzie to sobota na tak zwanej Frozen Stage o godzinie 19.30. No niestety, bez Jima Sidista. Zdążyłem zobaczyć z Jimem Nan Slaughter w 2014 roku na live na Obscene Extreme. Jest materiał z tego, bo oczywiście ten zespół, jak na legendę podziemia przystał, wydaje wszystko absolutnie. Jak sobie zobaczycie dyskografię Nan Slaughter, to no, można by w zasadzie przestać słuchać wszystkich innych zespołów, tylko słuchać samego Nan Slaughter. To jest jakieś nie do ogarnięcia, co tu się wyprawia. Nie chce mi się nawet... Nie, no, dużo płyty to jest jedno, ale miliony różnych splitów, live'ów, kompilacji, epek. Panie, ja już nie zdążam. Jest nawet, w 2022 roku wydali to live at Obscene Extreme 2014 i setlista jest podobna do tego, co usłyszymy za chwilę. A, usłyszymy za chwilę coś, co, uwaga, rzadkość, nie jest wymienione na Metal Archives. Z kasety wydanej w zeszłym roku, jeżeli dobrze kojarzę, przez... nie jest to w sklepie Hell's Headbangers, ale jeżeli dobrze kojarzę, Soundboard Recording... Kasetka nosi tytuł Hell's Headbash Set August 9th 2014, czyli mniej więcej z tego samego okresu co Obscene Extreme. No i tak jak mówię, setlista jest dość podobna, a do tego ta konferansjerka Jima Sidista, po prostu jak ja się cieszę, że zdążyłem zobaczyć z Jimem ten zespół na żywo i posłuchać tego, co ten facet wygadywał. Tam się działy piękne rzeczy, była piękna muzyka, piękni ludzie, piękna pogoda, piękne czeskie piwko i posiłki. Kto nie był na Obscene Extreme, niech jedzie, nieważne co tam gra, tam jest po prostu pięknie i cofniemy się mniej więcej klimatem do tych czasów, ale Nan Slaughter bez Jima, jak widać, może nagrywać płyty i koncertować, czy się to komuś podoba, czy nie. Prawie cała pierwsza połowa tej kasety, nie chce mi się czytać utworów. Wiadomo, o co chodzi. Nie lubią Christianów, Bóg skłamał, no i ogólnie śmierć i tak dalej. Będzie na Playce przed godziną pierwszą, a za tydzień na żywo w Szczecinie Nan Slaughter. Jedźcie, bo warto.

jaki to był doskonały zespół z Jimem w składzie. No, szkoda. No, ale przekonać można się będzie za tydzień, jak sobie radzą bez Jima w składzie. Również zapraszam do Młyna pod sceną. No i dobra, to była pierwsza godzina audycji Flashing Madness w Radio Afera. Mocno live koncertowa, festiwalowa. Nadal zostajemy w Szczecinie, ale już chyba sobie daruję te płyty koncertowe. Trochę poszedłem na twiznę, bo następny zespół ma na koncie kilka live'ów, ale te sety są oparte o pierwsze dwie płyty, które mocno były grane w Thrashing Madness. Dużo też mówiłem o trzeciej płycie, chwaliłem ją jako jeden z przykładów tego, że zespół po 33 latach może wydać płytę, która wcale nie ustępuje tym pierwszym legendarnym albumom. Już chyba wiecie, o co chodzi, bo mowa o Possessed. Tak jest, Possessed. Widziałem ich na Mystiku 2019 w Krakowie, gdzie miałem okazję być osobistym kierowcą Jeffa z Possessed, którym opiekował się wtedy Rejasz. Pozdrawiam cię, Tomku, serdecznie, strasznie tęsknię. Musimy się koniecznie znowu zobaczyć. A Jeff, powiem wam tak, przez moje obowiązki kierowcy Jeffa z Possessed ominął mnie koncert Slipknot. I kurczę, nie żałuję ani sekundy, bo Jeff miał dużo do powiedzenia. No nie mogę niestety o niektórych rzeczy powiedzieć, ale spędzenie tego krótkiego czasu z nim, no dość sam na sam prawie, bo Tomek tylko dopowiadał pewne rzeczy, a Jeff miał potok świadomości na tematy okołometalowe i to było wspaniałe. A na żywo daje chłop radę, pomimo jego przygód. Sami wiecie, historia Jeffa jest trudna, bolesna, skomplikowana, a mimo to taka płyta w 2019 roku jak Revelations of Oblivion. Można, naprawdę można. Słuchałem sobie tej płyty w tym tygodniu i owszem, wrócimy do dwójki, bo rocznica za parę miesięcy, 40. Ale no, jeżeli można nagrywać takie płyty, to ja się nie boję o kolejną płytę, a ona już niedługo. Najnowszy Possessed już. Jest w trakcie, jest robiony. Za tydzień. Kiedy oni grają za tydzień, jeszcze muszę wam powiedzieć, gwoli dokładności kronikarskich. Possessed, proszę bardzo. To jest piąteczka.

doskonały album Possessed zatytułowany Revelations of Oblivion. To co, sobota za tydzień, 18:50 na Hell's Bells Festival. Potem Vader kończy. No ja się nie dziwię, jak Peter zaprosi Jeffa na scenę, żeby zagrać death metal. No, to by było niezłe. Przekonamy się za tydzień, ale mamy przecież dwa dni festiwalu, a w piątek jest też jeszcze parę fajnych zespołów. Nie kończymy jeszcze audycji, jeszcze trzy strzały. Pierwszy z nich wywołuje ich niejako do tablicy Dead Congregation z Grecji. No panowie, ja rozumiem zmiany w składzie, tego typu sytuacje, ale żeby ostatni materiał, epkę Somber Dome wydać prawie 10 lat temu, od dużej drugiej płyty wydanej w 2014, minęło 12 lat. Ja się tak nie bawię. Ja chcę duży album Dead Congregation. Fajnie zwidywać was na żywo tu i ówdzie, ale fajnie będzie się zobaczyć za tydzień, ale ja chcę dużą płytę. Tymczasem cała epka przed wami. Rzeczona Somber Dome w dwóch strzałach. Redemptive Immolation i Winds, Bane i... No, potem chyba niewiele z was zostanie, a to wcale nie będzie koniec audycji. Lecimy z Dead Congregation.

Wydawałoby się, że to jest doskonały zespół, żeby kończyć pierwszy dzień Hell's Bells Festival w piątek 26, ale nie na dużej scenie, bo przecież The Congregation gra na mniejszej Frozen Stage o 21.15, godzinny set, a o północy, po północy 10 minut wjeżdża Furia. No i czy będzie to ten sam set, co 2 lata temu na Mystiku? Ale było wtedy głośno, pamiętam. No cóż, przyznam się, od 10 lat mam problem z materiałami. Furii nie trafiają do mnie. To nie jest zarzut. Ja bardzo szanuję Michała i kolegów zespołu Furia. Uważam, że jest to zespół i zjawisko wyjątkowe, nie tylko na polskiej scenie, ale ogólnie na scenie światowej, wymykające się z ogólnie pojętego metalu. Nihil ma swoją wizję artystyczną i się jej trzyma. Ma pewnie w głowie kilka płyt naprzód i nie ogląda się na innych, i wielka chwała i szacunek za to, nawet jeżeli ja tego nie rozumiem i nie lubię i mam problem, żeby słuchać z tych materiałów, to bardzo szanuję tych ludzi za to, że robią to, co robią, nie oglądając się na innych, nie goniąc za modami, za poklaskiem, tylko grają to, co im w duszy czarnej jak węgiel siedzi. A zatem cofnę się do czasów, gdy jeszcze Furia nagrywała płyty, które bardziej mi odpowiadały. Ale płyty płytami, uwielbiam epki Furii. I z tego właśnie materiału epka 2009 rok. Płoń, 2 pierwsze strzały, równo 10 minut i będą to po kolei. Zgniję, nie odpowiem. Oraz ohydny jestem. Wszyscy kiedyś mamy raz na jakiś czas takie myśli. No, Michał wie co pisze. Lecimy z Furią, a potem kończymy.

I tak, Michał Kuźniak i zespół Furia za tydzień będą kończyć pierwszy dzień Hell's Bells Festiwalu w Szczecinie, a nie jak Lochu Malendowski w tej chwili kończy Flashing Madness w Radio Afera w Poznaniu, zapraszając was jednocześnie na kolejną audycję za tydzień. W każdy piątek, zawsze o 23:00 będzie metal. Jeszcze nie wiem co, pewnie będą jakieś klasyki. Chodzą mi pomysły po głowie różne, muszę je ubrać, muszę je skonkretyzować. Kończymy zespołem, który wydawałoby się wyłamuje się z tego wszystkiego, co dzisiaj grałem, no, bo będzie mało metalowy, już widzę, ortodoksi kręcą nosem, ale tak, wyłamując się jednocześnie znakomicie pasuje i myślę, że dobrze kończy audycję. Po pierwsze, zespół Propane, bo o nich mowa, zagra w piątek na Hell's Bells Festiwalu, a jakże, przed Nonslaughter. Jeżeli uważacie, że jest za mało metalowy, a nigdy ich nie widzieliście na żywo i gardzicie ich płytami, to zapraszam na dużą scenę o 18:40. Posłuchajcie, czy przypadkiem nie zmienicie zdania. I ja wiem, że są ludzie, którzy na przykład nie słuchają Motorhead czy AC/DC, dla nich to jest wszystko, jeden utwór znają, Ace of Spades, Hell's Bells, i to jest wszystko, co wiedzą o tych zespołach. Im się wydaje, że wszystkie płyty są takie same i to samo też pewnie myślą o Propane. No ale nie. Pora na płytę lata 20, lata 30. Przyszła pora na 30. rocznicę trzeciej płyty Propane, zatytułowaną Contents Under Pressure. Ta płyta trochę mnie zawiodła, gdy ona się ukazywała w 96 roku, bo byłem ogromnym fanatykiem wręcz debiutu i dwójki. Te płyty bardzo się różniły od siebie, bardzo się różnią też od trzeciej płyty. Tam były zmiany w składzie. Uwielbiam wracać do tych pierwszych płyt, a trzecia była taka trochę jakby spokojniejsza, wygładzona, no ale faktem jest, okazało się potem, że właśnie to brzmienie trochę zdefiniowało kolejne płyty, na szczęście nie do końca. I właśnie tu wracam do tych kazusu o Motorhead i AC/DC. No, jeżeli ktoś twierdzi, że Propane gra tak samo, to znaczy, że nie słychał tych płyt i niech wyjmie, co on tam ma w tej chwili giętkiego w uchu, bo jednak te płyty się różnią. A to, że zespół jest wierny swojemu stylowi od 92 roku, no to jeżeli ktoś lubi taki styl, to chyba dobrze. Cztery utwory do godziny pierwszej. Fajnie, nie fajnie. Ten zespół widziałem parę lat temu w Złotowie, w klubie załoganckim, z którego sufitu pot leciał ciurkiem. Był to jeden z moich najlepszych koncertów w życiu. Ja mogę sobie jeździć na Ironów dla 60 tysięcy ludzi gdzieś tam na lotniskach, wywalone koncerty, festiwale, tego typu tematy, ale raz na jakiś czas idę na taki właśnie Propane czy Zeek dla 150-100 osób i to też jest metal i mi się to wszystko spina i mam nadzieję, że wam też się różne rzeczy spinają i nie ma co marudzić. Możemy sobie o tym podyskutować, ale najważniejsza jest muza. Cztery utwory, nie chcę mi się czytać tytułów, będą za chwilę w playce. To, co mnie niepokoi, to to, że teksty Gary'ego Mesquila po 30 latach, mając na uwadze to, co się dzieje w Białym Domu i ogólnie w USA, są niepokojąco aktualne. Była to audycja Trashic Madness w Radio Afera, edycja poświęcona Hell's Bells Festival za tydzień w Szczecinie. Kto się jeszcze nie przekonał, zwróćcie uwagę, co tam gra w sobotę, w piątek. Może się skusicie, może będzie fajnie. Z takiego Poznania do Szczecina się teraz szybciutko jedzie, ale w piątek, jeżeli nie pojedziecie, zapraszam przed tak zwane radioodbiorniki. Będzie metal. Metal. A teraz hardcore. Lecimy. Złej nocy. Cześć.

0: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.